Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: 10 maja i w 6 niedzielę już wielkanocną. Witam Państwa bardzo serdecznie. Artur Moczarski, kłaniam się nisko i zapraszam na spotkanie z moimi i Państwa gośćmi. A są to profesorowie Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i nauczyciel greki oraz łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW oraz profesor Piotr Kosiak, na co dzień Uniwersytet Civitas, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich i także dyrektor Instytutu Witosa. Jak wspomniałem, powoli dopełnia się ten czas pięćdziesiątnicy. My zaś kontynuujemy lekturę 14 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Dzisiaj już jest mowa o paraklecie.
1: Tak jest. No jeszcze trzeba dodać, że dzisiaj mamy 10 maja, a więc mamy ważną uroczystość krakowską, ogólnopolską, ponieważ świętujemy, w piątek mieliśmy wspomnienie, uroczystość świętego Stanisława, biskupa męczennika, patrona Polski. Myślę, że cała Małopolska wie doskonale, czym jest procesja na Skałkę, ale warto też jest wspomnieć o tym, że to zawsze była uroczystość ogólnopolska. I to jest jedno z najstarszych świąt, takich bym powiedział, o charakterze religijno-polityczno-narodowym. I nie sięga tylko, nie wiem, 200-300 lat, tylko sięga, bo pierwsza procesja odbyła się, szanowni państwo, w 1253 roku, tak? Czyli już od kanonizacji. Wtedy była kanonizacja biskupa Stanisława i 1253 rok to jest już po kanonizacji biskupa Stanisława, 1253 rok, pierwsza procesja, która idzie już w sposób zorganizowany, po decyzji królewskiej, ma charakter święta narodowego, jest uroczystą procesją z Wawelu na Skałkę.
0: Jeśli ktoś mieszka blisko Wawelu, to jeszcze na 9 spokojnie po naszym spotkaniu zdąży, a potem może na mszę także Eucharystię przy ołtarzu 3000-leci.
1: Tak jest, na Skałce, piękne miejsce. No jeszcze warto tylko wspomnieć, czego to dotyczy, bo to też myślę, że możemy pewne refleksje sobie wyciągnąć, bo historia kołem się toczy. Cała ta historia sięga XI wieku. Przede wszystkim jest związana z królem Bolesławem Śmiałym, który skazuje na śmierć biskupa Stanisława. Do zabójstwa dochodzi właśnie na Skałce. Tam jest teraz przepiękne, właśnie przepiękne miejsce kultu świętego Stanisława. Wedle legend historii zapisów kronikarzy, była to śmierć straszna, bo król dokonuje zabójstwa biskupa w sposób haniebny, bo biskup jest poćwiartowany. No i według tradycji ciało zostało właśnie poćwiartowane, a następnie cudownie się zrosło, tak jak mówią legendy, co odczytywano jako znak jedności narodu i kościoła.
2: Tak, no bo sarkofag jest, taki srebrny sarkofag jest chyba na Wawelu.
1: Na Wawelu.
2: W katedrze.
0: Tak jest. Ale miejscem, prawda, kultu i miejscem męczeństwa właśnie był kościół na Skałce.
1: Tak, no i trzeba też powiedzieć, że święty Stanisław jest przede wszystkim patronem, głównym patronem Polski, ale też już od czasów średniowiecza jest patronem pewnego ładu moralnego i jedności państwa, tak, bo święty Stanisław jest pewną figurą mądrego patrzenia na tron i na religię. I każdy z tych dwóch rzeczywistości, ołtarz i tron, ma swoje miejsce w państwie i nie należy tych granic przekraczać.
2: Znaczy nie tylko nie należy, ale Jezus mówi, co Bogu to boskie, cesarzowi co cesarskie, i to jest ten program, prawda? Bo to jest moment na taką dygresję, żeby zobaczyć, że tak naprawdę świeckość jest wynalazkiem chrześcijańskim. Możemy kulturowo, świeckość. Bo to znaczy już te słowa Jezusa, czy wolno płacić podatek cesarzowi, prawda? Czy jaki jest wizerunek

0: go się modlimy. I to jest niesamowita sprawa.
1: Bo w starożytności modlono się do Cezara.
0: Tak, bo nie ma, bo to jest chrześcijański wynalazek, świecki wymiar. Przecież mamy teokrację i w Rzymie starożytnym, i polis grecka jest teokracją, i Izrael jest teokracją, bo nie ma, nie możesz być, nie wiem, dyrektorem szkoły, urzędnikiem państwowym i nie składać ofiar. I nie spożywać, nie jest mięsa ofiarnego. Po prostu to wszystko jest przeniknięte ze sobą. Dopiero chrześcijaństwo przynosi świeckość, laickość, ten rozdział między państwem a kościołem.
1: Osłabne, prawda, duchowieństwo, tak. Laikat, to też jest ważne. Ważne jest jeszcze, żeby dopowiedzieć jedną, chyba bardzo istotną sprawę, bo szanowni państwo, kościół od zawsze się modli za władzę. Nieważne, jaka ta władza jest i czasami prześladująca kościół. A jednym z obowiązków, może mało kto z państwa wie, a może niektórzy wiedzą, że w modlitwie powszechnej jest taki obowiązek liturgiczny, żeby ona się składała z czterech wyznań, czterech próśb, które Kościół od wieków zanosi. Pierwsza musi być związana ze wspólnotą Kościoła, czyli modlimy się za Kościół. Szanowni państwo, drugą rzeczywistością jest władza. I nawet cierpiący, prześladowani chrześcijanie za czasów Nerona, Dioklecjana i wielu innych modlili się za cesarza i za ci, którzy władzę sprawują w Rzymie, żeby sprawowali ją mądrze. Kościół, przecież pamiętamy doskonale, ci z państwa, którzy są trochę starsi, modlitwy za ojczyznę, błogosławionego księdza Popiełuszkę. To była modlitwa za ojczyznę. Do tej pory modlimy się przepiękną modlitwą księdza Piotra Skargi. Przepiękną. Warto jest ją być może dzisiaj, 10 maja, przeczytać sobie w domu. Pomodlić się za ojczyznę. To jest jeden z obowiązków Kościoła, modlić się za władzę, czasami za nawrócenie tej władzy, ale zawsze się modli za władzę. Trzecia rzeczywistość to są zmarli, więc proszę pamiętać, taka mała tylko podpowiedź, żebyśmy nie mówili, że się modlimy za kogoś, o kim ktoś już nie pamięta, bo Kościół właśnie zawsze pamięta o zmarłych, tak? I dlatego nie ma dusz zapomnianych. Nie ma dusz, za których się nikt nie modli, bo właśnie od tego jest tradycja Dnia Zadusznego, od tego jest modlitwa eucharystyczna, która ma w sobie element modlitwy za zmarłych, od tego jest właśnie modlitwa powszechna, która się zawsze modli za zmarłych, więc nie ma takich dusz, które są niezaopiekowane. Istotą Kościoła jest modlić się także za zmarłych codziennie. Każda Eucharystia, każdy brewiarz ma w sobie element właśnie modlitwy za zmarłych. No i czwarty element modlitwy, która jest obowiązkowa w modlitwie powszechnej, to jest nasza wspólnota, która się tutaj zgromadziła, tak, która przyszła odprawiać Najświętszy Sakrament. Więc to takie dopowiedzenie święty Stanisław tutaj nam z nieba darzy i wspiera Polskę. Piękna to jest uroczystość, nawet tak, jeśli państwo nie podchodzą do tego pod względem religijnym. Przepiękne orszaki. Akademicko warto też to zobaczyć, bo idą wszyscy rektorzy krakowskich uczelni. Przepięknie ubranych, ubrani odświętnie. Przepiękna jest to rzeczywistość, więc warto jest być 10 maja. Jeszcze mogą państwo zdążyć.
0: A ja jeszcze to uzupełnię, bo pewnie dla niektórych to było dosyć szokujące, że właśnie to, ten świeckość jest wynalazkiem chrześcijańskim, a może ja bym powiedział bożym nawet, ale proszę sobie wyobrazić, wam się z czym się kojarzy Pontifex Maximus? Kto to jest Pontifex Maximus?
2: Wielki budowniczy mostów, no.
0: No dobra, ale dzisiaj?
2: Dzisiaj papież. No.
0: A w starożytności cesarz.
2: Cesarz, tak.
0: O to chodzi, prawda, w tym nierozdzieleniu, w tym stopie sakrum i profanum, prawda, właściwie, że to jest jedna sprawa. Obywatele Cesarstwa Rzymskiego uczestniczą w kulcie cesarskim. Muszą składać ofiary cesarzowi, jego genius, jego tykhe, ale duchowi takiej, ale nie tyle się modlą za cesarza, nie, jemu składają ofiary. I tu polega problem, że chrześcijanie tego nie chcą robić. Są nielojalnymi obywatelami, no bo są podejrzani. Dlaczego? Ale dlaczego nie chcą tego robić? No bo nie mogą, bo Bogu tylko mogą, prawda? Ale dla nas to się wydają rzeczy dziwne. Natomiast nie, to jest bardzo ważna sprawa. Czyli chrześcijaństwo de facto przynosi do świata grecko-rzymskiego, przynosi wymiar świecki. Wymiar świecki, taki bym powiedział, funkcja desakralizowana, to znaczy twoje życie jest służbą Boga, tak? To jest też ciekawe właśnie, jak Celsus w II wieku pisze Aletheus Logos, prawdziwe słowo przeciwko chrześcijanom, traktat, filozof Celsus, na który potem 100 lat później odpowiada Orygenes i mówi, że chrześcijanie to jest jakaś taka bardzo dziwna religia, bo oni nie mają... Bo moi nie mają ołtarzy, oni nie mają naoi, oni nie mają świątyń i oni

0: Nie mają agalmata, nie mają posągów, bo właśnie ołtarze, świątynie i posągi to jest to, co definiuje religię. Czym jest religia, istota religii? Oni tego nie mają. Najlepsza jest odpowiedź Orygenesa. No, nie mamy. Tak byśmy chcieli powiedzieć, jak nie mają. Nie mamy, bo człowiek jest obrazem Boga, bo jest świątynią Ducha Świętego, a jego życie jest ofiarą, jest ołtarzem. Prawda? Taka jest jego odpowiedź, bo mógłby odpowiedzieć, no jak to nie mamy? No mamy posągi świętych, mamy kościoły wybudowane, co nie widać, i ołtarz przecież jest no w centrum, prawda, kościoła. Jest tylko kwestia, czy przodem, czy tyłem. Kapłan, nie, żartuję, oczywiście będzie stał, ale jak nie mamy? No więc zobaczmy tak, jak to, jakie są tu rdzenne sprawy, bo to dobrze jest przywołać właśnie to z tym świec, prawda, sacrum profanum, pontifex maximus i te kwestie z tymi ołtarzami świątyniami, bez jakiejś takiej konkluzji, teraz nie będę to próbował ubierać słowa, ale bo to są takie drogowskazy, prawda, w myśli, dobrze wracać do tego myślą, co jest istotą rzeczy.
1: To jeszcze tylko ad vocem do tego Pontifex Maximus, no i to jest też rola każdego biskupa, bo nie tylko papieża. Biskup jest budującym mosty, bo papież jest biskupem Rzymu. Chcę państwu też to uświadomić, że każdy biskup względem święceń jest równy papieżowi. Dlatego to papież właśnie podczas pierwszej mszy świętej otrzymuje uznanie, pozdrowienie biskupie, braterskie, tak? I biskupi i kardynałowie podchodzą do niego jak brat do brata.
0: Ale patrz, jak to pięknie można przetłumaczyć, to Pontifex Maximus, bo oczywiście pierwotnie chodzi de facto o budowanie mostów, to jest jakoś przeszło z tego, ale moment, no, kto mi broni odczytać to, że to jest
1: no właśnie
0: budowniczy most.
1: Ja tutaj chciałbym bardzo, korzystając z tego, że mamy dzisiaj piękną uroczystość w nawiązaniu do tej piątkowej, prawda, ale w niedzielę ją świętujemy, świętego Stanisława. No właśnie, każdy biskup jest budującym mosty i myślę, że każdy katolik jest budującym mosty.
0: Wezwany.
1: Państwo, Kościół ma budować mosty. Nie możemy się dzielić na tych po prawej, po lewej, po centralnej stronie. W kościele musimy się czuć jak w domu. Jest miejsce na wiele poglądów, jest miejsce na wiele spojrzeń. Taki też był Kościół apostolski. Inaczej patrzył Piotr, inaczej patrzył Jan, inaczej patrzył inny apostoł Andrzej.
0: Czekaj, masz celnika, czyli współpracownika, kolaboranta z władzą rzymską i masz zelotę, prawda? Więc w ogóle rozumiemy, no to tak jakbyś miał ekstremalnego prawaka i ekstremalnego lewaka.
1: I byli w jednym gronie apostolskim.
0: To jest program Jezusa.
2: Wracamy do 14 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Jest tam mowa o paraklecie, choć w starszym wydaniu lekcjonarza słyszymy słowo pocieszyciel.
0: Słowo, właśnie. A co się za tym kryje? Co za tym stoi? No, ciekawa sprawa. A ja będę prosił, czy poproszę Ojca, kaj allon parakleton dosej chymin. I jednego, i innego parakleta, właśnie, czy pocieszyciela, ktoś tłumaczy, zaraz o tym powiemy, dawam. Czyli po pierwsze, jak to innego? To kto jest pierwszym parakletem? Jezus jest parakletem, tak? No bo jeżeli innego parakleta, no i właśnie nie jest, to tutaj jest problem, że właśnie nie paraklet, no bo jeżeli powiem, że jest innym parakletem, to jest ignotum per ignotum tłumaczę, czyli niczego nie tłumaczę, tak? Muszę zrozumieć. I to jest, uwaga, to nie jest imię własne. To jest forma gramatyczna i musimy dojść do tego, bo to jest akurat tutaj bardzo dobrze widać, o co chodzi. Otóż mamy czasownik parakaleo. Samo kaleo to jest wołać, para obok. Czyli to jest przywoływać. Przywoływać kogoś, dzisiaj po grecku ktoś, pojedziemy do Grecji, będzie parakalo. Evcharisto i parakalo, dziękuję, ale parakalo, proszę, proszę, proszę, cały czas parakalo. Tak akcentowane. I to jest, bo to jest przyzywać, no to ja rozumiem, kogoś proszę, kogoś błagam o coś, prosić kogoś, no to chodź tu do mnie, to ja ci coś powiem ważnego dla mnie, prawda? Taka idea. Ale też jest inne pocieszać kogoś. I tu jest bardzo ciekawe, ja się tak zastanawiałem, ale jak się ma jedno do drugiego prosić i pocieszać? No właśnie, etymologia tutaj jest podstawowa, czyli ja cię przysyłam, nie płacz, chodź. O! Idealnie, prawda? To o to chodzi, tylko to w dwie strony. Chodź, ten kontakt ja szukam. No nic przecież niż przytulenie kogoś, kto jest smutny, to nic mocniejszego. Cię wołam, chodź, pocieszę cię. Jasne. No to, ale tutaj mamy parakletos. Co to jest parakletos? Parakletos to jest, uwaga, dosłownie przyzwany, bierne. To jest adiektywum verbale, czy rematikon epitheton po grecku, tak jak Christos. Christos to też jest rematikon epitheton, czyli adiektywum verbale, czyli imię słów bierny i dokonany, ktoś namaszczony, a tutaj jest ktoś wezwany, parakletos, wezwany. I to jest bierne. A to bardzo ważne, że to jest bierne. bo wezwany, czyli w jakim sensie wezwany? No, podstawowe znaczenie to jest takie, że wezwany do sądu. I uwaga, czyli advocatus, adwokat, orędownik, wspomożyciel. I uwaga, mamy w pierwszym liście Jana, drugi rozdział, pierwszy wers i mamy... A nawet gdyby ktoś zgrzeszył, prawda, mówi autor, parakleton ekhomen poroston patera jesun Christon dikajon. Mamy parakleta względem Ojca, a mianowicie kogo? Jezusa Mesjasza Sprawiedliwego. To jest nasz paraklet, wprost. Jak to przetłumaczył Hieronim? Bo tutaj tłumaczy paraklitus, Hieronim. Prawda? E wymawiamy jak i, więc paraklitus tutaj akcent. Natomiast uwaga, tam Hieronim w liście Jana przetłumaczył advocatus. Mamy adwokata. I to jest sens podstawowy, czyli adwokat, wspomożyciel, opiekun, osoba, która się wstawia za mną, w sądzie przemawia za mnie, w mojej obronie. I to jest to. Moim zdaniem właśnie nie pocieszyciel, bo owszem, słowo paraklesis, parakalo, może znaczyć pocieszam i samo paraklesis może znaczyć pocieszenie, ale to musiałoby być czynne. Ja kogoś pocieszam, a to on jest pocieszony. No, Duch Święty nie jest pocieszony, ani Jezus przez nas, chociaż w jakimś stopniu, prawda, możemy sobie to wyobrazić, ale to zupełnie na innym poziomie. Natomiast nie, właśnie to jest wspomożyciel, to jest osoba, która za nas mówi, za nas się wstawia. To jest ta idea. Moim zdaniem akurat tutaj pocieszenia jako takiego, choć ja cię przytulę, ja cię pocieszę, tej myśli nie mam. Nie ma, ja mówię tak pierwotnie, tak, w tej analizie filologicznej, to nie byłbym w stanie argumentować, że to akurat jest.
1: No i tutaj też trzeba powiedzieć tak, no fajnie byłoby być może, żeby pójść w kierunku w ogóle, a innego adwokata da wam. No bo znowu, my w polskim systemie prawnym trochę patrzymy, chociaż to też się odnosi do teologii tego słowa, bo oczywiście Jezus jest pierwszym parakletem, innego parakleta da nam Bóg Ojciec i to jest Duch Święty, czyli mamy dwóch obrońców, dwóch adwokatów, innego. Tak? Jeden i drugi jest nam potrzebny. To jest też piękne potwierdzenie odrębności trzech osób w Trójcy Świętej. Czyli inną rolę ma adwokat Duch Święty, inną rolę ma adwokat...
0: Razem działają, ale trochę inaczej.
1: No bo jeśli by działali tak samo, to pierwszy paraklet nie powiedział innego. Dawam, prawda? Więc to jest po pierwsze. Troszkę łatwiej jest też zrozumieć słowo adwokat, jakbyśmy popatrzyli na przykład na common law, czyli na ten brytyjskie spojrzenie, czy anglosaskie, mówiąc szerzej, prawa, bo my w Polsce traktujemy adwokata tylko i wyłącznie, kiedy jest bardzo źle, prawda?
0: No właśnie.
1: I adwokat w polskim systemie jest, jak jest bardzo źle, idę do sądu, mam rozprawę, to wtedy wołam adwokata, żeby mnie wybawił. I w sumie to też trochę pasuje do tego, do teologii tego słowa. Ale w systemie anglosaskim to jest o wiele szersze słowo. Amerykanie doskonale rozumieją, że dzisiaj we współczesnym świecie życie bez prawnika, bez adwokata nie ma najmniejszego sensu, tak? Jest tak duże...
0: W systemie prawnym oczywiście.
1: W systemie prawnym, ale nie tylko właśnie, bo adwokat zajmuje się wieloma rzeczami. To są kwestie związane nawet z zapisaniem dzieci do szkoły, spojrzeniem na umowy, zarezerwowaniem trudnych czasów, gdzie trzeba się ubezpieczyć, robić różne rzeczy. Adwokat jest jakby od tej papierkowej, trudnej roboty, na której ja się nie znam, nie chcę poświęcać czasu, więc przywołuję ciebie, żebyś w moim imieniu zrobił te trudne
0: istota
1: rzeczy.
0: Istota rzeczy, adwokat, bo advocatus, voco vocare vocavi vocatum, wołać, prowokacja, adwokat, przywołanie, on nie przychodzi sam, on tak. Musi być przywołany. Tak samo parakletos, uwaga, to jest też termin sądowy.
1: Tak.
0: W Grecji to jest adwokat, w sensie w sądzie, w sprawie sądowej, ale to jest przywołany, czyli pytanie przez kogo? Ktoś musi to zrobić. Sam nie przychodzi. I to jest istota rzeczy, że oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy... Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Apokalipsa, zdaje się, trzeci rozdział.
1: No i tutaj, szanowni państwo, dotykamy istoty, że i jeden, i drugi jest przywołany. Więc no to jest tak, że właśnie Jezus stoi u drzwi, ja muszę mu otworzyć. To jest moja odpowiedź, moja wola na to, że ja chcę wejść w relację z Jezusem.
0: No to zdrowa relacja. A ty lubisz takie relacje, że ktoś przychodzi nieproszony z butami,
1: absolutnie
0: się mówi.
1: No nie. Absolutnie
0: nie. Nie, to jest nasza natura.
1: I to samo jest z tym drugim parakletem, o którym będziemy szerzej mówić w niedzielę zesłania Ducha Świętego. Ale ale właśnie on czeka, żeby być przywołanym, tak? Adwokat sam sobie nie może wziąć pełnomocnictwa i powiedzieć, oto reprezentuje pana Iksińskiego. No, musi mieć pełnomocnictwo pana Iksińskiego.
3: Tak.
1: Więc to jest, szanowni państwo, bardzo istotne, żebyśmy zrozumieli wolę, prawda? Że Bóg szanuje wolną wolę człowieka. Nie wchodzi z butami w nasze życie, chce być przywołany. Wrócę jeszcze tylko do tej pierwszej, tej polskiej myślenia o tej trudnej sytuacji adwokackiej. Ona też jest bardzo ważna, bo ten pierwszy paraklet, szanowni państwo, ratuje nas przed śmiercią. Bo to jest bardzo poważna sprawa. To jest wyrok śmierci. Tak? Czyli wyrok śmierci to był krzyż. I pierwszy paraklet mówi, ja biorę wyroki śmierci wszystkich ludzi. Bo prawdą o nas jest prawda, że jesteśmy grzesznikami. Że chcemy kochać i nie umiemy kochać. Chcemy być sprawiedliwi, jesteśmy niesprawiedliwi.
0: No to jest śmierć.
1: Tak. I to jest śmierć. I on bierze na siebie wyrok śmierci. On się staje nie tylko adwokatem, nie tylko przywołanym, ale mówi, ja wezmę na niego jego wyrok.
0: I ty jego mocą możesz zacząć kochać, przebaczać i żyć. Bo to jest, w realu to nie są jakieś hasła. To znaczy możesz mocą Jezusa Chrystusa przebaczyć. Bo ktoś mówi, a tam przebaczenie, nie, chyba pożyje troszeczkę, każdy kto trochę pożyje i w relacjach, a nie jako odludek tam w swojej, że tak powiem, monadycznej kontemplacji samego siebie, tylko w relacjach żywych, zobaczy, że przebaczenie jest po prostu w centrum wszystkiego.

0: Dzień dobry, kochani. Z tej strony Kasia Pilewska i Ada Edelman, moja dzisiejsza gościni. Cześć, Ada.
1: Cześć.
0: Bardzo witam was wszystkich w najnowszym odcinku audycji oraz podcastu Zwrot Akcji. No, moja dzisiejsza gościni niezłe ma te zwroty akcji, o których sobie pogadamy, bo Ada przeżyła, jesteś pierwszą osobą, z którą będę rozmawiała jeden do jeden, która przeżyła takie zwroty akcji i to aż trzy, jak ty. Ponieważ Ada, słuchajcie, przeżyła trzykrotnie śmierć kliniczną, prawda?
1: Tak.
0: I dziś będę pytała o to, co te doświadczenia zmieniły w jej życiu, co się działo w trakcie tych wydarzeń, czym zajmuje się teraz i to, czy zajmuje się tym teraz, czy miało na to wpływ to, jak potoczyło się jej życie. Trochę wiem, bo nie ukrywam, że posłuchałam wielu rzeczy, zanim cię tutaj zaprosiłam, ale nadal pozostają kwestie, które bardzo bym chciała, żeby nasi słuchacze poznali i o które ja chciałabym dopytać. Więc Ada, przede wszystkim, jak się masz? Co u ciebie? Co sobie porabiasz w życiu?
1: Mam się bardzo dobrze, jak również na swój wiek mam się bardzo dobrze i bardzo dużo różnych, ciągle mam nowych pomysłów, a że do tego jeszcze mam dwie wspaniałe córki, które są niezwykle pomocne, a także technologicznie wyprzedzają mnie rzeczywiście o lata świetlne, no to na przykład zaczęłam prowadzić kanał na YouTube, co byłoby bez moich dzieci niemożliwe, także jestem, jak się okazuje, wielką cwaniarą, po prostu urodziłam sobie odpowiednie dzieci.
0: Okej, okay. Czyli, bo wiem, że ślad w internecie już wcześniej był w twojej stronie, wiem, że miałaś bloga, który zresztą czytałam i takiego bardzo prężnie działającego, prawda?
1: Tak, ja bardzo dużo pisałam najpierw na bloga, potem napisałam Tarota Włochakowa, potem napisałam opowieści z Biura Duchów, a obecnie ukazała się książka Sny, czego możemy się z nich dowiedzieć, bo ten temat to jest mój absolutny konik.
0: Przejdziemy do niego, bo bardzo bym chciała o tych snach pogadać, ale może zacznijmy od początku, no bo gdzieś tą historię trzeba zaznaczyć też naszym słuchaczom. Trzykrotna śmierć kliniczna to brzmi jakoś niezwykle, w sensie jestem w stanie pomyśleć sobie, okej, okay, raz się to komuś przydarzyło, to jest już naprawdę, to musi być coś niezwykłego. A u ciebie trzy razy? Jak to się stało? Kiedy to było?
1: Pierwszą śmierć, pierwszy raz umarła, może by tak należało powiedzieć, jak miałam 9 miesięcy. Dostałam po prostu przeterminowaną szczepionkę. To głęboka komuna, słuchajcie, to inne czasy. Po prostu to jakimś cudem mnie uratowano. I zawsze to podkreślam, że wtedy w tym szpitalu dziecięcym, w którym... No domyślacie się państwo, jak to wyglądało. Ja miałam 9 miesięcy, dostałam szczepionkę. No zaczęłam się nienaturalnie po tej szczepionce jakby zachowywać. No moja mama oceniła sytuację, że jest coś bardzo złego. No i po prostu dzięki pomocy jakiegoś tam bodajże sąsiada zawiozłam je do szpitala dziecięcego. To były inne czasy.
0: Okej, okay. Czyli rozumiem, że to nie było tak, że jakby szczepionki były złe, tylko trafiłaś na szczepionkę, która była szkodliwa.
1: Tak, ja nie jestem antyszczepionkowcem. To nie jest to. Po prostu no tak się złożyło, że tam było tak zwany bałagan potężny i oni mieli pomieszane te szczepionki. No i przywiozła mnie mama do tego szpitala, tam widzieli, że no bardzo źle się dzieje. No ale powtarzam, bo to jak słuchają nas młodzi ludzie, no to jak to, w szpitalu nie było gamma globuliny? No bo to był pierwszy lek, który należy podać w wypadku takiej, niespecyficznej reakcji, tak? Tak. Bo oni też nie wiedzieli wtedy, czy to jest po prostu tak zwany NOP, tylko taki dramatyczny,
0: tak.
1: Czy to jest po prostu jakaś jeszcze coś innego. No ale w takim wypadku pierwsze co? No to gamma globulina. No ale dzisiaj, jak mówię, to wydaje się niemożliwe, ale wtedy to moja biedna matka musiała dostać receptę na tą gamma globulinę i wyszła z tego szpitala i zauważyła radiowóz. Mhm. Jeszcze milicji wtedy. I oni ją zawieźli do apteki leków zagranicznych, bo tylko tam była taka gamaglobulina dostępna. I właśnie w międzyczasie, kiedy ją zawieźli po ten lek, no to w międzyczasie ja w tym szpitalu się zatrzymałam, tak? Zatrzymało się serce. I to jest dla mnie takie bardzo symboliczne, ponieważ wtedy w tym szpitalu, przy tej mojej pierwszej śmierci klinicznej, była pielęgniarka, która notabene niedaleko nas mieszkała, taka pani Wiesia. I ona była przy mojej trzeciej śmierci.
0: Czyli ktoś, kto pojawił się przy pierwszej
1: był przy trzeciej. I ona właśnie, kiedy moja mama przyjechała już z tym lekiem, przywieziona milicyjnym radiowozem,
0: tak,
1: powiedziała, dziecko się zatrzymało, ale co to znaczy? No to znaczy, że na chwilę nam tu umarła po prostu, ale jest z powrotem, jest, żyje. No i tam podano mi również ten lek.
0: Ty masz informację, na ile ty się zatrzymałaś, na jak długo?
1: Nie wiem, tego nie będę mówić, tego nie wiem, tylko wiem, że tak było, że ta praca serca ustała i to był mój pierwszy raz. Drugi raz przeżyłam śmierć kliniczną, jak miałam 17 lat.
0: Co się stało?
1: I to był wynik powikłań wcześniejszego wypadku. Bo kiedy byłam w czwartej klasie podstawówki, ja nie wiem, niektórzy twierdzą, że na mnie po prostu cały czas coś czyha, jakby coś chciało mnie zabić w tym świecie fizycznym, bo wiesz, no wyobraź sobie, czwarta klasa podstawówki, a jeszcze ja byłam, wiem, że teraz trudno w to uwierzyć, ale ja byłam naprawdę drobniutkim dzieckiem i malutkim takim, dużo mniejsza byłam od swoich rówieśników. No ja sobie stałam na przejściu dla pieszych, na takim bardzo dużym skrzyżowaniu w Gliwicach i przewożone były płyty paździerzowe. Dla młodszych może wytłumaczmy, że to są te płyty, które się kładło pod coś, co nazywało się gumolit.
0: Tak.
1: I to było w tamtych czasach normalne. Były to bardzo ciężkie płyty, bo to są jednak z wiórków drzewa zrobione po prostu. No i te płyty były niezabezpieczone. I one spadły na mnie. W momencie, kiedy ten ciężarowy samochód brał zakręt,
0: tak,
1: to one po prostu na mnie spadły z tego samochodu. Okay. No i ja nikogo nie obwiniam, żeby to było jasne, no ale po prostu, wiesz, takie małe dziecko przygniecione takimi ciężkimi rzeczami, no więc wszyscy się zajęli jakby tymi obrażeniami. Tu noga, tu ręka, tu coś tam, tu trochę głowa rozcięta, tu trochę krwi, więc
0: tak,
1: wiesz,
0: to nie
1: były czasy, gdzie ktoś by pomyślał, a może by temu dziecku tak tomograf zrobić. No i właśnie to, co zostało w tej głowie po tamtym wypadku, to pękło wtedy, jak ja miałem 17 lat. I doprowadziło do lewostronnego paraliżu ciała, a później do tego, że ja dowieziona do szpitala, tam się zatrzymałam.
0: Miałaś 17 lat i zemdlałaś? Miałaś jakiś, nie wiem, atak? Co ci się stało?
1: Ja nie wiem, co się stało tak do końca, ponieważ ja byłam w domu i znalazła mnie mama, która wróciła z pracy.
0: Okej, czyli nikogo nie było.
1: Tak. Nikogo przy tym nie było i ja dokładnie tego nie wiem, jak to wyglądało, no ale ponieważ ja nie kontaktowałam, więc normalna rzecz, wezwała pogotowie, tak? Pogotowie przyjechało i zabrali mnie. No i to właśnie była ta moja druga śmierć kliniczna, która się wydarzyła w tym w gliwickim szpitalu. No a trzecia to miałam z kolei 27 lat i szłam do pracy, bo to była sobota, ale ja z pierwszego zawodu jestem księgowym bilansistą, więc... Kto wie, ten wie. Jak jest przed 15, to nie ma sobót księgowości. Więc szłam na autobus. Piękna pogoda. Żadnych, wiesz... To nie było tak, że ciemna noc, głucha noc, ja na poboczu. A skąd normalne przejście dla pieszych? Po prostu wyprzedzał na trzeciego. I w tym momencie, kiedy ja weszłam na pasy, to ja go nie widziałam, bo na przeciwnym pasie stał taki, nie wiem jak się ten typ auta nazywa, ale taki, wiesz, taki duży polonez i miał pakę z tyłu, tak?
0: Okay,
1: ja nie widziałam, że on zza tego polonezu wyjedzie prosto na mnie.
0: Tak.
1: A on, no co tu dużo mówić, on wtedy nie zwolniał, tylko przyspieszał. On z bardzo dużą siłą uderzył.
0: Okay.
1: Potrącił. No i to trzeci raz znalazłam się poza ciałem.
0: To był... było tak, że ty zatrzymałaś się w szpitalu, czy na ulicy tam po uderzeniu?
1: Na ulicy.
0: Okej. Nie pamiętasz nic pewnie z pierwszego razu, no bo miałaś 9 miesięcy.
1: Nie, ale to wiesz, ja przypuszczam, że gdybym się do tak zwanego tego rebrettingu albo w tej hipnozie regresywnej wróciła, to na pewno by była ta pamięć.
0: Wiadomo, tylko nie idź w stronę światła. Ten taki tekst, który tak, powtarzamy w ramach żartu, oczywiście, tylko nie idź w stronę światła. Czy ty mogłaś iść w stronę światła? Opowiedz mi, proszę, o tym pierwszym razie. Masz 17 lat, jesteś młodą dziewczyną.
1: Drugim
0: razie, już jako dorosły, no,
1: wiesz,
0: świadoma.
1: Ja to wielokrotnie już opowiadałam, bo i cały czas podkreślając, że nie jestem w tym żadnym, nie ma w tym nic wyjątkowego. No może tylko ta częstotliwość, ale wyjątkowego nic nie ma, bo w samych Stanach Zjednoczonych 250 tysięcy ludzi ma takie doświadczenia bliskie śmierci, z czego w zależności od szacunków, widzisz, jednak ta księgowa ze mnie wychodzi.
0: Tak, widzę, tak.
1: W zależności od szacunków od 22 do 28% twierdzi, że pamięta ten stan, że byli poza ciałem i tak dalej, i tak dalej. No więc nie ma w tym nic wyjątkowego, to są może w skali roku, to może być i powiedz na świecie, myślę, że to jest około 500 000 ludzi na pewno, którzy w takiej sytuacji się znajdują i potem mają to wspomnienie.
0: Ale okej. Jakie wspomnienie?
1: Pierwsze, co sobie zdałam sprawę, to z tego, że stoję nad sobą po tym uderzeniu.
0: Okej.
1: Stoję nad sobą, to przy tym trzecim, to było uderzenie. Po tym zajściu moim
0: z tym pęknięciem.
1: Z tym, tak, z pęknięciem tego pętniaka, to ja po prostu też zauważyłam, że unoszę się najpierw nad tym ciałem. To był też, wiesz, taki moment takiego odczucia szarpnięcia. To nie było przyjemne. To nie było przyjemne. Potem wrażenie takiego spadania po spirali.
0: Okej.
1: A potem wrażenie widok też tego mojego ciała, które leży, a ja jestem poza tym wszystkim, tak? Jestem poza tym ciałem. No i to, powtarzam, to jest tak ciężko opowiedzieć i ja się za każdym razem mocuję ze słowami. Bo choć wydaje mi się, że sporo ich znam w języku polskim, to ciągle tych słów brakuje. Ponieważ nasz język dostosowany jest do opisywania tej rzeczywistości, tego świata, tych realiów, a my tam w takich momentach przeżywamy po prostu rzeczy, które trudno słowami opisać. No bo jak wytłumaczyć ludziom, że można świadomością poza ciałem objąć trzy różne światy, trzy różne sytuacje i cały czas być w każdej z nich w pełni. To nie jest to, pewnie panie, które nas słuchają, myślą sobie, co to tam dla kobiety, to tam 7 rzeczy na raz się robi. Ale nie, kochane, to nie chodzi o to, że jedną ręką obiad, drugą ręką żelazko, trzecią telefon, czwartą wózek się buja i tak dalej. To nie jest ten rodzaj. To jest z jednej strony, ja dlatego nazywam to światem po lewej, którym widziałam po prostu całą swoją reanimację i tam te wszystkie zabiegi, które się wtedy normalnie wydarzają. Światem po prawej, który wydawał się całkowicie inną rzeczywistością, inną przestrzenią. I światem naprzeciw, który wypełniła bardzo taka, no powiedzmy, ja mówię postać. Dobra, postać, która powiedzmy zbliżała się w moją stronę. No umówmy się, że był to humanoidalny, świetlisty kształt, tak?
0: Okay.
1: Ale ja nie miałam przez chwilę cienia wątpliwości, że ten świetlisty kształt to jest inteligentna świadomość, która wchodzi właśnie ze mną w reakcję, powiedzmy telepatyczną, czyli bez słów po prostu. I tutaj jesteś w pełni tego, co się tu dzieje. Widzisz, co tam z tobą robią. Ja to zawsze, ja powiem nawet, że całkiem z ciekawością się temu przyglądałam. Co też ci lekarze wyrabiają, ale jednocześnie patrzyłam na to swoje ciało bez jakiegoś większego sentymentu i przywiązania.
0: Okej.
1: Miałam rozmowę z tą świetlistą postacią naprzeciw mnie. Tak? W tym świecie naprzeciw. Mhm. Wytłumaczyć inaczej, nie wiem. która dała mi, wiesz, jakby powiedziała mi, że mam wybór, że mogę zostać albo mogę wrócić, że nikt nie będzie miał to do mnie pretensji, że po prostu, wiesz, to było takie uczucie, którego się nie da opisać, gdyż nawet najbardziej głębokie porywy uczuć, jakich doświadczyłam do mojego męża, do moich dzieci, tego się nie da porównać z tym doświadczeniem miłości, które wtedy odczuwałam.
0: Ale powiedz mi, bo rozumiem, że to nie, że skoro weźmie się to wszystko pod uwagę, to nie było straszne wspomnienie, to nie było coś, co cię straumatyzowało.
1: Ale w życiu.
0: Okej.
1: Większość ludzi, którzy doświadczają czy jednej, czy pięciu śmierci klinicznych, nie są po tym straumatyzowani. Oni są po tym stransformowani, przetransformowani, ale na pewno nie są straumatyzowani.
0: A skąd wiedziałaś wtedy? No miałaś 17 lat, więc jeszcze nie byłaś jakby w pełni dojrzałą, dorosłą kobietą, byłaś nastolatką. Skąd wiedziałaś, że przydarzyło ci się coś niezwykłego, a nie, że twój mózg... Wiem, że teraz są inne badania niż były wtedy, więc jakby nie mogłaś sobie wejść w ChatGPT i napisać naukowe dowody na to, że nie ma życia za życiem. Wiem, że nie było tego, natomiast no ja już ci mówiłam przed wywiadem, ja jestem niedowiarkiem, ja bym pewnie pomyślała, o kurde, ale mój mózg zaszalał na sam koniec, ale się odbiłam. A ty z jakiegoś powodu pomyślałaś, że to nie była tylko reakcja chemii w naszej głowie, a coś więcej.
1: Ależ skąd? Właśnie pomyślałam, że mój mózg zaszalał.
0: Naprawdę?
1: Ale oczywiście, że tak.
0: Okay.
1: Mój sceptycyzm jest niewyobrażalny.
0: No właśnie. No to...
1: Ja w życiu nie myślałam o tym, wiesz, w taki sposób, że od razu nie wiadomo, co się stało. Po prostu po gdzieś tam tych wszystkich, no już, jak już wyszłam z tego stanu, no to spotkałam bardzo miłą panią psycholog, no, która rozmawiała ze mną. Ona, wiesz, też mnie przygotowywała, przecież ja miałam częściowy niedowład.
0: Jasne.
1: Tutaj, wiesz,
0: tak,
1: niedowład, tak. Więc to ona mnie chyba przyszła przygotować na to, że tutaj będzie potrzebna rehabilitacja i to miała być tego rodzaju rozmowa. A ja jej, no ale mówi, wiesz, czy ty coś czułaś? Czy miałaś jakiś ciekawy sen? Ona nie była taka, wiesz, żeby naprowadzać mnie w taki niewłaściwy sposób.
0: Tak.
1: Ale ona była po prostu bardzo mądra. I ja powiedziałam tak, że ja widziałam siebie, powiem tutaj to wszystko, nie będę się powtarzać.
0: Okay.
1: I ona mi wtedy powiedziała, wiesz, bardzo wielu ludzi, z którymi rozmawiałam po takich ciężkich zajściach, przypadkach jak twoje, opowiada takie historie. Ludzie często nie potrafią tego wytłumaczyć, ani nawet dobrze opisać słowami. Ale mówi, i nieważny jest wiek pacjenta, bo mówi, miałam małego chłopczyka, który też przeżył tak zwaną śmierć kliniczną i wiesz, on zaczął rysować takie specjalne rysunki. I tam było bardzo dużo, on zużywał niesamowite te ilości tej żółtej kredki, bo on wszędzie rysował świetlistą taką żółtą postać. No i trudno oczekiwać, że dziecko w tym wieku będzie bardzo wymowne. Natomiast jak zapytali go, co to jest, to mówi, wiesz, on mi wtedy odpowiedział, to jest światło, które nas kocha. Ten chłopiec. I mówi, ja jeszcze nie, ja przez całe swoje życie potem, czytając wszelką możliwą literaturę na ten temat, nigdy nie trafiłam na tak dobre określenie tego, co to jest. I ja żyłam w głębokim przekonaniu, że po prostu przydarzyła mi się jakaś bardzo specyficzna historia. Pani psycholog mi powiedziała, nie opowiadaj zbyt wielu ludziom. Nauka sobie z tym jeszcze nie poradziła. Chcę wierzyć, że kiedyś sobie poradzi, ale nie opowiadaj zbyt wielu ludziom, bo możesz być źle odebrana. Ona była tak cudowna, tak delikatna. I ja rzeczywiście po prostu niespecjalnie się tym dzieliłam. No ale jednak ten temat mnie jakoś zainteresował.
0: Uwierzyłaś jej?
1: Tak. Uwierzyłam jej i uwierzyłam, że skoro przytrafia się to innym, to znaczy, że musi być w tym jakiś mechanizm, jeżeli tak, to jaki?
0: I nie pomyślałaś od razu o tym, że okej, przydarzy nam się to, no bo wszyscy jednak mamy te same mózgi, więc widocznie zachodzi jakaś reakcja chemiczna w naszej głowie i po prostu te przeżycia są podobne?
1: Nie. Nie mogłam tak pomyśleć, ponieważ od tego czasu ja się czułam, że ja się zmieniłam, że ja jestem inna. Ja zaczęłam mieć bardzo świadome sny, ja zaczęłam w tych snach mieć bardzo wyczerpujące i długie rozmowy na przykład ze zmarłymi z mojej rodziny, osobami. To wszystko było niesamowicie realne. I wtedy to niedługo później udało mi się, dzisiaj to wszystko jest, ale jasne. Wtedy byłam chyba 17 w kolejce na książkę Moody'ego Życie po życiu. Musiałam odczekać w tej kolejce, to była jedna, jedyna obczytana książka, paskudnie wydana, ale rarytas dla nas niesamowity. I tak ja powiedziałam, że Moody to było jeden, on był jak wiesz, jak ci w buddyzmie, ci w niebo wstąpieni mistrzowie duchowi. On przyniósł tyle dobra i tyle spokoju tym wszystkim ludziom, którzy przeżyli tą śmierć kliniczną. I on, to co on opisał, to co on pokazał i to co on zaczął jakby jako pierwszy próbować jakiejkolwiek analizy tego od strony również naukowej, no to był spokój, który spłynął na mnie i myślę, że na setki tysięcy ludzi, którzy przez to przeszli. O to wspomnienie, żeśmy, myślę, dzięki Moody'emu wszyscy zintegrowali, przyjęli i to było błogosławieństwo po prostu. Bo ja już wtedy zrozumiałam, co się wydarzyło, ja to przyjęłam jako pewien, tak jak było to opisane w tej książce. Oczywiście jak się domyślasz, jak przeżyłam swoją trzecią śmierć kliniczną, to już mnie nic nie zaskakiwało, bo po prostu wiedziałam po kolei, co się dzieje i co będzie następne. I tyle. Wszyscy mamy ten sam mózg, ale jednak nie wszyscy widzimy to samo podczas śmierci klinicznej. Mogą być pewne wątki i wspomnienia, no ale te koncepcje, proszę mi wybaczyć, ale naprawdę prostackie w stylu, że tunel to jest pamięć kanału rodnego, którą można obalić jednym prostym, porozmawiaj z kimś po śmierci klinicznej, kto przyszedł na świat przez cesarskie cięcie.
0: Ja słyszałam, że ta świetlista postać, którą widzą osoby, które odchodzą, to jest lampa, nad którą po prostu lekarze pracują i my tam gdzieś resztkami naszej świadomości widzimy tę lampę i dlatego tak jest to opisywane jako kółko, jasne kółko.
1: Tak, co złośliwsi i jeszcze nie lubiący filozofii buddyzmu i reinkarnacji mówią, że to światło w tunelu to jest ta lampa porodowa, bo ty już wychodzisz do następnego wcielenia. No jak już ktoś chce być szczególnie podły, to mówi tak rzecz.
0: Powiedz, my cały czas oscylujemy tak naprawdę na przeżyciach, bo jeżeli się mylę, to popraw mnie. Naukowo w tym momencie jeszcze nikt nie potwierdził, żeby życie po życiu istniało. Możemy mówić cały czas jeszcze o dowodach takich anegdotycznych, jak o takich historiach różnych ludzi, tak?
1: Wiesz, pierwsza rzecz, która była istotna, to, że dziwnym trafem okazywało się, że co który lekarz przeżyje to sam. Ja nie mówię tylko o książce Bena Aleksandra, bo to był wstrząs, gdyż tutaj nikt już nie mógł powiedzieć, że on nie wie, co, nie ma pojęcia, nie jest naukowcem, nie ma naukowego podejścia. Jeden z najwybitniejszych neurochirurgów w Stanach Zjednoczonych. No kto jak kto, ale on akurat... Eben Aleksander,
0: okej.
1: I on napisał tą taką najbardziej znaną, najbardziej kolportowaną książkę na temat swoich przeżyć w stanie, kiedy jego mózg wykazywał całkowicie prostą linię. On po prostu, on był chyba na jakiejś konferencji, wiesz, w Izraelu i on tam dostał jakieś bakteryjne zapalenie opon mózgowych.
0: Okej.
1: Też powiedział, że albo my nie potrafimy mierzyć aktywności mózgu, albo coś tutaj jest nie tak, no bo jego mózg nie wykazywał żadnej aktywności w tym stanie, a jednak on miał mnóstwo przeżyć poza ciałem w tej swojej rozszerzonej świadomości. Ale takich lekarzy jest bardzo wielu, w tym również Ray Parvati, taki lekarz, anestezjolog ze Stanów Zjednoczonych, pochodzenia hinduskiego, ale pracujący w Stanach, który swoją książkę napisał zaraz na wstępie, wspominając, że jest to ukłon i przeprosiny dla jego, wiesz, dla jego wszystkich pacjentów, których, cytuję, spuszczał na drzewo, za każdym razem, kiedy mu mówili, że doświadczyli czegoś przy stole, że, wiesz, że unosili się nad ciałem, a ja pana widziałem, że działy się różne rzeczy, że oni doświadczali właśnie tego tunelu i tak dalej. No to dzisiaj wiemy, że były bardzo dobre, istnieją bardzo dobre badania pokazujące, że im więcej leków, tym więcej może inaczej to powiem, im zdrowsza jesteś w momencie, kiedy dzieje ci się wypadek i ty nagle pyk, wiesz, wysportowany facet, dziewczyny taki przystojny z klatą, taki na słupie elektrycznym, no ale wygiął się, był zbyt śmiało i spadł na przykład i się zatrzymał, tak? I nagle on jest cyk, poza ciałem. I opisuje niesamowite światy, krainy, widzi siebie, wiesz, w przestrzeni kosmicznej, ma niesamowite doświadczenia, ale takich doświadczeń nigdy nie będzie miała starsza pani, która w momencie śmierci klinicznej jest, ja nie wiem, czy ja mogę użyć takiego słowa, ale powiedzmy...
2: Wymęczona? Schorowana?
1: Naćpana! Naćpana po prostu jak bąk. No, tam podają jej, wiesz, takie przeciwbólowe, przeciw tam czemuś. Im więcej leków, to między innymi zaczęli te badania ludzie Moody'ego, którzy po prostu systematycznie gromadzili wiedzę na temat pacjentów, którzy przeżyli śmierć kliniczną i gromadzili tą wiedzę na takiej zasadzie, że opisywali każdy przypadek, czy ktoś się leczył, nie leczył, na co się leczył, co przyjmował, nie przyjmował, i okazało się, że im mniej leków, tym te wrażenia są większe, im więcej leków, tym te wrażenia są, no wiesz, na przykład kończą się tylko na tym, unoszę się nad stołem i nie ma tego całego rozwinięcia.
2: Co było rozwinięciem u ciebie za drugim razem? To znaczy, ty widziałaś, to ja rozumiem, ale z jakiegoś powodu wróciłaś. To jest decyzja, którą ty podjęłaś?
1: Tak.
2: Kto cię zapytał o tą decyzję?
1: Ta świetlista istota. Znaczy, wiesz, ja to odczułam jako sugestię, że, bo ja jeszcze sobie tam ten, wiesz, świat poprawy eksplorowałam, niezwykły, i myślę, że jeżeli istnieje coś takiego, bo zawsze mi się pytają, no dobrze, widziałaś tam osoby, ale dlaczego one się różniły od nas? No dlatego się chociażby różniły od nas, że one się w inny miały niebywały spokój w sobie. Te twarze, wiesz, jak twarz jest bez stresu, to natychmiast te rysy się zmieniają. I ci ludzie tam, to co widziałam, to myślę, że to jest chyba najbliższe tej idei ciała mistycznego w chrześcijaństwie. Tak bym to określiła. No w każdym razie tam zobaczyłam sobie ten niezwykły świat, bardzo mi się podobał. Spotkałam tam moją babcię, której w pierwszej chwili nie poznałam, bo nie znałam jej tak młodej. I ona mi powiedziała, co ty tu robisz? I chyba ten lekki niepokój, który moja obecność tam w niej wzbudziła, no był jakąś być może taką dla mnie i wskazówką. A potem od tej, że tak powiem, jasnej, świetlistej i niesłychanie kochającej postaci, no on wyszedł sygnał, który odebrałam jako, musisz teraz zdecydować, bo za chwilę już nie będziesz miała do czego wrócić.
2: Okej, rozumiem. Rozumiem, wyobrażam sobie to, jakby eksploruję tą twoją opowieść. Powiedz mi, Ada, bo wspomniałaś, wracając na chwilę do naszego świata, wspomniałaś o tym, że po tym się wszystko zmieniło, że po tej drugiej śmierci klinicznej wszystko się zmieniło w twoim życiu, no. Nazywamy się Zwrot Akcji, więc słucham, co to było, co się zadziało?
1: No wiesz, no wyobraź sobie, co to było dla 17-latki.
2: Nie, właśnie, no...
1: Że nagle ja nie byłam w religijnej rodzinie,
2: A, czyli ty nie byłaś wychowana jako katoliczka?
1: Nie, w ogóle nie, nie była, znaczy nie byłam, nie była to rodzina religijna.
2: Jasne,
1: tak
2: jak wszyscy, tak, że pewnie byłaś zbierzmowana, ale...
1: I te, oczywiście, to są takie te rzeczy, te punkty, które muszą być, ale które nic nie znaczą.
2: Jasne.
1: No i wiesz, ja oczywiście to rozwinęło nie tylko zainteresowanie tym, co ja przeżyłam, ale ja też rozwinęłam zainteresowanie, wiesz, innymi religiami, innymi, zainteresowałam się bardzo reinkarnacją, bo zrozumiałam, że to wszystko się może łączyć w jedną całość. Jak weszłam w buddyzm, to oczywiście on mnie bardzo szybko porwał. Jest jednak, co tu dużo mówić, buddyzm jest w stanie zaspokoić człowieka nie tylko duchowo, ale też intelektualnie, jeżeli chodzi o potencjalnie właśnie te światy duchowe, okay, przynajmniej dla mnie. No i wiesz, i wiele rzeczy w... Wiesz, ja miałam bardzo tam pracowite zawsze swoje życie, tak, bardzo poza tym pierwsza rzecz, którą ja się musiałam zająć, to na przykład to, czy ja będę miała czynną lewą stronę, czy nie.
2: Jasne.
1: Więc trochę inne rzeczy weszły na tapet.
2: Tak, tak.
1: Ale ja cały czas gdzieś za tym podążałam. No ale później to się wszystko wzmogło właśnie od tego momentu, w którym tenże pan tak się śpieszył, że przejechał po mnie i stwierdziłam wtedy, że no...
2: Czyli ten...
1: Mam wprawę.
2: Czyli ten trzeci raz, tak?
1: Tak.
2: To było takie, twoim zdaniem, takie przypieczętowanie twojej wiary w to, co przeżyłaś?
1: To było przypieczętowanie tego, żeby się po prostu bardzo dobrze zdecydować, jakim ja chcę być człowiekiem, co będzie dla mnie w życiu priorytetem, bo już wtedy bardzo mocno do mnie dotarło, że trumny na pewno nie mają kieszeni. I takie, wiesz, to zmienił się światopogląd. Ja się w tym po prostu utwierdziłam jakby w tym wszystkim, że po prostu wyjście, że to ciało, że jestem, że nie ciało ma duszę, tylko dusza ma ciało, że to jest po prostu ten kombinezonik taki kosmiczny, w którym my sobie na tej planecie Ziemia, naszym macierzystym statku, zapylamy po kosmosie, no. I myślę sobie, no tak, no ten kombinezonik czy inny, no ale skoro wróciłam, to jeszcze ten trzeba poużywać trochę. I to mnie ukształtowało wiesz, tu można było godzinami opowiadać, no... Nie ma cienia wątpliwości, że gdybym nie, że to było wielkie błogosławieństwo to, co mnie spotkało. Wszystkie moje wypadki, ja niczego nie żałuję. Wszystkie moje wypadki, śmierci i przeróżne rzeczy za każdym razem, kiedy wychodziłam z tego ciała, to wszystko mnie stworzyło inną, być może lepszą wersję. Bo, no a wiesz, później to się tak potoczyło, że wiadomo, no jak gdzieś założyłam rodzinę, też były dzieci i jakby też nie wszystkim naraz się człowiek może zajmować, ale jak w każdym razie nabrałam przekonania, też czytając coraz więcej tej literatury, zaczęło się więcej rzeczy ukazywać, no internet już zaczął działać i tak dalej. Ja też mam do wniosku, że to jest przerażające, co ci ludzie przeżywają, którzy, wiesz, wraca ci z najdłuższej i najkrótszej zarazem podróży człowiek, który całkowicie się zmienia do świata, który się nie zmienił. I wtedy właśnie powstał pomysł założenia strony, czy tego bloga Biuro Duchów. Bo ja biurwa jestem, no to wiesz. To Biuro Duchów. Po pewnym czasie, ja nie wiem, ja miałam wrażenie, że wszystko sprzyja temu, żeby iść w tym kierunku. No jak zaczęłam dostawać od ludzi, wiesz, lata temu, te pierwsze takie, Boże, no bo wiesz, ja wyszłam z założenia, że jak już mam opowiedzieć, czasami ktoś mówi, a jak pierwszy raz takim większej ilości ludzi, to kiedy powiedziałaś tak i komu powiedziałaś? Ja mówię, w pytaniu na śniadanie 2 miliony ludzi słuchało. Raz i mieć to z głowy.
2: Okej. Okay. Ale nie...
1: Przeżyłam śmierć kliniczną, wydarzyło się to i potem te wiadomości, te listy od tych ludzi, Nawet pani nie rozumie, ile to dla mnie znaczyło. Ja nie mogę się odnaleźć w małżeństwie. Ja nie mogę... To po prostu było jak wiesz, takie kombo. W jednej chwili wszystko się zwaliło gdzieś tam na tą moją pocztę i na... I ja sobie zdałam sprawę, że Boże, przecież to te rzeczy trzeba nagłaśniać, ale nie w sensie chodzenie po wodzie i te sprawy, tylko trzeba po prostu mówić ludziom, że to się wydarza, że możemy... że nieważne jest, czy wierzysz, że przeżyłeś doświadczenie duchowe, czy że po prostu przeżyłeś coś dla siebie niesamowitego, że na tyle to było dla ciebie wstrząsające i formatujące, że wracasz tak czy owak odmieniony. I nieważne, czy ty wracasz i masz ekstazę religijną, czy ty wracasz i po prostu nagle zaczynasz postrzegać cały świat, zaczynając od osób sobie najbliższych, w inny sposób. I nagle nie chcesz już być w korpo, i nagle nie chcesz już informujesz o tym rodzinę, i nagle rodzina mówi, ale jak to, przecież oni już do wszystkiego przywykli, nie?
2: Okej, czyli to jest takie doświadczenie, które nam uwypukla naszą własną, nasz własny czas tutaj, jakby, że tak.
1: Że twój czas jest tutaj bardzo policzony, że może cię to oczywiście wyleczyć całkowicie z lęku przed śmiercią, bo kto, stąd też wiesz, czasami rodziny nie rozumieją i o tym też staram się mówić, że to, że osoba wraca po śmierci klinicznej i mówi tak, ja się teraz nie boję śmierci, to nie znaczy, że ona za chwilę odpali coś tam, jakiś, wiesz, jakiś mechanizm i okaże się, że ona, bo ona chce tam wrócić, gdzie była. Nie, to nie należy tak rozumieć. To należy rozumieć, że po prostu człowiek jest wyzwolony z okowów największego strachu. Bo nic nie trzyma ludzkości w takich ryzach jak lęk przed śmiercią.
2: Bo to jest chyba też największy lęk, jaki możemy mieć w ogóle. Ja sobie nie wyobrażam mieć większego lęku. Strata bliskich i lęk przed śmiercią, że ktoś po prostu utnie mi wszystko, co tu mam.
1: Ale co tu masz?
2: Na siebie.
1: Co tu masz?
2: Na siebie mam tutaj swoją
1: masz
2: świadomość.
1: Masz tu wszystko na chwilę. Nie masz świadomości swojej, to świadomość ma twoje ciało i przez tą przez swoje ciało poznajesz. Ale co ci mogą... Co tu masz? Nic nie masz, doświadczasz, bo poprzez dostałaś notabene bardzo piękny kombinezon do tej podróży.
2: Dziękuję.
1: I w tym kombinezonie doświadczasz. Doświadczasz smaku kawy, doświadczasz smaku miłości, smaku porażki, goryczy. Doświadczasz, niczego nie masz.
2: A po co doświadczamy?
1: Żeby wiedzieć. Musisz mieć, wiesz, ja wierzę w tą reinkarnację, ja wierzę, że my tutaj wracamy i my nic nie mamy i dlatego ja jestem szczęśliwa, bo ja wiem, że ja nic nie mam.
2: Ale to znaczy, że jakby w twoim życiu po tych zmianach, bo poszłyśmy jeszcze dalej, ja chciałabym jeszcze wrócić. Ja powiedziałam o lęku na przykład o bliskich. To znaczy, że ty się nie lękasz jakby? Ty nie masz tego takiego, wiesz, takiego, ja nie jestem matką, ale takiego matczynego strachu o dzieci.
1: Chyba nie w ten sposób.
2: Okay.
1: Ja po prostu tak, oczywiście ja mam te odruchy, tam szalik, jak idziesz, weź mi ten szalik, bo weź mi ten
2: tak,
1: szalik.
2: Tak, tak.
1: Bo znowu będzie angina. To, no to takie odruchy, jasne, oczywiście, jasne. Że tak, ale ja sobie zdaję sprawę z tego, że wybrały mnie dwie, notabene piękne dusze, na swoją ziemską matkę. I nic więcej, one są wolne, nie należą do mnie. One po prostu są i przeżywają razem ze mną, a ja im staram się ułatwić doświadczanie życia w sposób, który na przykład mnie nie był dany, bo ja żeby studiować, to musiałam pracować, a mogę sobie na to pozwolić, że one studiują i mają normalny tryb jakiś. Że mogą doświadczać pewnych rzeczy tej młodości, tego wszystkiego, że wiem też, że jeżeli dusza decyduje, że chce odejść, to nikt jej nie powstrzyma. Schodzi tu na jakiś czas i odchodzi. I my nie mamy nikomu na własność. Mam męża. Nie, ja nie mam męża. Ja mam inną duszę, która dzieli ze mną ten cały tutaj, to całe zamieszanie, tak? W tym wymiarze. Ale on jest wolny, on może w każdej chwili odejść, tak jak ja jestem wolna i mogę odejść dosłownie na tamten świat, albo w przenośni, na przykład odejść z małżeństwa bym mogła.
2: No dobra, Ada, ale to mi od razu, ja nie chcę jakby wchodzić w takie, że ja będę tutaj, wiesz, na każde twoje pytanie miała, na każdą twoją odpowiedź miała pytanie, które mnie jakby jako tutaj po prostu, nie powiem cynika, powiem sceptyka, sceptyczną osobę, które mi się pojawiają, ale no, dla mnie na przykład taką pierwszą myślą jest, no dobra, ale w takim razie jak dusza matki może opuścić duszę swojego dziecka? Wiesz, chodzi mi o to wszystkie straszne sytuacje, w których tracimy rodziców, tracimy bliskich, tracimy babcię, która nas kochała nad życie i wcale nie chciała umrzeć. I nagle nie ma jej. I ty myślisz sobie, okej, to ona nie kochała mnie wystarczająco?
1: Ale to nie ma nic wspólnego z miłością. Jak rozumiesz, że od każdego dostajesz tyle, ile mógł ci dać, to nie masz takich pytań.
2: No dobra. Powiedz mi jeszcze, powiedziałaś, że twoje życie się zmieniło w taki piękny sposób, że jakby poczułaś chyba, że zrozumiałaś i też zaczęłaś się dzielić tym, że faktycznie jesteśmy, czy kto wierzy, czy kto nie wierzy. Prawda jest taka, że jesteśmy tu na chwilę. I w tym, w czym jesteśmy. I ktoś może być ateistą, ktoś może być absolutnie wierzącą osobą, buddystą i tak dalej, ale to raczej chyba wszyscy się z tym zgodzimy, że tu jesteśmy na chwilę. I z tym przesłaniem zatrzymujemy naszą rozmowę na tym etapie, ale bez obaw. Ada pojawi się też w kolejnym odcinku naszej audycji. Czekamy na Was jak zawsze w niedzielę o 8 rano, a później na platformach na Vox FM. Ja oczywiście przypomnę, jeśli macie historię, jeśli Wasze życie zmieniło się i przeżyliście taki zwrot akcji, ja czekam na Wasze maile. To jest zwrotakcji@voxfm.pl. Na taki adres możecie wysyłać swoje historie. Ja tymczasem bardzo Adzie dziękuję i słyszymy się za tydzień. Będziemy kontynuować naszą rozmowę.
3: Zwrot akcji w Vox FM.

0: Ja po prostu uwielbiam moje ciało, bo ja jestem pod wrażeniem.
1: Gratuluję.
0: I ja w ogóle jestem pod wrażeniem tego, co może zrobić ludzkie ciało, że ludzkie ciało może sobie poradzić w sytuacji, kiedy nie ma w nim żołądka. I co więcej, ja czasami czuję głód. I to jest o tyle ciekawe i ważne, że głód, jakby uczucie głodu jest wywoływane enzymem, który się wydziela w żołądku. Jak nie ma żołądka, to nie
1: masz
0: ma enzymu.
1: Głód fantomowy?
0: To jest nie, to oznacza, bo też o to pytałam kiedyś lekarzy. Pytałam zresztą lekarzy właśnie, jak byłam w procesie leczenia, jak to będzie po, czy będę czuła głód, jak będę w ogóle jadła. I oni powiedzieli, że może się stać tak, że ja do końca życia nie będę czuła głodu, ale może też się stać tak, że moje jelita zaczną wydzielać ten enzym, który normalnie wydziela żołądek i wtedy będę czuła głód. I ja czasami czuję głód. Znaczy to jest taki głód, on jakby to jest trochę inne uczucie niż taki głód w tym starym życiu, ale czuję takie specyficzne ssanie, w którym jakby organizm mi sygnalizuje, że muszę coś zjeść.
1: No nadal jestem w szoku, muszę powiedzieć. I zawsze na koniec rozmów z moimi wspaniałymi gośćmi pytam, jak wygląda twoje życie, jak ono się zmieniło. I tu mamy ten problem, bo ty jesteś osobą, która jako, nie chcę powiedzieć jedna z niewielu, ale na pewno z mniejszości, dosyć jasno na sztandarze ma napisane, że ten nowotwór bardzo dużo dał ci pozytywnych rzeczy w życiu. I jak bardzo nie brzmi to kontrowersyjnie, to jednak trzeba zapytać Anito. Dowiedziałaś się, że masz raka. Wygrałaś walkę z rakiem. Twoje życie jest inne, choć mówisz, że podobne. Jak to jest możliwe, że ty widzisz w tym jaki pozytyw i jaki pozytyw możesz w tym widzieć?
0: To jest bardzo duże pytanie, na które mogłabym bardzo, bardzo długo odpowiadać. Natomiast rzeczywiście dla mnie to było doświadczenie zmieniające życie. I zwrócę uwagę na jedną rzecz, którą powiedziałeś. Powiedziałeś, wygrałaś walkę z rakiem. Ponieważ ja od zawsze jestem osobą, dla mnie słowa zawsze miały znaczenie. Ja zawsze pisałam dzienniki, pamiętniki. Ja generalnie też zawodowo dużo piszę. I jak się dowiedziałam o tym, że jestem chora, to właśnie i zaczęłam mówić o tym ludziom z mojego jakiegoś najbliższego otoczenia, to trafiały do mnie takie sygnały wsparcia. Anita, wygrasz tę walkę. Anita, dasz radę, zniszczysz to, zniszczysz tego potwora. I pamiętam to uczucie, że jak słyszałam takie słowa, to zawsze miałam takie jakieś spięcie w głowie na zasadzie, kurczę, czuję, że coś jest nie tak w tym sformułowaniu. Jakby, i zaczęłam to eksplorować, zaczęłam się przyglądać, o co chodzi właśnie z tą walką z rakiem. I ja po prostu doszłam do wniosku, że no okej, okay. Tak się stało, że akurat w moim ciele pojawił się rak, pojawiły się komórki nowotworowe. No i ja wcale nie chciałam, nie prosiłam o to. Nie jest to jakaś najprzyjemniejsza wizja, że będę musiała przez jakiś czas z tym żyć, ale nie chciałam myśleć o tym jako walce, bo ja stwierdziłam, że po pierwsze nie chcę walczyć z jakimś kawałkiem mnie, nie chcę walczyć sama ze sobą, a po drugie miałam takie poczucie, że walka tak jakby z definicji, nawet jeżeli ktoś wygrywa, ktoś przegrywa, to ten ktoś, kto wygrywa i tak wychodzi z takiej walki poturbowany, zmęczony, wiesz, wyczerpany tym, co się wydarzyło. Więc ja właśnie, ponieważ zawsze byłam uważna na słowa, ja w zasadzie w ciągu pierwszych dni po diagnozie zaczęłam sobie sama pisać dla siebie, spisywać jakby własne przemyślenia i ja wtedy napisałam sobie, To nie będzie walka, nie chcę przechodzić przez to jak przez walkę. Myślałam o tym po prostu bardziej jako pewnej drodze czy o podróży, że generalnie moje życie jest pewną drogą, do tej pory byłam zdrowa, no teraz jestem chora, przez jakiś czas jeszcze będę chora, po prostu muszę zboczyć z tej ścieżki, którą chciałam iść, ale to jest jakaś podróż, jakaś droga, którą idę i to nie jest walka. I ja o tym cały czas myślę i jakby z perspektywy czasu, patrząc na to moje doświadczenie, myślę, że to było bardzo ważne, że ja nie walczyłam, że nie miałam w sobie takiej energii, muszę się tego pozbyć z mojego ciała, mam tego dosyć.
1: Ale używasz metafory podróży. Ja zapytam metaforą podróży, czy ty nie bałaś się trochę, że ty mówisz, nazywasz to podróż, a może się okazać, że to będzie ostatnia stacja za pół godziny?
0: Oczywiście, że się bałam. Oczywiście, że się bałam. Najbardziej się tego bałam, co mnie samą też zaskoczyło, po zakończeniu leczenia. Nie w momencie diagnozy, nie w momencie, kiedy przechodziłam leczenie. Po zakończeniu, kiedy musiałam wrócić do normalnego życia. Kiedy nagle po 7 miesiącach spędzonych w szpitalu i po operacji wraca się, wiesz, do tej samej pracy, do tych samych ludzi i wtedy trzeba sobie ułożyć życie na nowo. Trzeba siebie zdefiniować na nowo. Wtedy był taki czas, kiedy ja się najbardziej bałam tego, że to

0: jest ostatnia stacja, albo że choroba wróci, ale nie wątpiłam, że niemyślenie o tym, jak o walce, jest właściwe. Ani razu nie miałam takiej wątpliwości, naprawdę. To bardzo mnie jakby wzmacniało w tej całej...
1: I mówisz o tej podróży, no ale okazuje się, albo z tego, co ja wiem, że twoja podróż była jedną z najciekawszych podróży w twoim życiu, z której są same benefity. I tak. Zapytałbym o twoje podejście, no bo każdy pacjent do choroby nowotworowej w bardzo różny sposób. Nie ma dwóch takich samych podejść w zasadzie. A ty jesteś ta, która mówi super. Jak to jest możliwe, Anita?
0: Wiesz co? Myślę, że... Nie chcę chyba odpowiedzieć na to pytanie, sugerując komukolwiek, że mam jakąś złotą receptę na to, jak przejść w ten sposób raka i drodzy chorzy, róbcie tak i tak i będziecie mieli podobne przemyślenia po swojej podróży z chorobą, po swoim doświadczeniu choroby. Myślę, że po prostu to jest tak, że ja tak przeszłam tę chorobę, że mam takie doświadczenia, takie odkrycia po tej chorobie. Myślę, że to po prostu wynika przede wszystkim z tego, jakim ja jestem człowiekiem, jakim wcześniej byłam człowiekiem, z tego, jaką mam osobowość, jak podchodziłam do różnych wyzwań, którymi się mierzyłam w życiu, nawet do tego, o czym powiedziałam wcześniej, że dla mnie słowa zawsze były ważne. Gdyby to nie było dla mnie ważne w życiu, ja bym się nawet nad tym nie zastanowiła i pewnie od początku bym myślała o tym jako walce.
1: No, ale tak, Ani, to jednak, wiesz, no była ta ważna zwrotnica w życiu. Tak naprawdę to jest taki moment, ciężko powiedzieć, czy to jest przy diagnozie, czy przy leczeniu, w którym wybierasz albo będzie tak, albo będzie tak. Ty wybrałaś wolę nie walki już, żeby nie było, tej podróży takiej wielkiej i... Mówisz, że to zależne było od tego twojego przeszłego życia, no ale jednak musiało być to starcie tych dróg.
0: Tak.
1: Twoich wyborów.
0: Tak.
1: No i wybrałaś to, że to będzie to pozytywne. Ta podróż, ja z tego wyjdę. Tu jest ta złota myśl. Mówisz oczywiście nie recepta.
0: Tak.
1: Ale złota myśl, bo dosyć parę razy już w zasadzie mogłem usłyszeć, i widzowie też z twoich ust, że ty wiedziałaś, że to się pozytywnie skończy. A jak wiemy, psychologicznie przy nowotworze to nastawienie to jest bardzo duży gracz w całości.
0: Tak.
1: I czy jaki ma tytuł ta książka, którą napisałaś?
0: Nie ma żadnego jutra, jak rak żołądka uratował moje życie.
1: I co ma do tego nie ma żadnego jutra? Bo chciałem zapytać, no bo mówisz, że pozytywnie i nie ma jutra, to znaczy co? Co miałaś na myśli? Co autor miał na myśli?
0: Rzeczywiście, po całym moim doświadczeniu choroby napisałam książkę, która tak naprawdę jest zbiorem moich zapisków, które pisałam sama do siebie, będąc chorą. W chorobie, tak, bo później też, jak rozmawiałam już po całym doświadczeniu z różnymi ludźmi, to się okazało, że jest to w ogóle taka metoda autoterapii, że po prostu piszesz sam do siebie, o sobie, o swoich emocjach i tak jakby rozpracowujesz to, co masz w głowie, emocje, które się pojawiają pisząc.
1: Pomagało?
0: Bardzo pomagało i dlatego to robiłam. I dopiero potem, po wielu miesiącach, jak zaczęłam to pokazywać różnym ludziom, to oni zaczęli mówić, Anita, ale to jest niesamowite, w sensie to zmienia życie, co ty tam napisałaś, może zrobisz z tego książkę.
1: I wydałaś książkę.
0: I zrobiłam.
1: Ale cię namówili, no niesamowite.
0: I zrobiłam. A książka, ten tytuł, tak, nie ma żadnego jutra, to dlatego, że to zabrzmi błaho, jak ja to powiem, ale ja czuję bardziej niż kiedykolwiek wcześniej to, co nam, wiesz, co czytamy w internecie, w różnych mądrych miejscach, co mówią różni coachowie, że jakby żyj tak, jakby nie było jutra, doceniaj dzisiaj, nie myśl o tym, nie wybiegaj, nie rób scenariuszy na to, co będzie za tydzień, za miesiąc, za rok, za 10 lat. Ciesz się tym, co jest tu i teraz, i na tym się skupiaj. I dla mnie moment, w którym ja się dowiedziałam, że mam raka i że ja po prostu nie wiem, ile ja będę żyć. Ja nie wiedziałam, ile ja będę żyć. Nie wiedziałam, czy przejdę to leczenie skutecznie.
1: Nikt nie wie, ile będzie
0: Nikt
1: żyć.
0: Dokładnie, ale jakby ten moment, że nagle dostajesz od życia takiego plaskacza i on cię zatrzymuje, to był taki moment, kiedy to nawet nie była żadna świadoma decyzja, bo to nie było tak, że ja stwierdziłam, no dobra, Anita, to ponieważ masz raka i musisz przejść ten proces, to od dzisiaj myśl tak i tak. Po prostu coś mi się przykliknęło w głowie. Ja po prostu przestałam myśleć o przyszłości, przestałam się skupiać na przyszłości, przestałam się zastanawiać nad tym, czy ja za tydzień, czy za miesiąc będę żyć, czy nie będę żyć. To myślenie nie ma dla mnie żadnej wartości. Skupiam się na tym, co jest dzisiaj. Dlatego nie ma żadnego jutra.
1: Że bardziej zwracasz uwagę na dziś. Zwracam. Nie, że nie ma jutra, tylko
0: to nie
1: zwróć
0: jest,
1: uwagę
0: to
1: na
0: nie jest tak, że
1: zmieniłbym
0: jestem...
1: ten tytuł. Na zwróć uwagę na dziś. Jest lepsze. Mniej niejasne.
0: Tak, ale może w sensie, ale zależało mi też na takim
1: szoku.
0: Na takim szoku, na takim wybijającym, okay. Jakby wiesz, stój teraz.
1: Ale mój tytuł jest bliżej prawdy.
0: Może jest bliżej tego, tak, o co w tym chodzi.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Ale tak, jakby wiesz, to też nie jest tak, że ja teraz jestem jakąś po prostu szamanką w szałasie gdzieś
1: nie,
0: tam.
1: Nie, to są twoje. To są...
0: Ja normalnie funkcjonuję, żyję zawodowo, robię normalne rzeczy.
1: Jesteś nudnia, są normalnie.
0: Ale rzeczywiście ja w ogóle nie mam w głowie, tak jakby mój mózg wyłączył coś, co towarzyszyło mi przez 40 lat mojego życia. Mój mózg wyłączył robienie nieustannie scenariuszy przyszłości, nawijanie w mojej głowie o, dobra, zrobię to, okej, ale jak zrobię to, to przecież on pomyśli to, konsekwencje będą takie, nie, to może, to może nie będę robić. Cały czas to w mojej głowie nawijało przez całe życie, tak jak w głowie wielu ludzi. Ja mam dzisiaj ciszę w głowie. Po prostu dzisiaj jest tu i teraz.
1: To brzmi coachowo w ogóle.
0: Ja wiem, dlaczego, dlatego tak, ja też jakby...
1: Hamujesz się z tym.
0: Hamuję się z tym, żeby o tym mówić. Mówię o tym...
1: Trzeba naprawdę dobierać dobrze słowa przy tym twoim podejściu, bo można, powiem ci, zostać mocno hejtowanym. Ani to, bardzo dzielnie znosiłaś tę chorobę, ten proces, który mówisz, tu był lekarz, tu był to, było to, tu było to, tu leczenie. To jest bardzo techniczne podejście. Pewnie wśród wielu pacjentów wybierane... Często i brzmi to dzisiaj tak łatwo. Czy było ci łatwo przez cały czas?
0: Oczywiście, że nie. Były bardzo trudne momenty. Jakby w całym procesie bardzo mi pomogło takie projektowe podejście. To w ogóle jest takie podejście, które...
1: Słyszę właśnie, że tu,
0: tak,
1: to, później.
0: Ale w ogóle to tak psychologowie nawet rekomendują, o czym też się dowiedziałam już po fakcie, żeby podchodzić do leczenia jak do projektu. Masz projekt, są zadania do zrobienia, są jakieś terminy.
1: Jest wynik na końcu zwany zdrowiem.
0: Dokładnie. I to bardzo pomaga. Natomiast rzeczywiście to jest tak, że ja w całej tej drodze skupiałam się na tym, żeby myśleć dobrze. O tym, co mnie czeka i o tym, że okej, przechodzę teraz trudne momenty, ale one mnie doprowadzą jakby do dobrego miejsca, ale bywało bardzo ciężko, były jakby fizycznie bardzo ciężkie momenty, na przykład po chemioterapii, która naprawdę była taka bardzo wycieńczająca i zdarzały mi się takie momenty, w których ja przez tydzień po chemioterapii leżałam w łóżku, praktycznie nic nie jadłam, nie byłam w stanie się ruszyć, mój organizm po prostu wszystko chciał z siebie wyrzucić, co tam zostało mi w te żyły wepchnięte. I były też bardzo trudne momenty dla mojej głowy. To były po prostu momenty, kiedy ja się załamywałam i to, co jest bardzo ważne, to, że ja wtedy sięgnęłam po wsparcie psychonkologa. I gdyby nie to wsparcie psychonkologa, ja miałam tylko w czasie procesu leczenia tylko dwa razy się spotkałam z psychonkologiem, to były dwie rozmowy godzinne i one pozwoliły mi tak jakby nakierować się z powrotem na właściwy tor, wyrzucić siebie emocje. Pamiętam, że pierwsze spotkanie w zasadzie przepłakałam od A do Z, powiedziałam kilka zdań, potem moja psychonkolożka mówiła, a ja po prostu płakałam. Ale to były takie dwa momenty, które jakby pozwoliły mi wrócić na ten właściwy tor tego mojego nastawienia i jakby utwierdziły mnie też w przekonaniu, ponieważ taki psychoonkolog jakby ma doświadczenia z wieloma różnymi pacjentami, jakby utwierdziły mnie te spotkania w przekonaniu, że to, co ja przychodzę i to, z czym się zmagam, to nie jest jedyny, wiesz, przypadek na milion i nie jestem jedyna w tym, tylko praktycznie każdy pacjent w takiej trudnej sytuacji się z tym zmaga. I to było bardzo, bardzo też takie wspierające, że nie...
1: To chyba najbardziej pomaga, bo chyba przeraża nas wyjątkowość naszego problemu, mam wrażenie.
0: Dokładnie, to, że jesteśmy sami z czymś, że jakby jestem pierwszą osobą na świecie, która ma taki problem i na pewno nikt nie wie, jak mi pomóc. A potem przychodzi ktoś, kto mówi, nie Anita, jakby wszyscy to przechodzą, spokojnie. To, że jesteś w tym momencie teraz, że kończysz leczenie i nie wiesz, jak będzie wyglądało twoje życie, jesteś w panice, to jest zupełnie normalne, prawie wszyscy to przechodzą. To było niesamowicie wspierające i też bardzo ważne jest to, że takie spotkanie z psychoonkologiem, poza tym, że jest miłą rozmową, to też daje bardzo konkretne narzędzia i podpowiedzi, co robić dalej w tym procesie leczenia, jak ze sobą pracować, żeby wrócić na ten właściwy tor. I to naprawdę było coś, co w tych najgorszych, najtrudniejszych momentach po prostu mnie uratowało.
1: A co cię skłoniło do tego, żeby jednak był to specjalista? Widziałeś takie przekonanie, że to musi być już profesjonalne wsparcie?
0: Ja... przechodząc leczenie, jak trafiłam do tej placówki, w której przechodziłam chemioterapię, to jedną z pierwszych rzeczy, które mi powiedział pielęgniarz, który mnie witał na oddziale, to było to, że jeżeli będę miała jakikolwiek kryzysowy moment, to mam przyjść do niego i on umówi mi spotkanie z psychonkologiem. Tak jakby ten pielęgniarz od razu mi zasygnalizował, że jakby to jest naturalne narzędzie, z którego mogę skorzystać w procesie leczenia, że to nie jest nic wyjątkowego i że właśnie jeżeli będę miała jakikolwiek trudny moment, to na taką pomoc powinnam po prostu liczyć. Tak.
1: Zwlekałaś w tym, z tą decyzją?
0: Zwlekałam z tą decyzją. Ja taką potrzebę dopiero poczułam po całym cyklu chemioterapii przedoperacyjnych, po operacji, jak byłam w tym momencie, kiedy trochę straciłam sens, trochę poczucie sensu tego procesu, przez który przechodzę, no bo musiałam przechodzić chemioterapię, a nie miałam już żołądka, nie miałam już tego nowotworu w swoim ciele, więc po co mam się męczyć? I jakby jak realizujesz projekt, to musisz wiedzieć, po co go robisz.
1: Działamy.
0: Jak tracisz poczucie sensu tego projektu, to wszystko ci się wali i nie masz oparcia. I to był ten moment, kiedy
1: psychonkolog przywołuje sens.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. I właśnie drugi moment, w którym skorzystałam ze wsparcia i to, wydaje mi się, że to było nawet chyba istotniejsze niż to pierwsze spotkanie, to był moment po zakończeniu leczenia, który paradoksalnie, bo w życiu bym nie powiedziała, że to będzie najtrudniejszy czas, po zakończeniu leczenia przechodziłam wielki kryzys w ogóle tożsamości, tego, jak mam wrócić do normalnego życia, kim ja chcę być, kim ja jestem, czy ja jestem osobą zdrową, czy chorą, czy jestem jeszcze pacjentką, czy już nie. To był strasznie trudny moment, w którym też właśnie moja psychologka podrzuciła mi jakby bardzo wiele różnych narzędzi, z których potem korzystałam. Narzędzia to były, wiesz, to brzmi tak profesjonalnie.
1: Rozwiązania.
0: Tak, ale rozwiązania na przykład w rodzaju, chociaż to może zabrzmieć śmiesznie, jak się o tym mówi, napisz list pożegnalny do swojego raka. Pożegnaj się ze swoim rakiem, pisząc, traktując go jak człowieka, z którym rozmawiasz i któremu mówisz: okej, już ci dziękuję za obecność w moim życiu, nie chcę cię nigdy spotkać. Jakby. I takie momenty, takie, wiesz, bardzo namacalne momenty, kiedy ja napisałam taki list, spaliłam go w kominku, zrobiłam bardzo dużo takich rzeczy, w których metaforycznie się żegnałam z tą chorobą i się pożegnałam, chociaż to zajęło wiele miesięcy.
1: Zapytałbym, bo niewiele osób mogę zapytać, a mam wrażenie, że ty odpowiesz na to pytanie, bo ono jest dziwne w konstrukcji, bo zapytałbym i zapytam, to jest w ogóle niesamowite, że ludzie może zapytają o coś, co dał ci nowotwór? Bo mam wrażenie, a w zasadzie prawie jestem pewny, że tobie ten nowotwór coś dał. Poza tym myśleniem teraz, to jednak jesteś jedną z niewielu osób, nawet nieważne co, że możesz powiedzieć: tak, coś mi dał.
0: Myślę, że taką najważniejszą rzeczą, którą mi dał nowotwór, to jest, nazywam to poczuciem mocy. To znaczy, ja dzisiaj czuję, że ja naprawdę jestem w stanie bardzo dużo przejść, bardzo dużo znieść i z bardzo wieloma rzeczami sobie w życiu poradzić sama, w pewnym sensie można powiedzieć. I to jest, niesamowite uczucie, bo to jest takie uczucie, które sprawia, że nie szukam wsparcia na zewnątrz i nie potrzebuję się opierać na ludziach dookoła.
1: Nie musisz się martwić.
0: Nie muszę się martwić. Nie muszę, tak. I to jest, paradoksalnie jest to bardzo wyzwalające. W sensie paradoksalnie w takim jakby mam mnóstwo wspaniałych ludzi dookoła siebie. Mam rodzinę, mam męża, córkę i oczywiście jakby nie zamieniłabym ich obecności na nic innego, ale jednocześnie mam poczucie, że jestem w stanie sama przejść przez bardzo wiele rzeczy i to po prostu zmienia układ sił.
1: To znaczy, to jest
0: w moim
1: tak,
0: życiu.
1: Ja mam wrażenie, że po prostu wszystkie mamy, rodzice i nasi opiekunowie mówili: dasz sobie radę, jesteś jedną z tych osób, która czuje te słowa i mówi: tak, dam sobie radę.
0: Tak.
1: Bo reszta jakby słyszy to, ale to nie pomaga za bardzo.
0: Tak.
1: A ty jesteś tą, która może powtórzyć po mamie, po tacie i powiedzieć: tak, dam sobie radę.
0: Tak, dam sobie radę, tak, z pewnością tak mogę powiedzieć. To, co jeszcze dał mi nowotwór, to dał mi takie zrozumienie, i znów to zabrzmi coachingowo, błaho, dał mi takie zrozumienie po prostu, co jest w życiu ważne. Ja jestem osobą z dużego miasta, od zawsze byłam bardzo aktywna zawodowo i w zasadzie przez 20 lat mojego życia bardzo cisnęłam pracę. Praca była dla mnie bardzo ważna, nadgodziny, nie ma problemu, zrobienie czegoś w weekend, nie ma problemu, ja chcę zrobić na 200%, bo 100% to jest za mało. To było coś, z czym się zmagałam przez lata, bo coś we mnie kazało mi to robić i coś we mnie krzyczało, ja tak nie chcę żyć. I ja teraz wiem, co jest w życiu ważne. Cały czas oczywiście pracuję zawodowo i mam pracę, którą bardzo lubię, ale mam wreszcie do tego bardzo zdrowy dystans. Wreszcie wiem, że ważniejsze, że jakby życie toczy się gdzie indziej, że praca to nie jest życie. Wiem, że moja rodzina jest dla mnie najważniejsza, że mój własny spokój i komfort jest dla mnie bardzo ważny. To też jest taka duża nauka, że umiem bardzo miło i bardzo przyjaźnie, ale jednak stanowczo stawiać granice i mówić nie, jakby to nie jest dla mnie okej, w to nie wchodzę, to mi nie odpowiada, to mi nie da nic dobrego, dziękuję, nie wezmę w tym udziału. I to jest też coś, czego nie umiałam robić przez całe życie. Więc jakby mogłabym tak wyliczyć naprawdę w nieskończoność. W mojej książce trochę więcej o tym opowiadam, ale bardzo dużo rzeczy zawdzięczam nowotworowi.
1: Drodzy widzowie, to, do czego zachęcam za każdym razem i tym razem też, badajcie się. Róbcie badania. Diagnostyka pokazuje zresztą również w historii Anity, że można sobie uratować życie. A z wszystkimi pacjentami, którzy zmagają się z chorobami, nie tylko nowotworowymi, czujemy się wspólnie tutaj złączeni, bo zawsze jesteśmy z wami i zachęcamy do tego, żebyście trzymali w sobie tę iskierkę, bo wszyscy wierzymy, że jak mawia Anita, ta podróż ma swój dalszy ciąg, a nawet, tak jak w jej przypadku, być może dużo lepszy niż dotychczas. Dziękuję bardzo. Anita Wojtaś-Jakubowska była moim gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Chcesz powiedzieć coś magicznego na koniec, tylko nie kołczowego. Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Czyli nie chcę.
1: Nie chcesz, to dobrze. Dużo uśmiechu wam życzę i co najważniejsze, jak zwykle, w Gadaj Zdrów, dużo, dużo zdrowia. Oglądajcie poradnik zdrowia, oglądajcie Gadaj Zdrów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Gadaj Zdrów w Vox FM.

królowe lat 2000, których hity rozgrzewały nas do czerwoności. Do dziś bardzo popularne w radiu, telewizji i na różnego rodzaju imprezach. Każda inna, a każda wyjątkowa. Przed wami Sarah Connor, Kate Ryan oraz Ingrid. Let's Get Back to Bad Boy from Sarah With Love czy Skin on Skin. Kto z nas nie zna tych przebojów? Wszystkie zdobyły szczyty list przebojów w całej Europie. Nie schodziły z imprezowych parkietów, a i pewnie rozgrzewały niejedną sypialnię. Przed wami fenomen niemieckiej sceny muzycznej Sarah Connor, artystka, która ostatnio postawiła na karierę na rodzimym rynku i idzie jej fenomenalnie. Właściwie to Sarah Live urodziła się w Hamburgu. Ma 4 siostry i 3 braci, w tym 2 przyrodnich i to bliźniaków. Miłość do muzyki zaszczepił w niej dziadek pochodzący z Nowego Orleanu. Dzięki niemu zakochała się w soulu. Już jako 6-latka śpiewała w kościelnym chórze, uczyła się gry na fortepianie, a na lekcje śpiewu podczas nauki w szkole muzycznej zarabiała jako modelka i kelnerka. Pierwszy raz na dużej scenie pojawiła się jako 16-latka w chórku podczas koncertu swojego idola Michaela Jacksona. Rok później nagrała pierwsze demo i rozesłała je do wytwórni muzycznej, ale jako Sarah Gray. I choć dostała wiele propozycji współpracy, to je odrzuciła. Jak mówiła, nie gwarantowały jej samorealizacji. Udało się kilka lat później. Sarah podpisała kontrakt z firmą, która chciała pokazać Ameryce, że Niemcy również potrafią tworzyć soul na światowym poziomie. I tak w 2001 roku wydała pierwszy album Niebieskooki Soul, a piosenki go promujące od razu stały się międzynarodowymi przebojami. Wśród nich Let's Get Back to Bad Boy, nagrany z raperem TQ, który, dodajmy, zdecydował o zaśpiewaniu z nieznaną nikomu wokalistką po wysłuchaniu zaledwie kilku jej piosenek.

Kolejne single z płyty to French Kissing oraz przełomowa ballada From Sarah With Love. Ta ostatnia okazała się największym przebojem 2002 roku, który pokrył się złotem i wielokrotną platyną. Artystka dostała za niego wiele nagród muzycznych. Do dziś jest to najpopularniejsza piosenka Sary.

Sara poszła za ciosem i już w tym samym roku wydała drugi album. Wystarczyły 2 dni, aby tylko w Niemczech pokrył się złotem. Podobnie jak w przypadku debiutanckiego krążka, ten również zawierał piosenki, które zawojowały listy przebojów w całej Europie. Wśród nich One Night Stand, nagrany w duecie z Wyclefem Jeanem, Skin on Skin czy Bounce. Ten ostatni został wydany również w Kanadzie, USA, Japonii, Australii i Nowej Zelandii.

Na kolejny album artystka nie kazała nam długo czekać. Ten jednak był bardziej stonowany, spokojny i najbardziej osobisty. Zawierał m.in. przebój Just One Last Dance, nagrany z zespołem Natural, w którym występował jej partner Mark Terenzi.

W tym samym czasie Sara zaszła z nim w ciążę, a w USA ukazał się pierwszy album ze wszystkimi dotychczasowymi przebojami Sary. Zatytułowany po prostu Sarah Connor, zadebiutował jednak dopiero na 106. miejscu. Po urodzeniu dziecka Sara wróciła na scenę i w 2004 roku wydała balladę Living to Love You, a później piosenkę From Zero to Hero, która promowała animację Roboty. I w teledysku do tego numeru Sara zaprezentowała zupełnie nowy wizerunek. Oba kawałki znalazły się na kolejnym albumie Naughty But Nice, czyli Niegrzeczna, ale Miła, który zadebiutował na pierwszym miejscu sprzedaży w Niemczech.

Dotychczasowy sukces i zainteresowanie mediów spowodowały, że Sara z mężem wystąpili w reality show Sara and Mark in Love. Program zakończył się ślubem w Hiszpanii, a wokalistka pod koniec 2005 roku wydała album świąteczny zawierający mieszankę tradycyjnych, ale współczesnych standardów. Następnie zrobiła sobie kolejną przerwę z powodu drugiej ciąży. Po urodzeniu dziecka Sara wróciła do studia i już w 2007 roku wydała kolejną płytę, głównie z coverami z lat 70. Rok później kolejną i ogłosiła separację z Markiem. Rozwiedli się w 2010 roku. W tym samym czasie na rynku pojawił się album Real Love. Wszystkie odniosły już jednak dużo mniejszy sukces niż pierwsze krążki, a pochodziły z nich takie numery.

2009 roku Sara nagrała duet z Enrique Iglesiasem, który pojawił się na składance z największymi przebojami, ale został wydany tylko w kilku krajach. Na świecie oficjalnie został wydany z inną wokalistką, Ciarą.

Od 2010 roku Sara jest w związku ze swoim menadżerem Florianem Fischerem. Rok później na świat przyszła ich pierwsza córka. W tym samym czasie wokalistka skupiła się na telewizji. Została jurorką niemieckiej edycji programu X Factor. Wzięła udział w 3 jego edycjach. Po muzycznej przerwie w 2015 roku Sara wróciła na scenę i postawiła na język niemiecki. Wydała album pod tytułem Muttersprache, co znaczy język ojczysty. Tylko w pierwszym tygodniu sprzedało się 100 tysięcy egzemplarzy, a promujący go singiel stał się jednym z najwyżej notowanych singli Sary od 10 lat.

Płyta odniosła sukces nie tylko w Niemczech, ale i w Szwajcarii oraz Austrii. Pokryła się wielokrotną platyną, doczekała się reedycji i wersji koncertowej. Sara, promując album, wyruszyła w trasę obejmującą największe areny, a w styczniu 2017 roku urodziła syna. Na kolejną dawkę muzyki czekaliśmy 4 lata. Pod koniec maja 2019 roku Sara wydała drugi niemieckojęzyczny album, który już na 2 miesiące przed premierą zdobył szczyt listy sprzedaży, a promowała go piosenka Vincent.

Z ciekawostek, Sara na koncie ma wiele tras koncertowych i wiele nagród muzycznych. Koncertowy album DVD, nagrany z orkiestrą symfoniczną, miała drugą edycję swojego reality show z Markiem i występ w niemieckiej edycji show The Best Singers. Połowa jej rodziny mieszka w Ameryce, a co do pseudonimu, w jednym z wywiadów powiedziała, że Connor wydało jej się silnym i najbardziej pasującym nazwiskiem. Czas na kolejną królową, tym razem popu i nurtu Eurodance, Kate Ryan. Co przebój, to

te piosenki zagwarantowały jej sukces w Belgii i zmobilizowały do rozpoczęcia kariery międzynarodowej, a tę zapewniły jej hity Desenchantée i Libertine z repertuaru francuskiej gwiazdy Mylène Farmer. Piosenki królowały na listach przebojów i tanecznych parkietach całej Europy.

tylko De Sechanté znalazła się na szczycie list w ponad 30 krajach. Oba te numery znalazły się na debiutanckiej płycie Kate zatytułowanej Different, a wydanej w 2002 roku. Sprzedała się w milionowym nakładzie, tylko w Polsce zyskując status platyny, a Kate ruszyła w trasę koncertową. Artystka zachęcona ogromnym sukcesem debiutanckiej płyty rok później wydała kolejną, już bardziej popową niż taneczną. Promowały ją utwory Only If I, La Promesse oraz Goodbye. W 2005 roku album pojawił się również na rynku amerykańskim. W 2006 roku Kate wystąpiła w belgijskich eliminacjach do konkursu piosenki Eurowizji i wygrała. Wykonała piosenkę J'adore, która szybko pokryła się złotem. Mimo popularności, jaką artystka zdobyła w Europie, podczas jednego z półfinałów zajęła dopiero 12 miejsce i nie przeszła do finału. Co ciekawe, została za to wybrana najlepiej ubraną piosenkarką przez jeden z eurowizyjnych portali. Strój o wartości 14 tysięcy euro, który miała na sobie, został później sprzedany, a pieniądze trafiły na cele charytatywne.

Niezniechęcona brakiem sukcesu na Eurowizji, Kate wydała kolejny album. Płyta nie odniosła jednak takiego sukcesu jak jej poprzedniczki. Przy okazji dwóch ostatnich albumów wielu krytyków zarzucało jej, że skupia się tylko na coverowaniu innych artystów, a dzięki temu chce zdobyć sławę i pieniądze.

strzałem w dziesiątkę były kolejne numery, które Kate wzięła na warsztat. W 2007 roku wypuściła covery Voyage Voyage oraz Ella Ella. Oba szybko stały się hitami i do dziś chętnie grane są przez stacje radiowe i telewizyjne. Oba hity znalazły się na kolejnym albumie zatytułowanym Free. Dołączył do nich też przebój Like I Love You.

W 2008 i 2009 roku fani dostali od artystki kompilację jej największych przebojów Essential oraz French Connection, a później Kate zrobiła sobie przerwę od muzyki.

Na rynek muzyczny Kate wróciła w 2011 roku. Wydała piosenki Love Life Broken czy Robots, które znalazły się na płycie Electroshock. I przy okazji jej wydania w 2012 roku Kate zapowiedziała, że to jej ostatni krążek. Od teraz zamierza skupić się tylko na wydawaniu singli, bo jak mówiła, przemysł muzyczny się zmienia i prawie nikt nie kupuje pełnych albumów. Ale nie mówi nie.

I tak w kolejnych latach Kate wydała takie numery jak Light in the Dark, Heartflow czy Not Alone. W 2015 roku Kate zapowiedziała zmianę wykonywanej muzyki. Chce skupić się na latach 80. i skoverowała takie piosenki jak Runaway czy Wonderful Life.

kolejne lata to kolejne kawałki, w tym m.in. w 2019 roku Gold, nagrany z holenderskim DJ-em Samem Veldtem, który na kilka dni od premiery miał już kilka milionów odsłuchań w serwisach streamingowych.

Kate Ryan cały czas koncertuje w całej Europie, bardzo często odwiedza Polskę. Z ciekawostek na koncie ma wiele muzycznych nagród, wśród nich m.in. World Music Award w kategorii najlepiej sprzedający się artysta Beneluxu. Otrzymała również nagrodę Multi Platinum z Hiszpanii za sprzedaż ponad 300 tysięcy cyfrowych piosenek. Wystąpiła też w wielu programach telewizyjnych i koncertowała w Azji. Teraz przenosimy się do Włoch, a tam królowa numer 3. Ingrid, śpiewająca przede wszystkim po francusku. Na koncie takie hity jak Tu e Futu, In Tango czy Mamma Mia zaczęła od występów w niewielkich pianobarach. Kto się tam odkrył i voilà! Artystka ruszyła na podbicie list przebojów całej Europy, a zaczęła od Polski. Jej głos określany jest jako jeden z najseksowniejszych na rynku muzycznym. Właściwie to Ingrid Alberini urodziła się w miejscowości Guastalla, położonej niedaleko Parmy. Imię dostała na cześć szwedzkiej aktorki Ingrid Bergman. Jej rodzice prowadzili kino i rozważali, by nadać córce imię Merlin po Marilyn Monroe albo Audrey po Audrey Hepburn. Jednak jej tata stwierdził, że tych imion nikt nie będzie umiał wymówić i została Ingrid. Jako dziecko często oglądała mnóstwo filmów i przyznała, że to właśnie film miał ogromny wpływ na to, że zajęła się muzyką, bo rozpalał jej wyobraźnię i pobudzał jej ambicje, by wyrażać uczucia przed największą publicznością. W sumie w kinie spędziła 20 lat. Robiła tam wszystko. Przedzierała bilety przy wejściu, robiła kawę, popcorn i odprowadzała widzów na miejsca. W międzyczasie uczyła się śpiewu, aktorstwa, a nawet malarstwa. Występowała w małych barach, musicalach i lokalnych zespołach jazzowych. Zyskała popularność w swoim regionie. Pewnego wieczoru odkrył ją przyjaciel profesjonalnego producenta muzycznego. Ten zaprosił ją do studia i się zaczęło. Postawili na piosenkę francuską. W jednym z wywiadów Ingrid powiedziała: mam podobno typowy głos francuski, wibrację wokalną typową dla śpiewających piosenkę francuską. Jej pierwszym numerem był Tu e Futu, wydany w 2002 roku, a który okazał się międzynarodowym hitem.

później Ingrid wydała kolejne piosenki, które królowały na listach przebojów i parkietach. To Intango i Szok. Wszystkie znalazły się na debiutanckim krążku zatytułowanym Rendezvous, który ukazał się w 2003 roku. Ciekawostką jest to, że album miał światową premierę w Polsce i tu dostała za niego platynę, a artystka ruszyła w trasę koncertową po całym świecie. Rok później Ingrid wydała drugi album zatytułowany La Vie en Rose. Tym razem artystka postawiła na największe przeboje muzyki francuskiej. Wśród promujących kawałków znalazły się Oui czy Milord, który, jak mówi Ingrid, to jej podstawowa oręż.

Ingrid poszła za ciosem. Po trasie koncertowej na fali popularności wypuściła trzeci album Voila. Nieco odbiegający od poprzednich dokonań, bo bardziej popowy niż taneczny, ale nadal pełen energii i radosny. W tym przypadku oprócz francuskojęzycznych znajdziemy też piosenki nagrane w języku angielskim, a największym hitem promującym tę płytę był Mama.

0: Kolejne lata to kolejne single. W 2007 roku Ingrid nagrała kawałek I Love w duecie ze Stachurskim.
1: Nie zapomnę ciebie już.
2: Kochani, razem z nami chcielibyśmy was teraz usłyszeć. I Love.

0: Rok 2010 to kolejny album Passion, który stylistycznie odbiegał od swoich poprzedników. Ostatnia płyta Ingrid, Lounge Music, ukazała się w 2011 roku. Różniła się od poprzednich. Artystka taneczny pop zamieniła na chillout. W ostatnich latach Ingrid skupiła się na produkcji muzyki i nagrywaniu z innymi artystami. Dziesiątki razy występowała w Polsce na festiwalach, koncertach i w kilku programach telewizyjnych. Pierwszą złotą płytę dostała w Grecji, kolejne m.in. w Australii i Meksyku, a wracając do początku, czyli do kina, pierwszy film, jaki widziała, to prywatka z Sophie Marceau.
1: Każda piękna, każda utalentowana i każda z wielkimi sukcesami na koncie. I co prawda swoje 5 minut mają za sobą, to mam nadzieję, że jeszcze nie raz nas zaskoczą. Może w zupełnie innym wydaniu niż do tej pory.

0: akcji.
1: Dzień dobry, kochani. Witam was wszystkich w najnowszym odcinku audycji podcastu Zwrot Akcji. Z tej strony Kasia Pilewska i Kasia Myszkorowska, moja dzisiejsza gościni. Cześć, Kasiu.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Kasia pojawiła się w studiu, żeby opowiedzieć nam o swojej drodze zawodowej, o tym, jak w wielkim skrócie połączyła pracę w warszawskim zoo z pisaniem książek. To jest taki krótki teaser, słuchajcie, tego się będziecie mogli spodziewać, a cała historia Kasi właśnie teraz, także robimy głośniej i słuchamy. Kasiu, dziękuję Ci, że przyszłaś, bardzo się cieszę, że jesteś. Powiedz mi, jesteś autorką książki czy pracownicą zoo? Jak byś się określiła?
2: Ja, Kasia, dziękuję za zaproszenie. Wiesz co, zawsze chciałam być pisarką. Od dziecka, od chyba 11 roku życia, kiedy nauczyłam się pisać na maszynie do pisania mojej babci.
1: Tak.
2: Więc coś tworzyłam. Tworzyłam wtedy, to była powieść a la romans. Jeszcze uczyłam się wtedy francuskiego, więc tytuł był L'Avion pour Paris. Wydawało mi się, że jestem i elokwentna, i taka wyjątkowa.
1: Elegancka francuska.
2: Dokładnie.
1: Wiadomo, dama.
2: Dokładnie. Niestety powieść podarłam po roku, bo wtedy już stwierdziłam, że no nie ma to najmniejszego sensu. Teraz żałuję bardzo, bo chciałam do niej wrócić. Później pojawiały się coś na wzór Agaty Christie, więc te modele literackie mi się bardzo zmieniały. Natomiast skończyłam filologię czeską i wówczas te modele literackie, literatury czeskiej najmocniej we mnie grały. Nie był to czas, kiedy pisałam, kiedy tworzyłam, raczej zastanawiałam się nad tym, co robić w życiu dalej, no i oczywiście intensywne studia, łączenie tak naprawdę w pewnym momencie dwóch kierunków oraz pracy nauczycielki języka polskiego dla obcokrajowców, to się wszystko musiało jakoś zazębiać. Po studiach miałam firmę swoją własną, również w obszarze szkoleniowym. Były to szkolenia biznesowe, szkolenia językowe, szkolenia z komunikacji. Zatrudniałam swoich lektorów, swoich coachów. Wychodziliśmy z tymi ofertami do ludzi, więc to także był czas, kiedy nie pisałam.
1: Jasne.
2: Natomiast na takie prawdziwe pisanie chyba przyszedł czas, jak urodziłam swoją pierwszą córeczkę. Jeszcze wówczas nie pracowałam w ogrodzie zoologicznym, natomiast chodziłam z wózkiem, z maleństwem po dzielnicy, do której się dopiero wprowadziłam, do targówek. Sprowadziłam się tam za mężem i za teściami.
1: I spacerując... Można powiedzieć, że za miłością.
2: Tak.
1: No, to no, tak. Bardziej romantycznie. Bardziej
2: bardzo romantycznie i bardzo rodzinnie, bo kocham faktycznie wszystkich członków tej mojej pięknej rodziny. Chodziłam ulicami targówka, podziwiałam, bądź po prostu poznawałam i wówczas zasłyszawszy pewną historię prawdziwą o wypadku jednego młodego chłopaka, mieszkającego na targówku, chociaż ten wypadek zdarzył się w Śródmieściu. On tam specjalnie pojechał, dotyczyło to próby suicydalnej, udanej niestety. W jaki sposób zainspirowało mnie to do głębszego spojrzenia na dzielnicę, na mieszkańców, na charakter taki społeczny i obyczajowy tego miejsca. Zagłębiałam się więc w kolejne historie, klatki, podwórka. Ta dzielnica jest naprawdę bardzo zróżnicowana. Teraz wygląda inaczej niż jeszcze te 16 lat temu. W takim okresie 16 lat temu. Moja starsza córka ma 16 lat. I powstało coś na styl reportażu fabularyzującego. Czyli mam tam elementy fikcji literackiej, jakaś fikcyjna historia tego chłopaka. Finał jest podobny do tego, co się wydarzyło w życiu, ale cały czas osadzony na targówku, ale jednocześnie jest mnóstwo takich komentarzy czy próba odwzorowania dzielnicy, która wtedy naprawdę istniała. Przeniesienia pewnych dialogów czy starszych osób, czy przeniesienia takiej obserwacji społecznej gdzieś w okolicach cmentarza Brudnowskiego, bazarku, czy w autobusie, ogólnie życie dzielnicy, łącznie z językiem, który starałam się przenieść, który był wtedy zasłyszany. No i tak to się tak naprawdę, bardzo się wkręciłam. A pamiętałam jeszcze z jeszcze wcześniejszej młodości Kieszonkowy Atlas Kobiet, Sylwii Hutnik, który no, za każdym razem, jak przeczytam coś, co mnie mocno tak we mnie wejdzie, to później bardzo długo o tym myślę, zostaje ze mną na lata, na 16 potem.
1: Tak.
2: I może nie tyle, ile nawiązywałam, ile na pewno zainspirowałam się tym, że można o dzielnicy, tam akurat jest o Ochocie, Sylwia Chudnik umieściła to w tamtej części Warszawy, zresztą mojej rodzinnej tam się wychowałam i absolutnie rozumiem każdy kąt, o którym ona wspomniała, że można tak pisać, tak? Że pisanie to nie jest tylko harlekin, taki jak L'Avion Purpuri, ani ta moja próba bycia Agatą Christie. Że pisanie to też nie jest tylko Hrabal i Kundera, których bóstwiam. Pisanie to też może być język uchodzielnicy, to może być miks tego, co się dzieje, tego, co jest w głowie, tego, co jest na ulicy. I ten styl tak naprawdę gra mi do dziś. A, nie powiedziałam, jaki tytuł był tej piosenki. Były to Ogródki podokienne.
0: Ogródki podokienne.
2: Ogródki podokienne, natomiast to nie zostało jeszcze wydane.
0: Okay,
2: nie
0: pokazywałam tego. Czyli to powstało tego. To 16 lat temu, tak?
2: Tak.
0: I leży.
2: Czeka na swojego wydawcę. Ja to muszę oczywiście do tego wrócić, pewnie troszeczkę styl podreperować, aczkolwiek kiedyś
0: jasne.
2: Jakiś czas temu po to sięgnęłam, stwierdziłam, że to jest mocno dojrzałe i kiedyś też recenzowałam to ze specjalistami, z literaturoznawcami. Był taki portal, bo jeszcze jest, nie patrzę, portal Ludzi Sztuki i tam pani Manuela Kalicka recenzowała różnorakie twory literackie i między innymi zrecenzowała to w sposób naprawdę bardzo pochlebny.
0: Bliski, rozumiem.
2: Wręcz nawet bardzo, bardzo, także faktycznie mnie to zainspirowało do tego, dlaczego nie pokazać się światu od tej strony. No, do tej pory było to wszystko pisanie jednak do szuflady. W międzyczasie praca w ZOO?
0: No właśnie, bo jesteś zastępcą dyrektora ZOO, tak? Zgadza się, zastępczynią.
2: Tak,
0: ja również.
2: Także moje pracownice namawiam do tego, żeby używały jednak żeńskich form.
0: Z podpisem moim dziennikarką, Kasią Pilewską. Ale żeby zostawić może na chwilę trudne tematy, skąd ty się tam wzięłaś w tym ZOO? Bo filologia czeska, marzenie o pisaniu, a jednocześnie praca w ZOO. Myślałam, że w ZOO pracują bardziej, nie wiem, biolodzy, jakieś takie osoby, które gdzieś tam z tymi zwierzętami pracują na co dzień, czy uczą się o nich na co dzień. Więc opowiedz mi, skąd ty się tam wzięłaś?
2: Przede wszystkim ja też tak myślałam, że tylko biolodzy, że tylko zootechnicy, tak. Że weterynarii i tak dalej. ZOO, warszawskie ZOO uwielbiałam od dziecka, oczywiście z punktu widzenia odwiedzającego. I w momencie, kiedy już ta moja córeczka trochę podrosła, ja wiedziałam, że kariery bizneswoman raczej nie zrobię, nie jest to moja ścieżka. Pamiętając, że w szkole też uwielbiałam biologię i tak naprawdę literatura, biologia, w zamyśle może kiedyś medycyna, a tutaj w zamyśle dziennikarstwo, bądź właśnie literaturoznawstwo, zawsze między tymi dwoma obszarami się wahałam. Ale jestem też laureatką olimpiady z biologii na oczywiście pewnym etapie, nie?
0: A, czyli
2: nie
0: to finalistą. Wszystko było blisko ciebie.
2: Tak, dokładnie. Ta super. Biologia zawsze, te zwierzęta zawsze były blisko, poza tym taka osobiste zainteresowanie. Miłe zwierzęta zawsze były w domu, w rodzinie. Postanowiłam spróbować zaaplikować. Przeszukałam, weszłam na stronę BIP, ponieważ jest to instytucja publiczna, jednostka organizacyjna Miasta Stołecznego Warszawy, więc w takiej formie wtedy było to ogłoszenie publikowane. Teraz to troszeczkę zmieniliśmy. Normalnie jesteśmy wśród ludzi, jesteśmy też na pracuj.pl.
0: Tak.
2: Przyszły nowe czasy. Wtedy trzeba było wejść na biuletyn informacji publicznej. Weszłam i była informacja o naborze na takie stanowisko. Bardzo się spieszyłam. Ja miałam wtedy 29 lat. Było to dla mnie coś niesamowitego, żeby wskoczyć od razu na takie stanowisko w takiej instytucji
0: jasne.
2: Państwowej, publicznej i jeszcze z taką sławą dyrektorem Kruszewiczem jako dyrektorem właśnie. Z ogromną nieśmiałością przeczytałam dalszą część tego ogłoszenia i okazało się, że nie poszukują ani lekarza weterynarii, ani biologa, ani nikogo po zootechnice, tylko poszukują menadżera z konkretnymi kompetencjami, z warsztatem, który jak się okazało miałam. Naprawdę nie mogłam uwierzyć, punkt po punkcie przeczytałam to ogłoszenie i pasowałam, łącznie z doświadczeniem, z papierami,
0: tak,
2: które trzeba było komisji przedstawić. Nie uwierzyłam, jak zadzwonili. Myślałam, że nie pójdę na to spotkanie, że chciałam zrezygnować z przedbiegu. Gdzieś tu się jednak objawia ta moja nieśmiałość, która się także później wiązała z literaturą, czy pewnie zaraz, do czego zaraz dojdziemy.
0: Tak, tak.
2: Ale poszłam. A później nie uwierzyłam, że miałam telefon zwrotny, że wygrałam.
0: Oh, wow.
2: Więc do tej pory nie wiem, jak to się stało. Mm-hmm. Ale rozmowa była przesympatyczna. W życiu nie miałam tak wspaniałej rozmowy kwalifikacyjnej. Obecnie sama też prowadzę rekrutację, bo akurat działem personalnym to ja w ZOO zarządzam tą polityką. My ją teraz reorganizujemy, zmieniamy i
0: tak.
2: Jest coraz lepiej, od razu powiem. Ale to doświadczenie no na pewno dało mi i wiatr w żagle i poczułam, że jednak na tym rynku pracy, pomimo, że skończyłam filologię czeską, po której w większości były tylko oferty pracy na infolinii czeskiej,
0: tak.
2: Nie pracowałam w takim charakterze. Absolutnie nie jest to dla mnie. Okazało się, że jednak można coś więcej, można zawalczyć o miejsce pracy w instytucji, no, która zawsze w człowieku gdzieś się działa.
0: Grała, bo rozumiem, ale miałaś w ogóle takie myśli, że może kiedyś będziesz pracowała właśnie w ZOO, czy bardziej, że przy zwierzętach?
2: Nie, przy zwierzętach wiedziałam, że nie, no bo do tego się nie nadawałam, uważam, że do tego potrzebni są specjaliści.
0: Jasne.
2: Natomiast praca w ZOO to nie są tylko zwierzęta, to jest całe zaplecze administracyjne, które trzeba się zająć. To są kadry, to jest marketing, to jest edukacja, to są rzeczy, które my musimy dopiero rozwijać, ponieważ wchodzą nowości, także dyktowane rynkiem, dyktowane miastem, tak, poleceniami, nowe role, które są nam narzucane. I my to musimy ogarniać administracyjnie, więc to są te właśnie moje piony. Pan dyrektor zajmuje się weterynarią, zajmuje się hodowlą, zajmuje się kwestiami związanymi także ogólnie z naukami przyrodniczymi i takim zarządzaniem przyrodniczym. Ja mam jeszcze drugą koleżankę, drugą zastępczynię pana dyrektora do spraw inwestycyjnych.
0: Jasne.
2: Ona z kolei kieruje rzeczami związanymi z rozwojem infrastrukturalnym ogrodu i jestem ja jako zastępczyni kolejna już do tych, bym powiedziała, miękkich tematów, które tak naprawdę interesują mnie najbardziej. Jest to ten kontakt z ludźmi. No, a kontakt z ludźmi idzie także w parze z psychologią, którą już za rok kończę.
0: Czyli poszłaś jeszcze w międzyczasie na psychologię?
2: Poszłam na psychologię.
0: O, wow, na SWPS czy na...
2: Nie, jestem w tym momencie na Uniwersytecie Wizja. Jest to dawna Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie.
0: Okej, no dobra, to poczekaj. Próbuję to sobie ułożyć w głowie. Jesteś sobie w ogrodzie, 29 lat, jesteś bardzo młoda, dostajesz pracę na wysokim stanowisku, umówmy się, no bo zastępczyni dyrektora to jest...
2: Jak dostałam.
0: 30, tak, dobrze, dobrze.

0: wymyśleć koncepcję zmian, bo to też było jedno z moich zadań, żeby przeorganizować, żeby nowa osoba przyszła z zewnątrz z nowymi pomysłami, z innym doświadczeniem, z doświadczeniem może nie korporacyjnym, tak, ale po prostu rynku prywatnego i to, co można było, no chociażby dział marketingu powstał. Zonie miało w ogóle marketingu, jasne, bazowało wyłącznie na edukacji, co nie zaspokajało wszystkich potrzeb,
1: oczywiście,
0: które się tam objawiły. Więc te rzeczy trzeba było wdrożyć. Natomiast wieczorami pisałam, jak tylko uśpiłam dziecko, to jednak wracałam przed komputer, już wtedy już nie maszyna do pisania, tylko
1: tak.
0: I pisałam. I wtedy napisałam swoją pierwszą książkę, która jeszcze nie była wydana, ale możliwe, że za chwileczkę będzie. Oraz drugą książkę, która była wydana, ale pod pseudonimem. Ponieważ to był ten moment, kiedy ja się przestraszyłam troszeczkę. To, o czym mówiłam, od pewnej nieśmiałości. Tak. Bo nagle stałam się tą urzędniczką. Nagle zaczęłam mieć kontakty z wysokimi urzędnikami z miasta.
1: Tak.
0: I ja się troszeczkę przestraszyłam. Jaki będzie odbiór mnie poprzez moją literaturę? Bo moja literatura nie jest taka prosta, taka popularna. To jest proza psychologiczna. Paranoiko mam dziewczynę schizofreniczkę. W pierwszej osobie pisana książka. Troszeczkę jak Sylwia Plath. Oczywiście, nie, broń Boże, nie porównujesz. Ja wskazuję tylko kierunek.
1: Jasne.
0: W Żonie Arona, czyli ta książka, o której teraz mówię.
1: To jest ta książka, która została wydana pod pseudonimem.
0: Dokładnie. To jest dziewczyna w mocnym takim, no, zaburzeniu związanym ze zdrością tak naprawdę, troszeczkę też z paranoją na punkcie innej pary. I to nie jest zazdrość o mężczyznę, to jest zazdrość o życie innej osoby, więc troszeczkę inny zakres tej zazdrości, która no niszczy także jej życie wewnętrzne, jej życie prywatne, jej małżeństwo, jej rodzinę. Ostatnia książka, czyli ta bezcenność, która już jest wydana pod moim nazwiskiem, do czego pewnie zaraz wejdziemy, jest o dziewczynie żyjącej na pograniczu alkoholizmu, dziewczynie złamanej przez bardzo trudny związek w relacji z starszym mężczyzną, z ojcem zresztą jej przyjaciółki, które zaczynają wykorzystywać jeszcze jak ona była nastolatką, więc mamy tam element traumy, także traumy poaborcyjnej. Więc się wiele dzieje. Więc pojawiają się książki psychologiczne, trudne tematy, czasem no niepopularne, niepokojące. I jest urzędniczka samorządowa, która musi trzymać fason, reprezentować urząd, być wiarygodna dla swoich przełożonych w mieście, dla swoich klientów zewnętrznych, reprezentować jednostkę. I ja się po prostu tego przestraszyłam. Wiedząc, że gabaryt mojej książki nie jest lekki, wybrałam pseudonim, zresztą nazwisko mojej babci, Greta Gettler. I wtedy w ogóle też nie angażowałam się w promocję.
1: Bo nie mogłaś.
0: Z wiadomych względów.
1: Jasne. Kasiu, a zanim przejdziemy dalej, powiedz mi jeszcze, skąd u ciebie to zainteresowanie psychologią? Bo już mi zdradziłaś, że studiujesz teraz psychologię, no ale jeżeli ją kończysz, to pewnie zaczęłaś jakieś 3-4 lata temu, a jednak te książki powstały dawniej. Więc, nie wiem, miałaś w rodzinie kogoś, kto się tym zajmował, albo jeżeli to są zbyt prywatne pytania, to oczywiście mnie zastopuj, ale ciekawa jestem, skąd akurat taka tematyka.
0: Psychologia zawsze mnie interesowała, to na bank. Pamiętam, że jak podchodziłam do matury i myślałam o studiach, bo jestem z tego rocznika, ty Kasiu jesteś młodsza, ale za mojego rocznika było tak, że trzeba było zdać maturę, to było raz, a później trzeba było zdać egzaminy na studia, to było dwa, ale jeszcze, żeby podejść do egzaminów na studia, to trzeba byłoby mieć maturę z tych przedmiotów, które te studia tej matury wymagały. I psychologia wymagała, jeżeli dobrze pamiętam, matematyki. Już teraz wiem dlaczego, bo statystyka jest straszna.
1: Tak.
0: I bardzo taka, no i uciążliwa jest jej dużo na tych studiach psychologicznych. A ja matury z matematyki nie miałam, ponieważ jestem ostatnim rocznikiem, który nie musiał tej matury mieć. Skończyłam liceum wybitnie humanistyczne, klasę wybitnie humanistyczną, autorskim programie humanistycznym i wybrałam inne przedmioty humanistyczne bez matury z matematyki. W związku z czym nawet nie mogłam podejść wówczas do egzaminów na studia, na kierunek, bo interesował mnie tylko Uniwersytet Warszawski. Natomiast poszłam na dziennikarstwo, na których to studiach psychologia w zakresie psychologii społecznej jest w programie.
1: Tak.
0: Więc był to jeden z moich ulubionych przedmiotów. Zakochałam się w nim jeszcze bardziej, ale to musiałam odłożyć. Tak jak mówiłam, miałam pracę, miałam dwa kierunki studiów.
1: Jasne.
0: Pojawiło się dziecko na 5. roku studiów, ślub, weszłam w tryb pracy zawodowej i tak dalej. Dopiero po

0: tych latach, kiedy czuję, że moja literatura nie jest już ani romansem, ani kryminałem. Niestety nie jest, bo kryminały się świetnie sprzedają i wszyscy chcą je wydawać. Jest prozą psychologiczną. Dopiero wtedy mogłam sobie po pierwsze pozwolić na profesjonalne zagłębienie w ten temat, żeby i moi bohaterzy, moje bohaterki były wiarygodne, żebym ja w sposób wiarygodny prowadziła ich historię, a także żebym w sposób wiarygodny i na wyższym poziomie kompetencji rozmawiała z fachowcami, ponieważ w tym momencie, jak organizujemy z wydawnictwem spotkania autorskie, to my nie chcemy, żeby to były zwykłe spotkania autorskie. My celujemy, żeby to były spotkania w zakresie psychoedukacyjnym. Na każde jest zapraszany jakiś ekspert. Na poprzednim była to psychoterapeutka do spraw traumy. Na tym najbliższym, które będzie 15 maja w Ustce, będzie to psychoterapeutka lokalna do spraw uzależnień. Na kolejnym w Warszawie 11 czerwca będzie seksuolożka. I na każdym z tych spotkań poruszamy nieco inny, czy inaczej, każdy wątek łączy się tak naprawdę z każdym w książce, natomiast ciężar kładziemy na jakimś konkretnym obszarze psychologicznym głównej bohaterki i odnosimy się do sytuacji, dysfunkcji społecznych współcześnie. Na tym mi bardzo zależy, żeby książka, moja literatura była także pretekstem do rozmowy o tym, co się dzieje. I to jako przyszła psycholożka i osoba, której naprawdę mocno zależy na psychoedukacji. Także nawet na przedmiocie psychologia w szkole, albo przynajmniej przemyceniu jej elementów. Tego zresztą dotyczy moja praca badawcza, z którą obecnie pracuję, żeby ta psychologia wybrzmiała. Ja robię to poprzez literaturę, spełniam się artystycznie, spełniam się osobiście, ale jednocześnie mam w tym wszystkim cel. A trzecia rzecz, dlaczego ta psychologia? Moja druga córeczka jest w spektrum, więc także, żeby ją zrozumieć, żeby lepiej z nią na co dzień żyć, żeby także edukować rodziny, w jaki sposób pomóc dzieciakowi i jak funkcjonować, no to ta studia i ta baza wiedzy, którą one dają, kontakt ze specjalistami jest po prostu bezcenny dla nas.
1: Jasne. Jakie to było uczucie, kiedy wydajesz książkę, która jest twoja, ale jest to inne nazwisko? To zobaczyłaś ją gdzieś na półce w sklepie, czy na stronie internetowej? Opowiesz mi o tym?
0: Zobaczyłam na półce, tak, rzeczywiście. No było to wyjątkowe. Ja się akurat z nazwiskiem Gettler niesamowicie identyfikowałam z uwagi na babcię.
1: Jasne.
0: To nie jest pseudonim o tak wymyślony.
1: Tak.
0: Tylko bardzo bliskie mi nazwisko. Natomiast miałam pewien niedosyt, także szkoda, że to jednak nie jestem ja gdzieś, czy ta decyzja była dobra, czy nie na tamten moment, nie wiem. Wiem, że musiałam do tego dojrzeć. Jesteśmy w podcaście o zmianie.
1: Tak.
0: To była moja, myślę, wewnętrzna zmiana, która nawet jest ważniejsza niż ta fizyczna, czyli przejście od bycia urzędniczką do pisarką.
1: Tak.
0: Po prostu ta wewnętrzna. To, co gdzieś się musiało we mnie zadziać, żebym się odważyła wyjść. Co więcej, na moim pierwszym spotkaniu autorskim były moje bezpośrednie przełożone z miasta stołecznego Warszawy.
1: Naprawdę?
0: Tak, i to było dla mnie zaskoczenie, to po pierwsze. Po drugie, uściskałam je, naprawdę, bo to też niesamowite emocje i też taka ulga. Nawet nie tylko to, że poczucie, że mój wybór prywatny, no bo przecież to jest moje prywatne życie, tak, mogę robić co chcę, że jest akceptowane.
1: Tak.
0: Bo to, na pewno to też gdzieś się pojawiło, ale to, że udało mi się. Udało mi się wyjść ze swojej strefy komfortu i mogę z dumną postawą spojrzeć w oczy także moim przełożonym powiedzieć tak, ja to, oprócz tego, że jestem tutaj zastępczynią dyrektora i na co dzień rozmawiamy, czy tam o sytuacjach kryzysowych, czy planujemy pewne koncepcje na rozwój naszego miasta, także piszę o trudnych tematach i jest w porządku, tak, i to też jest okej. Okay.
1: A wydarzyło się coś w ciągu tej książki pod pseudonimem, a książki tej, którą wydałaś już pod własnym nazwiskiem, coś takiego, o czym byś powiedziała, tak, to był ten moment, czy to był raczej proces, który w tobie dorastał?
0: Chyba, Kasiu, właśnie tylko ten czas. Potrzebowałam tego czasu, potrzebowałam też sama siebie utwierdzić, że na stanowisku, które obejmuję, jestem skuteczna, że x projektów dopięłam, że pewne rzeczy, pewne zmiany, które sobie założyliśmy z panem dyrektorem, udało nam się osiągnąć, czyli wartość zawodowa jest może dla mnie takim głupim sformułowaniem, ale mimo wszystko użyję go, bo w tym momencie nie mam lepszego zastępnika, że udowodniłam swoją wartość zawodową, tak? I wiem, że nie spocznę na laurach, że jestem na tyle ambitną osobą i mam kolejne pomysły w głowie, że będę nad nimi pracować. Przy jednoczesnym daniu sobie tej swobody do realizacji tego, co zawsze we mnie grało. Że nie będę tego uciszać, nie będę mówić, nie mam na to czasu, chcę mieć na to czas. I ten czas sobie po prostu musiałam też wywalczyć tym popołudniem. Pamiętam, jak wziąłam urlop, jak mój tata mówił, jak można wziąć 2 tygodnie urlopu przysługujących 26 dni na rok, żeby pisać książkę, tak? A nie wyjechać z dziećmi na wakacje. Tak. Wzięłam urlop, żeby pisać książkę.
1: Pisałaś?
0: I to była ta książka, bezsenność.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: I było tak faktycznie, że siedziałaś od rana do wieczora i pisałaś?
0: Tak, odprowadziłam dziecko do przedszkola, siadałam, zamykałam się w domu i tylko picie kanapka i pisanie. Natomiast i tak największą część pisałam po tym, jak dziecko już poszło spać, czyli tak naprawdę nocami. I to robi klimat, ponieważ ja mieszkam bardzo wysoko i mam widok z okna na miasto, na gasnące światła, na zapalające się światła, na ruch nocny, ruch, który budzi się do życia o 4 nad ranem, to były też niesamowite inspiracje. Mam widok z okna także na niektóre te miejsca, po których bohaterka bezsenności chadza.
1: Bo rozumiem, że bohaterka bezsenności również jest w Warszawie i również pojawia się tutaj, tak jak ta twoja pierwsza książka, jeszcze nie wydana.
0: Zgadza się, tak samo jak Ogródki podokienne. Bezsenność jest absolutnie warszawska. Bohaterka jest mocno osadzona w tej rzeczywistości, tylko mówimy o czasie, ja tę książkę pisałam 2 lata temu, a osadziłam ją w takim okresie postpandemicznym, bym powiedziała, więc jeżeli czytamy ją teraz, to już pewne rzeczy mogą faktycznie nie być aktualne, ale i tak współczesne. Bohaterka chadza do knajp, które ja lubię, tatuuje się w salonie tatuażu, w którym ja się tatuuję. Więc to jest faktycznie moje. Osadziłam ją w tym, co znam, tym, co widzę, tym, co słyszę, bo to lubię. Dobrze się w tym poruszam. Ale to nie jest tylko Warszawa. To jest także Ustka. Powstały w tym momencie już 2 mapy, które można sobie ściągnąć QR-kodem ze stron moich społecznościowych, moich profili społecznościowych czy wydawnictwa. Także na zakładkach są. Z kodem QR, który przenosi nas do tak zwanego spaceru bezsennej. Jeden spacer jest właśnie po Warszawie. Nie są to wszystkie miejsca, które moja bohaterka Melania odwiedziła, tylko pewien wybrany fragment. Także i z moimi troszeczkę ulubionymi punktami. I po Ustce, jest to 2 spacer, 2 kod QR. One mają już troszeczkę inną aranżację graficzną, dostosowaną także do emocji, do czasu, bo akurat spacer bezsenny po Warszawie jest bardziej w ciągu nocy, a spacer po Ustce, to jest 1 pełny dzień. I tam jest akurat cały, bo to się udało w tych 2 punktach ująć. Całe miasteczko, które duże nie jest, ale wszystkie punkty Melanii, które ona odwiedziła, jednak zawrzeć. Więc także w taki sposób, powiedzmy, interaktywny, tak, można wejść w świat mojej bohaterki.
1: Te pomysły, o których mówisz, to są pomysły twojego wydawnictwa, czy ty jesteś tak kreatywna, mówiąc o tworzeniu, że właśnie wychodzisz jakby poza książkę?
0: Zarządzam marketingiem w ZOO. Więc...
1: Ale najtrudniej reklamuje się własne, moim zdaniem.
0: Pewnie tak, aczkolwiek to, że ten marketing jest mi bliski, no to tak sprawia, że gdzieś ta twórczość związana z tym, w jaki sposób promować, projektować, nie jest mi obca. Natomiast moja książka otrzymała patronaty 2 fundacji. Jedna to jest Fundacja imienia Pamięci Marka Chłaski, druga to jest Fundacja Art 44. Dostała w związku z tym także na start wsparcie finansowe, za które to wsparcie finansowe udało nam się zrealizować projekty także graficzne, natomiast nie ukrywam, że sama koncepcja tego, w jaki sposób książka powinna mieć promocję, co powinno za nią iść, jest to dzieło moje oraz moich najbliższych współpracowników, żeby powstały, a realizacja została zlecona.
1: Ty wiedziałaś, co robić, jak sobie wyobrażam, że stawiasz tą ostatnią kropkę w tej książce i co dalej się dzieje? Piszesz, nie wiem, dajesz ją partnerowi, partnerce czy przyjaciółce, mówisz, czytaj, daj znać. Kto ocenia, czy to już i co dalej? Gdzie ona dalej wędruje?
0: Tylko ja oceniam, prawdę mówiąc. I w momencie, jak czuję, że jest okej, wtedy wysyłam.
1: Wysyłasz do wydawnictwa.
0: Tak.
1: Po wydawnictwach po prostu się wysyła.
0: Staram się nie wysyłać do wszystkich naraz, tylko jednak celuję, ale akurat w przypadku bezsenności jest to wydawnictwo zarejestrowane w Bielsku Białej. I nie ukrywam, że w momencie, kiedy zdecydowałam się, tak, to jest ten moment, chcę wydać bezsenność, zmarł mój tata, który akurat w Bielsku mieszkał. I tak pomyślałam, nigdy wcześniej nawet nie wiedziałam, nie orientowałam się, tak. Nie zastanawiałam się, jakie wydawnictwa są w Bielsku, ale poszłam za tą energią. I oni się odezwali. Naprawdę? Oni się zgodzili, tak, oni się zgodzili prawie od razu, więc stwierdziłam, że nie będę szukać dalej, nie będę już szukać większego wydawnictwa, czy wydawnictwa, które ma większą renomę na rynku. Zostałam z nimi z tego tak naprawdę bardzo sentymentalnego powodu i naprawdę nie żałuję. Współpraca jest fajna.
1: Rozumiem, że teraz jesteście w trakcie promowania książki, w trakcie spotkań z psychologami, o których wspominałaś. Lubisz to? Jest to stresujące?
0: Wiesz, Kasia, dla mnie troszkę jest, bo ja jestem osobą mimo wszystko introwertyczną.
1: Jasne, a nie powiedziałam tego tobie, naprawdę jesteś introwertykiem.
0: Tak,
1: chociaż to nocne pisanie po godzinach, to może tak.
0: To mnie zdradza.
1: Tak.
0: Jestem, wystąpienia publiczne nie są moją ulubioną formą spędzania czasu, ale uwielbiam pisać i wiem, że bez tego, no niestety bez sprzedaży, bez poinformowania o tym, że takie dzieło istnieje. Po pierwsze nie napiszę kolejnych książek, albo napiszę, ale nie wydam. Po drugie nie dotrę z tym przekazem, który bym chciała, czyli o tej psychoedukacji, o tym, o czym już powiedziałam. Bardzo zależy mi, żeby część tematów, które nie są tak szeroko omawiane, chociażby ta schizofrenia, która się pojawia w Paranoiko, która mam nadzieję już niebawem też się pojawi w jakiejś formie, czy audiobooka na początku, zobaczymy, czy wejdziemy w Digitali First
1: jasne.
0: Opcję, czy jednak zdecydujemy się na druk. No to są tematy takie troszeczkę gwałtowane społecznie, nie są częste, mówiąc nawet o tym, jaka jest skala schizofrenii, że jest to około 5% społeczeństwa choruje, przynajmniej te, do którego jesteśmy w stanie dotrzeć i zdiagnozować. Dla mnie są to tematy szalenie ciekawe, ale psychoedukacja to nie tylko kwestia informowania i uczenia o tym, jakie występują choroby, ale także zapobiegania pewnym dysfunkcjom. O ile schizofrenii nie jesteśmy w stanie zapobiec, o tyle już alkoholizm, tak?
1: Uzależnienia,
0: tak. Okay. Budowanie poczucia własnej wartości. Stąd uważam, że tak ważne jest, aby już od najmłodszych lat była ta edukacja na poziomie szkół, nauka stawiania granic swoich, moich, nauka rozmawiania o emocjach. Do tego też zainspirowała mnie historia mojej córki, tej starszej, 16-latki. Otóż ona ma taką grupę swoich znajomych, z którymi się raz na jakiś czas spotykało się bardzo często, prawda? Codziennie. Grają w siatkówkę gdzieś tam na naszych brudnowskich boiskach i parę razy w roku przyjeżdża do nich kolega, który na co dzień wychowuje się w innym kraju. Tutaj ma dziadków, ma część rodziny, więc tak. Jeżdża wakacje, święta, przedłużone weekendy i tak dalej. On normalnie mówi po polsku, ma polskich rodziców i on taką łatwością wszedł w nową grupę. Tak wspaniale się z nimi zaczął dogadywać. Przyjął, z tego co mi opowiada córka, pozycję jakby takiego troszeczkę naturalnego lidera. Coś się stało, wszyscy się zwracali do niego. Do tego doszło, że jak on wyjechał, coś się stało, to oni, gdyby on tu był, to by wiedział, co zrobić. I drążyłyśmy, skąd to może wynikać. Właśnie się okazało, że on w swoim kraju od szkoły podstawowej ma taki przedmiot jak psychologia. Oni się uczą rozumieć drugiego człowieka. I to jest niesamowite. I ja wiem, że świata nie zmienię i polskiego systemu edukacji nie zmienię, ale chcę wejść w taki projekt, który pewnie będzie trwał latami, bo do tego są potrzebne i badania podłużne i stworzenie pilotażowego programu, żeby w ramach chociażby godzin wychowawczych, tak, dać nauczycielom, wychowawcom, pedagogom czy psychologom szkolnym odpowiednie narzędzia, żeby wejść z pewnymi materiałami dostosowanymi do wieku. Wydaje mi się, że wtedy przynajmniej część problemów, które ma obecnie młodzież, które naprawdę, to też śledzę te statystyki i są one zatrważające, że moglibyśmy wyjść im naprzeciw. No gdzie, jeżeli nie w szkole, jeżeli dziecko nie ma w środowisku naturalnym, w środowisku rodzicielskim, domowym, czy odpowiedniego zaopiekowania, tak. Powiedzmy szeroko, tak? To gdzie, jaka inna instytucja powinna mu to dać?
1: Kasiu, to znaczy, że twoje książki są skierowane jakkolwiek też do młodzieży, czy to jest raczej literatura dla dorosłych? Bo teraz mówisz o nich i zastanawiam się, jak to jest. Czy taka 16-latka na przykład przeczyta twoją książkę już świadomie?
0: Chyba wolałabym nie, bo to są jednak książki dla dorosłych. Znaczy, nie ma ostrych scen seksu, żeby nie było.
1: Jasne.
0: Ale mimo wszystko wolę jeszcze, mojej córce poprosiłam, żeby jeszcze nie czytała.
1: Czyli to jest taka skierowana
0: na razie
1: do dorosłych.
0: Jest to literatura absolutnie dla dorosłych.
1: Jasne.
0: Natomiast ja patrzę na psychologię całościowo, tak. Widząc siebie kiedyś osadzoną, jeżeli w ogóle się na to zdecyduje, w tym zawodzie, w tych realiach, czy w takim doradztwie psychologicznym, no to myślę mocno o młodych ludziach. Akurat w Ogrodzie Zoologicznym pełnię także funkcję koordynatorki do spraw standardów ochrony małoletnich.
1: Okay.
0: Sama przyjęłam na siebie tę funkcję. Oczywiście było polecenie miasta, że musimy taką funkcję przygotować. Zresztą jest na to odpowiednie prawodawstwo. Przeszkoliliśmy cały zespół i pomimo, że są to sprawy w ogóle psychologia dzieci, młodzieży, traumy dziecięce, te przedmioty na studiach są dla mnie najcięższe. I wiem, że z dziećmi nie chciałabym pracować. Znaczy, cieszę się, że otrzymuję narzędzia, bo mogę kiedyś komuś pomóc. Natomiast nie wiem, czy psychicznie wytrzymałabym te przypadki,
2: rozumiem,
0: które my też te case'y analizowaliśmy. Jest to po prostu bardzo trudne. Ale nie ukrywam, że chciałabym czy swoją pracą, czy swoją, może kiedyś także swoim pisaniem, zrobić coś w tym kierunku, żeby było. No sama mam dziewczynki, sama tak, dwie córeczki. Uwielbiam młodzież, uwielbiam też zetki. I lubię też z nimi pracować.
1: Tak.
0: Ja się bardzo cieszę, że także w ZOO mamy coraz więcej młodych osób, ich punkt widzenia, coś, w jaki sposób oni świat zmieniają. Jest dla mnie niesamowitą przygodą w ogóle intelektualną, rozmawianie z tymi ludźmi i poznawanie ich świata. I chciałabym, żeby ci młodzi ludzie rośli zdrowi, zdrowi psychicznie, pełni wiary we własne siły, uczciwi, fajni dla drugiego człowieka, respektujący granice jednych, drugich, no a dzieciaki absolutnie powinny być zaopiekowane, jeżeli nie przez rodzinę, to przez system państwa. No tak jest moje zdanie i gdzieś wiem, że czasem to wygląda jak od sasa do lasa, tutaj ZOO, tutaj literatura, ale według mnie to się gdzieś wszystko łączy. Łączy się to psychologią, łączy się tym kontaktem z drugim człowiekiem, bo tak jak mówiłyśmy, ZOO to nie tylko zwierzęta, to jest w tym momencie 200 pracowników. Każdy ze swoją historią, każdy ze swoimi potrzebami. To trzeba też gdzieś połączyć. A literatura dla dzieci, dla młodzieży może nie, ale dla dzieci, tak?
1: Tak.
0: Napisałam książkę dla dzieci i czekam, też wydawca zaaprobował, chce się nią zająć, obiecał wydanie, więc też na to czekam.
1: I ona też jest książką psychologiczną, oczywiście skierowaną do takiego...
0: Myślę, że jakieś elementy psychologii się tam znajdują, ale
1: wiadomo,
0: pod kątem rodzinnym jest to taka opowieść kilkurozdziałowa o wielodzietnej rodzinie i ich psie, tytuł Plujki.
1: Okay, ale jeszcze nie jest do znalezienia, rozumiem?
0: Jeszcze nie jest. Ale mam nadzieję, że niebawem będę mogła ci się pochwalić. Już jest.
1: No, ale bezsenność jest. Bezsenność już możemy kupić.
0: Tak, bezsenność możemy kupić jak najbardziej. Żona Rona się wyprzedała, więc właściwie to czekam na drugi. Dziękuję bardzo. Czekam na drugie wydanie. No i do przodu.
1: Jak twoi bliscy na to wszystko? Na twoje pisanie? Cię wspierają? Mają, jakby kibicują? Czy raczej mówią, Kaśka, weź ty się skup na jednym, bo dużo tego wszystkiego.
0: Nie, mam ogromne wsparcie. Naprawdę ogromne wsparcie. Jeżeli tylko potrzebuję czasu na pisanie, dziadkowie zabierają dziecko na weekend. No, moja córka też chyba jest ze mnie dumna. Mój mąż również, więc naprawdę mam wsparcie. Absolutnie nie narzekam. Mam też parę inspiracji, bo zawsze ktoś coś przyjdzie z jakimś pomysłem. Bezsenność jest, jak na książkę, bardzo muzyczna.
1: Właśnie, co to znaczy?
0: Aha.
1: Bo czytałam taki, chyba ty mi to napisałaś w ogóle. Co to znaczy muzyczna książka?
0: Jest tam dużo muzyki, dużo tekstów, dużo podkreślenia pewnymi tytułami muzyki, która właściwie łatwo dostępna, bo wszyscy ją gdzieś znamy, kojarzymy, podkreślenia danych momentów, ale mówiłam o inspiracji rodzinnej. Mój mąż uwielbia muzykę i słucha jej namiętnie, odkrywa nowe rzeczy. I kiedyś pisałam Bezsenność i nagle słyszę, puścił coś nowego, czego nie znam i to coś śpiewa, tak jak ja piszę. I to była Sierść Swiernalisa. Pierwszy raz to usłyszałam, pobiegłam do salonu, akurat on odtwarzał ten teledysk już któryś raz, bo też mu bardzo się to spodobało. No i tak to mocno we mnie zapadło, że wróciłam przed ten komputer i zmieniłam scenę w książce po to, żeby ta sierść tam zaistniała. Tekst od razu też sobie ściągnęłam, zacytowałam. Zainteresowałam Pawła Swiernalisa książką i tym motywem. Spotkaliśmy się, wymieniliśmy spostrzeżenia, pomysły i chyba zapoczątkowaliśmy nową współpracę, bo przy kolejnej książce, na którą gdzieś już koncept mi się rodzi, Paweł Świernalis obiecał, że pomyśli o zrobieniu muzyki do książki, więc nie muzyka do filmu, tylko muzyka do książki się pojawi, a będzie to książka o męskiej depresji.
1: O męskiej depresji. Bo rozumiemy, że dotychczas bohaterki były kobietami, prawda?
0: Poza ogródkami podokiennymi, gdzie głównym bohaterem jest chłopak i tam jest narracja trzecioosobowa.
1: Okej, a tak to pisałaś z punktu widzenia tej osoby, czyli w pierwszej osobie, to się ładnie mówi, i były to kobiety. To skąd teraz pomysł na książkę z męskiej perspektywy?
0: No, inspiracje przychodzą zewsząd. Jako adeptka prawie, że psychologii, to tych case'ów pojawia się bardzo dużo. Tak. W różnych obszarach, w różnej tematyce. Pracujemy z wieloma specjalistami. Naprawdę niektórzy wykładowcy czy ćwiczeniowcy potrafią w taki sposób temat zapodać, że ja później o nim myślę tygodniami. I no mam w sobie coś takiego, że muszę to przełożyć, muszę to mięso jeszcze podziałać i żeby z tego wyszedł tekst, bo aż szkoda, żeby gdzieś to nie zaistniało, więc stąd jest ta inspiracja o męskiej depresji i mam nadzieję, że mi się to uda, bo to będzie dla mnie eksperyment. Tak jak mówię, pierwsze ogródki podokienne, tam był chłopak, no ale to nie ten wymiar. Tutaj jednak muszę wejść w głowę faceta.
1: Myśleć jak facet.
0: Tak, to jest pytanie, jak bardzo to myślenie jak facet
1: się różni od nas.
0: Myślenie jak kobiet, bo to różne są pomysły na interpretację tego, łącznie z badaniami różnic mózgu i tak dalej.
1: Tak.
0: Ale poruszając się po warstwie po prostu ludzkiej wrażliwości, odczuwania świata, jeżeli jesteś w dołku, jeżeli... depresja jest podobna, tak. Tak. Każdy, kto był w depresji, czy odczuwał anhedonię, mówił o podobnych doznaniach. Więc wydaje mi się, że udźwignę ten temat. Trzymaj za mnie kciuki.
1: Będę.
0: Ale nie mogę się tego doczekać. Nie mogę się doczekać tekstu Świernalisa do tej książki.
1: To już się proces już zaczął? Ty już piszesz? Czy jeszcze jesteś na fazie myślenia, planowania?
0: Ja obiecałam mojemu rektorowi Uniwersytetu Wizja, który także był na moim pierwszym spotkaniu autorskim, więc ja mu to publicznie obiecałam przy tych 70 osobach, które były na sali, że ja najpierw napiszę pracę, a dopiero później książkę, więc ja się muszę tego trzymać.
1: Rozumiem, absolutnie. Obiecane rektorowi, to... Okej, czyli praca i książka. Wtedy my nie możemy...
0: Praca i książka, znaczy książka gdzieś tam w głowie się...
1: Cały czas.
0: Jakieś tam malutkie zapiski, ale...
1: Nie, panie rektorze, nic tutaj nie powstaje.
0: Nie, nic nie powstaje, panie rektorze. To mam w obietnicy.
1: Kasiu, powiedz, czy ty po tym początku tego pisania, wiesz, pod pseudonimem, możesz teraz już tak powiedzieć o sobie z dumą, że jesteś pisarką?
0: Co więcej, powiem ci, ja się podpisuję już w niektórych mailach jako pisarka.
1: Ekstrem.
0: Powiem taką ciekawostkę.
1: Tak,
0: w moim gabinecie wisi obraz, który namalowała szympansica Lucy, ponieważ szympansica Lucy była wychowywana przez człowieka i bardzo długo naśladowała człowieka. Któregoś razu opiekunka zauważyła, że Lucy chciałaby malować tak jak ona. I dała jej płótno, dała jej farby i Lucy zaczęła malować. Część jej obrazów została sprzedana na aukcji.
1: Tak.
0: Ja też jeden zakupiłam. To jest mój prywatny obraz, on wisi właśnie w moim gabinecie. I jakiś czas temu Muzeum Narodowe zwróciło się do nas, będzie organizowało taką wystawę Bestiariusz i poprosiło mnie o wypożyczenie i poprosiło, jak podpisać.
1: Posiadacze.
0: No i tak, poprosiłam, żeby to była jednak pisarka, bo kolekcja jest prywatna. Więc też moja prywatna działalność i odważyłam się tak pierwszy raz publicznie.
1: Super, to super, że też w takim miejscu i przy takiej akcji, bo to takie wszystko symboliczne bardzo, nie?
0: Tak, zwierzęta, sztuka, to jest wszystko.
1: Kasiu, zazwyczaj na koniec rozmowy, do którego się zbliżamy, ja staram się wyłuskać to, czego mogę życzyć mojej gościni lub gościowi, ale u ciebie mam problem trochę, bo tak opowiadasz, mam wrażenie, że duży porządek panuje w twojej głowie. Nie wiem, czy mogę to dookreślić, ale że ty sobie już na wiele rzeczy odpowiedziałaś i chyba wiesz, że możesz być z siebie dumna, nie?
0: Tak. I chcę tego też nauczyć moje córki, bo sama jako dziecko miałam z tym problem i myślę, że dopiero przed 40 nauczyłam się być z siebie naprawdę dumna. Jeszcze czasem są obszary, gdzie mi tego brakuje. Wiem, że są obszary, gdzie mi brakuje jeszcze kompetencji, które chcę koniecznie...
1: nadrobić.
0: Tak, zdecydowanie podnieść, nadrobić, udoskonalić jakkolwiek, więc tego bym sobie życzyła, żeby miała i na to siły i chęci i przede wszystkim pamięć i zwoje nerwowe, żeby mi dobrze pracowały. Czasem mam wrażenie, że coś w tym obszarze siada.
1: Inspiracji ci też życzę.
0: Dziękuję.
1: Wielu. Wiem, że przychodzą ze świata, ale tak. No i co? Drodzy słuchacze, Bezsenność, w tym momencie najnowsza książka jest do znalezienia. Ta wcześniejsza, o której mówiłaś.
0: Żona Arona.
1: Jest wykupiona, ale się pojawi, więc...
0: Z drugiej ręki.
1: Zależy, kiedy tego słuchacie. Powiedz mi i właściwie naszym słuchaczom, Gosiu, jak cię znaleźć? Jak znaleźć twoje social media? Jak znaleźć cię w świecie cyberprzestrzeni i też o twoich spotkaniach, gdzie one są i kiedy?
0: Moje sociale są prowadzone pod moim imieniem i nazwiskiem, Katarzyna Myszkorowska. Gdzie mnie znaleźć? Na spotkaniach autorskich, na które serdecznie zapraszam. Najbliższe będzie 15 maja w Ustce. Tam poruszymy wątek alkoholizmu, życiu na granicy alkoholizmu, bo od razu mówię, że moja bohaterka, którą naprawdę bardzo lubię, ona wzbudza różne emocje u różnych osób, alkoholiczką do końca nie jest.
1: Okej.
0: Potrafi przestać, kiedy chce. Alkoholik chce, ale nie może. To jest ta zasadnicza różnica. W psychologii oznaczamy. Kolejne spotkanie będzie 11 czerwca w bibliotece na Pradze Północ. Tam będzie rozmowa z seksuolożką. 17 października znów wrócę do Ustki wraz z hotelem Grand Lubicz, który niesamowicie wspiera książkę.
1: Jasne.
0: Wspiera jej promocję, wspiera jej ideę. Więc tutaj duży ukłon dla właściciela, pana Łukasza Delubicz-Szeliskiego, który zgodził się, jak to czasie mówią, podporować temu całemu projektowi oraz dla pana burmistrza Łuski, który również objął patronatem, to wespół z nimi powstała i mapa, i cała linia promocji.
1: Jasne.
0: I kolejne spotkania są gdzieś zapowiadane, gdzieś tworzone, ale jeszcze nie ma konkretnych dat, więc myślę, że na socialach będzie można.
1: Czyli wynajdując cię, nie wiem, na Instagramie, na Katarzyna Myszkorowska. Ty widzisz?
0: Tak.
1: Zaczęłyśmy od tego rozmowy. Będą tam opisane.
0: Tak, zdecydowanie. Katarzyna Myszkorowska na Instagramie, na Facebooku, na LinkedInie również można mnie znaleźć.
1: Kasiu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Wspaniałe jest to łączenie światów. Ja uwielbiam, jak ludzie o tym mówią, bo sama to robię. Więc jak słyszę właśnie, że nie, to nie jest tak, że będę zajmować się tylko jedną rzeczą, połączę różne rzeczy i dziękuję ci za to. Życzę ci mnóstwa inspiracji i czasu, bo myślę, że to jest też coś, czego może ci brakować. No co, słuchaczy, zachęcam. Ja przyznam się bez bicia, ja nie czytałam jeszcze Bezsenności. Chciałam zobaczyć, jak bardzo będę chciała po rozmowie. I chcę, więc idę w to. No i co, napiszę do ciebie, jak już przeczytam. I dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję ci bardzo, jestem ciekawa twojej opinii.
1: Dzięki.
2: Zwrot akcji Vox FM.

0: autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja.
2: Statek z zarażonymi hantawirusem dopłynął na Teneryfę. Chorzy wrócą do domu specjalnym transportem. Węgry już oficjalnie mają nowego premiera. Peter Madziar złożył przysięgę. Wiemy, kto w Radomiu radzi sobie najlepiej za kółkiem. Za nami konkurs na najlepszego kierowcę autobusu. Minęła 9:00, słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wycieczkowiec dopłynął już na Teneryfę. Chodzi o statek, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa. Na pokładzie odnotowano łącznie 8 potencjalnych zakażeń, 3 osoby zmarły. Wycieczkowiec dopłynął do portu około 7 rano polskiego czasu. Pasażerowie zostaną teraz ewakuowani z pokładu i poddani badaniom lekarskim. Wiadomo, że nadzorem sanitarnym objęta jest jedna osoba z polskim obywatelstwem, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Krzysiowski.
3: Jest to osoba zdrowa, przebywająca w dalszym ciągu poza Polską, więc nasza rola polega w tym momencie na przekazaniu informacji o potencjalnym kontakcie, o objęciu nadzorem, o kontakcie telefonicznym i o samoobserwacji.
2: Służby zapewniają, że osoby bez objawów wrócą do swoich krajów, gdzie przejdą kwarantannę. Polecą specjalnie zorganizowanym transportem, a nie regularnymi lotami komercyjnymi. Peter Madziar, oficjalnie nowym premierem Węgier. Przed chwilą nowy szef rządu złożył przysięgę przed Węgierskim Zgromadzeniem Narodowym. Ja, Peter Madziar, ślubuję, że będę wierny Węgrom oraz Konstytucji. Będę przestrzegał prawa i dopilnuję, by inni również go przestrzegali. Urząd premiera będę sprawował dla dobra narodu węgierskiego. Tak mi dopomóż Bóg. Wcześniej swoje przysięgi złożyli deputowani Zgromadzenia Narodowego Węgier, gdzie partia nowego premiera Tisza ma konstytucyjną większość 141 ze 199 posłów. Umowa SAFE podpisana, teraz unijne miliardy trafią do polskiej zbrojeniówki. Rząd podpisał umowę, dzięki której Polska otrzyma z Unii Europejskiej prawie 44 miliardy euro pożyczki na wzmocnienie sektora zbrojeniowego. Wsparcie ma trafić do kilku tysięcy firm w całym kraju, w tym także na Pomorzu, m.in. do Stoczni Wojennej w Gdyni, mówi dyrektor handlowy Andrzej Wojtkiewicz.
4: Realizowane obecnie programy w Stoczni Wojennej będą miały finansowanie w całej swojej perspektywie czasu zapewnione, a głównie mam tu na myśli program Ratownik, który jest realizowany w tej chwili zgodnie z harmonogramem. Jesteśmy po położeniu wstępki, przygotowujemy się do podawania za rok. Podpisanie umowy na SAFE daje nam poczucie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o zaplecze finansowe, przede wszystkim dla tego projektu.
2: Obecnie spółka zatrudnia ponad 900 osób. Na koniec jeszcze mistrzostwa kierowców autobusów. Impreza po raz pierwszy odbyła się w Radomiu. Uczestnicy zmierzyli się w konkurencjach wymagających precyzji, refleksu i opanowania. A zwyciężył Michał Czerwiński.
5: Nie spodziewałem się, że wszystkich pokonam. Myślałem, że będzie tak w pierwszej dziesiątce. Jakbym był, to bym był zadowolony. A że jest pierwsze miejsce, no to super.
6: Kacper Przegaliński. Wrażenia bardzo dobre. Bardzo się cieszę, że zostało zorganizowane to pierwszy raz w Radomiu. Pasażerowie mogą zobaczyć, z jakimi rzeczami mierzymy się, bądź możemy się zmierzyć. Dlatego pokazujemy, że jesteśmy do tego przygotowani i że mogą nam zaufać.
7: Jadwiga Zawadzka. No super było, naprawdę. Emocje sięgały zenitu.
2: Na miejscu była nasza reporterka Daria Żurowska, a dodam jeszcze, że w pierwszych w historii radomskich mistrzostwach kierowców autobusów wziął udział 30 kierowców. W całym kraju dzisiaj lekkie zachmurzenie, nie na szczęście dla tych, którzy mieszkają w Suwałkach, bo akurat to tam, tylko i wyłącznie tam będzie dzisiaj padać. Na termometrach od 11 stopni właśnie w Suwałkach, koło 19 będzie w Poznaniu i w Warszawie, 20 nawet na Śląsku. Jeśli chodzi o teraźniejszy moment, to najcieplej w Poznaniu, już teraz 13 na plusie, w Kłodzku 4 powyżej zera.
1: The best of pierwsza zmiana.
8: To znowu my, Julia Hen,
9: Paweł Pawelec,
10: Konrad Piwowarski i lecimy z najlepszymi kawałkami pierwszej.

0: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Voxa FM.
0: Tak było we wtorek.
2: Oddaj mi rower.
3: Jedę za 15 minut.
2: Ryszard, ty draniu.
3: Za 15 minut.
2: Oddaj rower. Ja się boję, bo mi
3: Przyjadę
2: stracisz.
3: Długo.
2: Dawaj mi rower. Oddaj rower. Oddaj. Nie daj.
4: Oddał czy nie? Oddał. Rysiek,
5: nie, oddał. Nie dość, że nie oddał, to okazało się, że to nie był Rysiek, tylko 22-latka z Pomiechówka.
4: Ja kocham mistrzów zbrodni, bo oni tyle radości nam dostarczają. Naprawdę. Pani, no bardzo się pani spodobał rowerek dziecięcy, który stał w bloku, więc sobie go wzięła. 22-latka, przypomnijmy. Wzięła go sobie i tym oto rowerkiem postanowiła wrócić do domu.
5: Tak. Jak dzisiaj rano przeczytaliśmy to w Super Expressie, to byliśmy w szoku. Jak? Ale 22-latka, ledwo co na tym rowerze się mieściła.
4: Kolana dotykają już prawie do brody.
5: Tak, ale jest rzeczywiście mistrzynią zbrodni, bo wsiadła na ten rower, uciekła tym rowerem. No niestety zanotowały ją kamery, jakieś monitoringi, ale ona wymyśliła, że nie da się tak łatwo złapać. No,
4: ona jest bystra. Słuchajcie, jak jechała tym rowerem, to była blondynką, a jak zajechała do domu, to przefarbowała się na ciemno. I policjanci stanęli w drzwiach, a ona w szoku. No jak mnie państwo mogli znaleźć?
5: Drogie panie, jeżeli chcecie iść do fryzjera, to po prostu idźcie, a nie szukajcie takich wymówek.
1: Pierwsza zmiana od rana.

0: Best of pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było we wtorek.
2: Że tak się dyskretnie zapytam, dlaczego masz kask budowlany na głowie? Ten kask budowlany, który nie mieści ci się na głowę, więc wyglądasz jakbyś miał dwie głowy.
3: Ze względów bezpieczeństwa.
2: A czujesz się zagrożony?
3: Tak.
2: A przeze mnie?
3: Tak.
2: Ojej, a dlaczego?
3: Bo chciałem zadać pytanie i się boję reakcji.
2: No.
3: Bo dzisiaj jest dzień bez makijażu.
2: Ten kask ci nie pomoże. Tak, słucham.
3: Dlaczego kobiety używają makijażu? To jest pytanie.
2: Bo lepiej się tak czujemy. Co ty liczyłeś na jakąś odpowiedź? Po prostu lepiej się tak czujemy. My wolimy się pomalować, bo po prostu chcemy się dobrze czuć. No i co dalej?
3: 609-869-869. To jest pytanie do słuchaczy, nie do ciebie. Bo
2: nie, słuchacze mają zakaz odpowiadania na to pytanie. To jest pytanie do słuchaczek.
3: Słuchajcie, ja będę odczytał wasze SMS-y. Mam kask na głowie, więc się niczego nie boję.
2: Obawiam się, że ten kask ci nie wystarczy. Proszę, mów. Zacząłeś temat, a słuchacze cię ostrzegają. Nie ciągnij tego, to jest grząski i śliski temat. Tak tego nie ogarniesz, to napisał Michał. Ale ty nadal chcesz.
3: Ten temat jest bardzo poważny i mnie żywotnie interesuje, dlaczego kobiety się malują, a faceci nie. No bo, dlaczego? Przecież kobiety są i tak ładniejsze od facetów.
2: O, to ładnie powiedziałeś.
3: No, ale właśnie nie rozumiem tego. Ja to syna mówię, chcesz poznać prawdziwą twarz kobiety, to pierwsza randka na basenie.
2: No super, naprawdę, ha, ha, ha. Bo naturalne piękno czasem potrzebuje małej aktualizacji, dokładnie.
3: Kobiety noszą makijaż, bo nie każdy facet pije alkohol.
2: Nie no. Jak ja mogę wyrazić swój sprzeciw przez radio, nie używając słów, bo po prostu słów mi brak?
3: To posłuchajcie tego.
4: A propos tego malowania się, no kobiety niestety mają taką tendencję, że lubią ukrywać faktyczny stan rzeczy.
2: Ojojoj.
4: W ten sposób. Ja tylko przypomnę, artykuł 197 kodeksu karnego, kto oszustwem lub podstępem doprowadza do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 7.
3: I co, głupio się teraz?
2: Bardzo, słuchacz jest tak poważny, że naprawdę aż się przestraszyłam.
3: Kolejny telefon.
5: Kobiety się nie malują, to są barwy wojenne, bo one wiedzą, że prędzej czy później nadejdzie wojna.
2: No i nadejdzie, a przez kogo? No na pewno nie przez nas.
3: Jest też jeden SMS, który uważam, że jest bardzo dobrą odpowiedzią.
2: Czy ja mam zatkać uszy, żeby się nie denerwować?
3: Kobiety się malują, żeby odwrócić uwagę od piersi.
1: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Jak człowiek pomyśli o tym?

0: The best.
1: Best, best.
2: The best of.
3: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę. Budzi ludzi.
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: A maturę z WF-u to można zdobyć?
3: Nie. Wydaje mi się, że nie, ale jeżeli się mylę, to 60986989. Matury nie można, ale po maturze można iść do wojska.
4: Można.
3: A tam są testy sprawnościowe i testy z WF-u.
4: To prawda. I Damian taki test dzisiaj będzie miał. Ania do nas napisała: hej, błagam, obudźcie mojego mężczyznę, który ma test z WF-u w wojsku, stresuje się, więc przyda mu się coś na rozluźnienie. Jak to coś na rozluźnienie? Nie będziemy go rozluźniać, wręcz
3: przeciwnie.
4: Jeszcze
3: więcej stresu.
4: Tak jest, będziemy go spinać i rozgrzewać.
5: Słucham.
4: Dzień dobry, starszy chorąży stołowy Andrzej Konowski. Czy ja z panem Damianem rozmawiam?
5: Tak.
4: Panie Damianie, pan ma test z WF-u, prawda?
5: Mam, tak, dzisiaj.
4: Wie pan co, to zaczynamy rozgrzewkę. 10 pajacyków na początek.
5: Nie rozumiem.
4: 10 pajacyków na początek, no rozgrzewka przecież musi być. Przecież pan nie pójdzie na test nierozgrzany.
5: No, ale rozgrzeje się przed całym egzaminem.
4: No nie, tak nie działamy. 10 pajacyków na początek.
5: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
4: No, proszę pana, ale pan chce ze mnie zrobić pajaca?
5: Zmęczyłem się.
4: No ale proszę pana, no proszę, pan sobie jaja robi.
5: No, to chyba jakieś żarty.
4: 10 przysiadów w takim razie.
5: Ale tego nie będzie na egzaminie.
4: No ale pan musi się chyba rozgrzać.
5: A ja już jestem rozgrzany.
4: No pan, ja słyszę, jak pan jest rozgrzany, proszę pana.
5: No dobrze, to co mam robić?
4: 10 przysiadów poproszę.
5: 1, 2, 3, 4. Może być z przerwą?
4: Może być bułgarski ewentualnie przysiad.
5: Nie znam.
4: A to... I pan chce iść na egzamin, no to... No ja nie wiem. Nie.
3: A będą fikołki na tym egzaminie?
4: Dlaczego fikołki mają być na tym egzaminie?
3: No bo zawsze się mówi, że to nie fikołki, tylko przewroty.
5: To na poprawkowym chyba.
4: Pierwsza zmiana budzi ludzi, Radio Vox FM, cześć.
5: A, tak myślałem, że to jakieś żarty.
3: No jak żarty? Poważni jesteśmy.
5: Znaczy tak, ja dzisiaj na poważnie, naprawdę.
4: Dobra, to co będzie na tym egzaminie?
5: Brzuszki, pompki albo podciąganie, bieganie i bieg taki 10 na 10 lub kopesta.
3: A zdaje się, jak potrafi się to zrobić, czy jak wie się, co to jest?
5: Nie, potrafi, to w czasie odpowiednim, mam w ilości odpowiedniej.
4: A jakieś ściągi można przynieść?
5: Załączniki tak zwane, płynne.
4: Kurczę, bo chcielibyśmy jakoś pomóc, ale niestety my się nie nadajemy do pomocy akurat w takim egzaminie.
5: Nie, no akurat chyba nieznany egzamin mi nie grozi.
3: A, no to dobrze. Na pewno grozi ci nagroda od nas. Na prezent marzeń 500 mamy dla ciebie.
5: O rany, dziękuję.
3: No bardzo proszę, miłego dnia ci życzymy, no i połamania nóg.
4: Nie, dlaczego?
3: No tak się mówi.
5: Nie, dziękuję.
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.

0: pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co jest najlepsze, pomimo że nie ma go nawet na podium? L4. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: The best.
1: Best, best.
2: The best of.
3: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
3: Tylko złe odpowiedzi.
4: Pytanie to, dlaczego mężczyźni łysieją? Łysieją, bo są głaskani co dzień przez kobiety.
5: Ewa napisała, że mężczyźni łysieją z powodu ich głupoty.
4: To
5: znaczy
4: no nie, Ewa.
5: Ubytków w mózgu.
4: Nie no Ewa, to bardzo nieładnie tak o mężczyznach. Przecież no, mężczyźni są bardzo mądrzy, domyślają się. No to czemu tak mówisz?
5: Bo są tylko złe odpowiedzi. Mężczyźni łysieją, bo zbyt wiele pomysłów mają. Mózg pracuje tak intensywnie, że generuje tyle ciepła, iż włosy zwyczajnie się przypalają.
4: Aha, tak. Czyli to z mądrości. Wszystko jasne.
5: Tak,
4: jak policzył koszty życia, to i wyłysieją. Tak ktoś napisał.
5: Dzwonicie też do nas na 609-86-9869.
6: Cześć. Dlaczego faceci łysieją? Wiadomo, żeby nie zabierać miejsca przed lustrem wam kobietom. Pozdrawiam, Sławek.
4: No i dziękujemy bardzo. Przyleciał taki SMS, bo nie sadzą cebulek.
5: Jest też taka teoria, że to samoobrona, żeby żona nie miała za co szarpać.

0: FM. Trwa dochodzenie w sprawie wojskowego drona. Maszynę znaleziono przy granicy z Rosją. W obronie zwierząt przeszli protestujący w całej Polsce. Więcej o akcji powiemy już za chwilę. A za ćwierć wieku sprawdzą, co zakopali pod ziemią. W Nowym Sączu mają wyjątkową kapsułę czasu. Minęła 10:00, słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Na początek ostrzeżenie dla kierowców. Krajowa 46 w Opolskiem jest zablokowana. To po tym, jak w Sidzinie osobówka wypadła z jezdni i uderzyła w drzewo. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Obecnie droga w kierunku Opola jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Służby zakończyły już działania na miejscu. Teraz dron zostanie dokładnie zbadany. Chodzi o bezzałogowca, który spadł koło Bartoszyc we wsi Osieka w Warmińsko-Mazurskiem, około 20 km od granicy z Rosją. Według służb to najprawdopodobniej dron wojskowy przeznaczony do obserwacji, mówi Rafał Jackowski z Policji w Olsztynie.
1: Przedmiot ten został sprawdzony, czy nie zagraża on bezpieczeństwu osób postronnych. Na szczęście takiego zagrożenia nie było. Został on zabezpieczony przez żandarmerię wojskową, która będzie prowadziła czynności w tej sprawie pod nadzorem prokuratury wojskowej.
0: Służby na razie nie podają, w jaki sprzęt był wyposażony dron. Nie ma też potwierdzenia, by przyleciał z Rosji. Trwa dochodzenie w sprawie śmiertelnego wypadku na Mistrzostwach Polski skuterów wodnych. Do zdarzenia doszło wczoraj w Płocku, mówi rzecznik tamtejszej policji Monika Jakubowska.
2: W trakcie zawodów zderzyły się dwa skutery wodne. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety pomimo reanimacji życia jednego ze sterników nie udało się uratować.
0: Drugi ze sterników ma niewielkie obrażenia. Sprawą śmierci sternika zajmuje się prokuratura. Mamy dość. Pod takim hasłem odbył się wczoraj ogólnopolski protest przeciwko przemocy wobec zwierząt. Uczestnicy domagają się m.in. zaostrzenia kar za znęcanie się nad zwierzętami, obowiązkowego czipowania psów i kotów oraz reformy schronisk.
3: To jak patrzę po prostu, ile jest sytuacji, gdzie zwierzęta są w strasznych warunkach, zaniedbywane, no to wymaga głośnego protestu.
4: No zmienić się powinno bardzo dużo, kwestia badań, żeby były jakieś prawa, żeby przynajmniej chociaż raz do roku zbadać te zwierzęta. Też prawa w kwestii kar dla osób, które się znęcają nad zwierzętami, myślę, że powinny być większe.
5: Ostatnio widzę, co się dzieje w ogóle w tych schroniskach, to jest masakra.
6: Najważniejsze, żeby w ogóle usłyszeli ludzie o tym, że chcemy tych zmian i że możemy o nie wspólnie zawalczyć.
0: Wczorajszy protest odbył się jednocześnie w kilkunastu miastach w kraju. To symboliczne połączenie przeszłości z przyszłością. W Nowym Sączu pamiątki z 2026 roku dołożono do przedmiotów, które na miejskim rynku zakopane zostały ćwierć wieku temu. Przy tej okazji przez chwilę można było zobaczyć, jakie skarby trafiły wtedy do kapsuły czasu.
7: Jestem szczęśliwa, bo następnie chyba nie doczekam. Nie wyobrażałam sobie, że tyle rzeczy tam się mieściło.
8: Miałam takie myśli, co będzie za 25 lat, czy ja dożyję. No i stało się, widzieliśmy.
9: Pamiętam bardzo doskonale ten czas. Przekazałem tam swoje pamiątki, dzisiaj je odnalazłem.
10: Dzisiaj wkopaliśmy przesłanie do przyszłych pokoleń. Informacja o tym, co się działo w mieście, zdjęcia miasta, informacje o ludziach istotnych w mieście.
0: Dodaje wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek. A zgodnie z planem zakopana w tym roku kapsuła czasu będzie odkopana za 25 lat, czyli w 2051 roku. Nie za ciepło, nie za zimno, w sam raz. Tak w skrócie można byłoby dzisiejszą pogodę opisać. Około 19 stopni na plusie w przeważającej części kraju, chłodniej. Około 16 będzie dzisiaj w Zakopanem, około 11 tylko w Suwałkach. I tutaj też możliwe przelotne opady deszczu, bo ogólnie w Polsce dzisiaj dosyć dużo chmur na niebie się pojawi, ale poza tymi Suwałkami właśnie wspomnianymi dzisiaj nigdzie nie będzie padać.
11: The Best of Pierwsza Zmiana.
12: Konrad Piwowarski,
13: Julia Hren
14: i Paweł Pawelec.
15: The Best of Pierwsza Zmiana. Lecimy dalej.

0: Best of pierwsza zmiana. Od rana z OCD. Tak było w czwartek.
1: Jeżeli aktualnie stoicie w korku, to pewnie się zastanawialiście już dzisiaj rano, jak ten baran zdał egzamin na prawo jazdy. No proszę powiedzieć, komu się to nie zdarzyło? No,
2: być może na przykład pochodzi z Lublina i pojechał do Chełma, bo tak piszecie, że się kiedyś tam jeździło, bo było tam tylko jedno rondo.
1: Są takie miejsca w Polsce, gdzie się jeździ zdawać egzaminy. Na przykład do Łomży można pojechać z Warszawy albo z Białegostoku.
2: Łatwiej niż Łomży jest w Ostrołęce. Warszawiaki do nas przyjeżdżają, takie SMS-y.
1: To prawda, też rzeczywiście do Ostrołęki kojarzę. Kilka faktów, jak nie znałem, chyba za drugim razem ktoś mi doradzał: Ostrołęka, jeszcze tam. Nie, za trzecim znam. No i zdałem, udało się, tak?
2: Prawko w Miliczu, jedno rondo i jeden ostry zakręt, a reszta to proste drogi.
1: 609-86-9-869, dzwonicie też do nas.
3: Cześć, to Sebastian. No ja zdawałem tutaj w Koszalinie chyba 3-4 razy, zdawałem na prawo jazdy, ale dostałem tych, że w Kaliszu łatwo zdać, bo tam jest najlepsza zdawalność, więc pojechałem do Kalisza i zdałem za pierwszym razem. Pozdrawiam.
2: Brawo! Czyli jesteś świetnym kierowcą.
1: Dobrze, do Rzeszowa cię nie musieli wysyłać, chłopie, bo z Koszalina byłby kawałek.
2: W Łodzi się nie zdaje, a tak. W Kutnie się zda.
1: Tak, i rzeczywiście, jeżeli chodzi o Łódź, to według danych za poprzedni i ten rok w Szczecinie najtrudniej jest zdać, 22-23% tylko zdaje, a także w Łodzi, Koszalinie, Katowicach i Krakowie. Chociaż rekordzista, jeżeli chodzi o egzaminatorów, to jest Piotrków Trybunalski. Tam jest jeden taki egzaminator, u którego zdało 31 osób na prawie 1000.
2: Ale to on jest taki surowy, czy o co chodzi?
1: Nie wiem, no, albo oczekuję kopert.
4: Pierwsza zmiana.
1: Ja mówię o parkowaniu oczywiście. Proszę mnie źle nie zrozumieć.
4: The best of. Pierwsza zmiana. Tylko The Fox FM.

0: Jest to pierwsza zmiana. Od rana z FOXFM. Tak było w czwartek.
1: Przygotowałaś się?
2: Z czego?
1: No, mówiłem przecież przed dziewiątą, że po dziewiątej będziemy przepraszać, tak?
2: A, to teraz.
1: No ja tak!
2: Ja nie potrafię przepraszać, ja tylko potrafię być przepraszana, że jak kwiatki
1: typowa
2: ktoś...
1: kobieta.
2: Mogę mieć problem, ale no spróbuję i liczę też na ciebie, że ty tutaj...
1: Okay, dobrze, to ja... przepraszam, bo mam coś w gardle, bo to też zawsze jest... W imieniu pierwszej zmiany chcielibyśmy serdecznie przeprosić za te słowa, które, jak wiemy, mogą krzywdzić. W związku z tym kajamy się i obiecujemy, oczywiście, że nie będziemy tego robić więcej dziś już.
2: Przepraszam!
1: Udało się, brawo, udało się. A, bo nie powiedzieliśmy jeszcze za co.
2: No właśnie, bo ja też nie wiem za co.
1: Bo zadzwonił do nas słuchacz i nam wszystko wygarnął.
3: Już was nie mogę słuchać. Jak długo jeszcze będziecie mnie obrażać? To, że mam baran na nazwisko i jeżdżę samochodem, to nie znaczy, że jeżdżę źle. A wszyscy tylko baran na drodze. Jak ty zrobiłeś prawo jazdy baranie? Normalnie, zdałem egzamin. Dziękuję.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: Przepraszamy.

0: Best of pierwsza zmiana. Od rana z OGZB. Tak było w czwartek.
1: Dzisiaj sporo mówiliśmy o baranach na drogach, które pojawiają bardzo często.
2: Barany, łosie i różne inne zwierzęta. Fauna po prostu na całej Polsce.
1: Okazuje się, że w Katowicach będą pojawiać się, i już się pojawiają, owce. I to nie byle jakie owce, bo owce kameruńskie, które wyglądają trochę jak kozy.
2: Ale po co, w zoo?
1: Nie!
2: A gdzie?
1: Na ulicach miasta będą całe Katowice strzygły.
2: Super, że trawę będą jadły.
1: Tak.
2: Nie, to jest w ogóle świetny pomysł.
1: Żywe kosiarki po raz trzeci z rzędu Katowice podpisały kontrakt i będą te owce wypasać i będą teraz one kosiły trawę.
2: Ale czemu nikt o tym jeszcze nie pomyślał? Skończy się problem tych kosiarzy i tych głośnych kosiarek o godzinie 6.
1: W kilku miastach wiem, że są takie owce wprowadzone właśnie jako żywe kosiarki, to
2: ale
1: nie tylko Katowice.
2: To by było świetne, gdyby w parkach, w dużych miastach, na skwerkach krowy na przykład się pasły.
1: Mhm, tak, znaczy wiesz co, tylko że ja mam jeden problem z tym wszystkim, bo ja się zgadzam, bo to mniej dwutlenku węgla produkuje, nie trzeba tego tankować, nie trzeba zatrudniać kolejnych osób, żeby to kosiły i tak dalej, więc to są oszczędności dla miasta, to okej, rozumiem, tylko że jak mi kosiarka nawali, to ją zaniosę do naprawy, a jak mi owca nawali, ja to...
0: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z WOKZ.
1: Śmierdzący temat.
2: Ale co takie woreczki, to się sprząta i wrzuca do kosza.
0: The best of pierwsza zmiana.
3: Tylko w WOKZ FM. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.

0: baba Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi budzik, jak nie budzi? Dzwoni po znajomych. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: Jeżeli właśnie jedziecie do pracy i zastanawiacie się, kurczę, znowu muszę zrobić obiad i znowu nie wiem co na ten obiad, to kupcie ziemniaki.
3: Tak, przychodzi z ratunkiem Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które rozpoczęło akcję Polski Ziemniak, bohater każdego obiadu.
2: Ale to bardzo ułatwia sprawę, bo nie trzeba się zastanawiać, no, co zrobić.
3: No tak.
2: Znaczy w sumie trzeba się zastanowić, co zrobić, ale już wiemy, że z ziemniaka.
3: Tak, chodzi o to, że w Polsce w 2025 roku produkcja ziemniaków sięgnęła około 7 milionów ton, a my spożywamy jakieś 5,5 do 6 miliona ton, więc brakuje tych ziemniaków, więc trzeba ich jeść więcej, więc zachęcają.
2: Właśnie,
3: teraz
2: jemy za mało ziemniaków. Tak. Pomyślcie, placki ziemniaczane, ziemniaki tłuczone, ziemniaki frytki. Pieczone, frytki.
3: Jeszcze o frytkach zapomniałaś.
2: Jeszcze
3: i frytki.
2: Frytki
3: do tego.
2: No tak, frytki kręcone.
3: A może frytki do tego?
2: frytki cienkie, tak. Frytki grube, frytki karbowane.
3: No, podobno mają być jakieś promocje cenowo, te tutaj czytam w ramach tej akcji. Lepsza ekspozycja ziemniaków w sklepach i większa dostępność polskiego asortymentu w ogóle ma być w sklepach.
2: Ale też zastanawiam się, czemu ministerstwo nie pomyślało o tym, że ziemniak to przecież nie tylko do obiadu.
3: Jak to nie tylko do obiadu?
2: No, można też inaczej ziemniaki wykorzystać, to na Podlasiu w lasach można się dowiedzieć.
1: Pierwsza zmiana.
0: Od rana z Vox FM.
3: Nie o to.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV EuraGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV EuraGD i na euro.com.pl.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
12: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. O tych najnowszych medialnych doniesieniach powiem już za chwilę. Program ceny paliw niżej może zostać przedłużony. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wciąż jest niestabilna. A w szeregach łódzkiej Straży Miejskiej nowy funkcjonariusz to 6-letni koń rasy wielkopolskiej.
13: Jest 11:00, czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
12: Zbigniew Ziobro odnaleziony. Polityk opuścił Węgry po tym, jak Viktor Orbán przegrał wybory parlamentarne. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Gdzie widziano byłego ministra sprawiedliwości po raz ostatni?
14: Zbigniew Ziobro był widziany wczoraj na lotnisku Newark w New Jersey, a więc w Stanach Zjednoczonych. Informacje o tym, że polityk wyjechał do USA, potwierdza prawicowa stacja sprzyjająca PiS Republika. Jak wynika z ich doniesień, z Ziobrą wyjechał również były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Obaj panowie mają sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości. Na byłym ministrze ciąży 26 prokuratorskich zarzutów, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Romanowskiemu śledczy przypisują 11 przestępstw, w tym ustawianie konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Obaj do tej pory ukrywali się na Węgrzech, gdzie uzyskali azyl polityczny od Viktora Orbana, ale po wygranej nowy premier Peter Madziar zapowiedział, że to niedługo się skończy.
12: Relacjonował Jakub Krzyżak, dziękuję. Tragiczny poranek w Kaliszu w rzece Prośnie w okolicach Placu Bogusławskiego znaleziono ciało 52-letniego mężczyzny. W sprawie zatrzymano już dwie osoby, mówi Anna Jaworska-Wojnicz z policji.
15: Wstępnie nie stwierdzono obrażeń wskazujących na udział osób trzecich. W związku ze sprawą do wyjaśnienia zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn. Czynności z ich udziałem będą wykonywane po ich wytrzeźwieniu.
12: Ciało 52-latka zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia teraz dokładne okoliczności i przyczynę śmierci mężczyzny. Niewykluczone, że program ceny paliw niżej będzie przedłużony. Rządowy program to reakcja na bieżącą sytuację na świecie. Dopóki blokada cieśniny Ormus trwa, dopóty ceny paliw będą nieprzewidywalne, mówi minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że to na razie tylko plany, a nie obietnica.
16: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy decydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w cieśninie Ormus. Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach bez interwencji. Państwa.
12: Program ceny paliw niżej obniżający VAT i akcyzę na paliwa został przedłużony na razie do 15 maja. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Dzięki środkom z budżetu obywatelskiego wkrótce na ulicach miasta pojawi się koń Aquarius. To 6-letni wałach rasy wielkopolskiej. Będzie patrolował tereny zielone, okolice centrum, ale też przyda się w trakcie zabezpieczania imprez masowych, tłumaczy Adrianna Mrożkiewicz ze Straży Miejskiej.
17: Jest to koń spokojny, z bardzo taką zrównoważoną głową. Jest niesamowicie przyjazny dla człowieka, uwielbia być miziany, jest też strasznie ciekawski.
12: Wiadomo też, jak będzie wyglądało jego szkolenie do służby?
17: Koń przechodzi trening tak zwany odczulający, kiedy przyzwyczajamy go, że wszelkie straszaki, głośne dźwięki, huki, flary, dymy nie są dla niego niczym groźnym. My staramy się mu pokazać, że nie jest to dla niego zagrożeniem, aby właśnie nie reagował.
12: Akwariusz jest 8. koniem, który zasili szeregi łódzkiej straży.
13: Bardzo ten pomysł mi się podoba, bardzo ładnie. Ja też lubię konie, jak ktoś lubi, no to fajnie. Jeżeli chodzi o pogodę, 17 stopni w Kołobrzegu i z tego co widzę, no mapa pogodowa mówi, że to najcieplejszy punkt Polski. Aczkolwiek nie chce mi się w to wierzyć, możemy to wszyscy wspólnie zweryfikować. Dajcie znać, jaka pogoda jest u was, bo najchłodniej w tym momencie z kolei jest w Białymstoku. Tam zaledwie 7 stopni. I tak generalnie jak patrzę na mapę pogodową Polski, to wszędzie jest dzisiaj słońce.
9: Jest weekend!
13: Ale czy tak faktycznie jest? Tego nie wiem i przekonany nie jestem. Dajcie znać, 609-869-869, jaka pogoda jest u was? To znaczy tam, gdzie teraz jesteście, bo być może ktoś jest na drugim końcu świata i też nas słucha. I bardzo dobrze. 4 minuty po 11. Michał Trawka, dzień dobry.

Kwadrans po godzinie 11 na naszych radiowych zegarach, a to szer w waszych i naszych głośnikach. Dajcie znać na 609-869-869, jaka u was jest pogoda, bo umówmy się, te mapy pogodowe, one mogą troszeczkę odbiegać od tego, co faktycznie mamy za oknami. I tak na przykład Zamość, tam w tej chwili 13 stopni Celsjusza, pozdrawiamy. Słychać nas również w Irlandii. Pisze do nas Aga i Tomek, tam 12 stopni i świeci słoneczko. Pozdrawiamy i ściskamy. Słychać nas również w Szwajcarii. Tam pogoda, no taka sobie, pochmurno i lekko chłodno, pisze Paulina, ale mam nadzieję, że mimo wszystko pogoda jest w waszych serduchach. A to za sprawą tego, jak gramy, bo gramy w rytmie hitów.

0: Gordo i Loco Loco, numer 4 naszej bestlisty. Tak, zdecydowaliście, ale pamiętajcie, że cały czas decydować możecie. Warto wchodzić w voxfm.pl, zakładka bestlista i tam głosować na swoich ulubieńców i na swoich faworytów. Cały czas też napływają wasze wiadomości na 609-8698-69 odnośnie tego, jaka u was jest pogoda, bo umówmy się, ona faktycznie może troszeczkę odbiegać od tego, co mówią nam mapy meteorologiczne. I tak na przykład w Holandii, no jest 16 stopni i słońce, pisze do nas Kamil, Ewa, Nadia i Natan. Pozdrawiamy serdecznie. W Polsce natomiast mamy też wiadomości, że w Poznaniu, pisze Krzysztof, jest słoneczko. Jest bardzo ładnie. Z kolei na Mazowszu też jest ładnie, pisze Dorota. Czyli generalnie dzisiaj pogoda nie najgorsza.
1: Reklama.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Reklama.

Hangover, czyli stan poimprezowy na 3 litery. Każdy, myślę, go zna, prawda? Być może ktoś teraz w tym stanie właśnie jest, więc trzymam za was mocno kciuki. Dobrym rozwiązaniem pomocnym może tutaj się okazać na przykład rosół. Tylko wiecie, taki dobry, staropolski rosół. Tylko jest jeden problem. Kto ten rosół wam zrobi?

0: Iman Beck, You Not Us, Heal My Heart, Vox FM w rytmie hitów. Dwie minuty dzielą nas od godziny 12. 12 to być może u kogoś czas obiadowy, jeśli tak, to życzymy smacznego, ale u nas to najświeższe wiadomości, te płynące z kraju i te płynące ze świata. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Vox FM. Autopromocja.
2: Mamy 8:30 na zegarach.
3: 5 po 7.
4: 6:30.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki.
3: Dzień dobry.
2: Dobry, dobry.
1: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
2: Wow.
3: Ale zrobiliście mi dzień.
1: Słuchaj codziennie od 6 rano.
7: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na ten... mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Reklama.
13: Rozejm złamany. Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżają się o niedotrzymanie umowy. Biegną dla tych, którzy biec nie mogą. W Poznaniu będzie wyjątkowy bieg charytatywny. A w lasach robi się coraz niebezpieczniej, to przez uaktywniające się kleszcze.
0: 12 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
13: Rosja i Ukraina oskarżają się o wzajemne złamanie rozejmu. W piątek Donald Trump ogłosił 3-dniowy rozejm, który miał obowiązywać do jutra. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, mimo to Rosja atakuje.
14: No tak twierdzą ukraińskie władze. Jak podaje sztab generalny, wczoraj rosyjskie siły zaatakowały co najmniej 51 razy. Od 17 w piątek wystrzelili 44 drony. Lokalne władze obwodów Dniepropietrowskiego i Zaporowskiego informują, że zginęły 2 osoby, a kolejne 3 zostały ranne. Rosja odpowiada na te oskarżenia. Ministerstwo Obrony przekazało, że Ukraina przypuściła ataki artyleryjskie i przy użyciu dronów wymierzone w pozycje rosyjskich wojsk. W obwodzie białogrodzkim 3 osoby miały zostać ranne. Myślę, że konflikt z Ukrainą zbliża się do końca, stwierdził wczoraj Władimir Putin. Zadeklarował, że jest gotowy do bezpośrednich negocjacji z Wołodymyrem Zełenskim, ale tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego.
13: Putin chce, by mediatorem w takich rozmowach został były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, uznawany za przyjaciela prezydenta Rosji. Akcja policji przed meczem Ekstraklasy. Służby udaremniły wczoraj starcie pseudokibiców na trasie S8 w okolicach miejscowości Ostrożne. Kilkadziesiąt osób próbowało zaatakować autobus z kibicami ze Szczecina. Napastnicy próbowali sforsować siatkę odgradzającą drogę. Do konfrontacji jednak nie dopuścili policjanci. Służby nie informują na razie o ewentualnych zatrzymanych. Rośnie liczba zachorowań na boreliozę. Na Kujawach i Pomorzu w tym roku odnotowano już ponad 100 przypadków. Chorobę przenoszą kleszcze, dlatego specjaliści apelują o ostrożność, mówi Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy.
15: Ryzyko niestety przeniesienia kleszcza z takiego spaceru jest bardzo wysokie. Pogoda sprzyja namnażaniu się kleszczy w lasach czy na łąkach, więc musimy mieć to na uwadze.
13: A w lesie najlepiej nosić długie rękawy, spodnie, zakryte buty i czapkę. Nie agresywni czy pijani mężczyźni, a młode kobiety. Jak się okazuje, to najczęściej one są agresywną grupą w gdyńskiej komunikacji miejskiej. To właśnie młode panie najczęściej naruszają przestrzeń osobistą naszych kontrolerów biletów. Zdradza nam dyrektor Zarządu Miejskiej Komunikacji Hubert Kołodziejski.
16: Ja niejednokrotnie widziałem kontrolera biletów, który przychodził i pokazywał, że na przykład został w nogę ugryziony, w szyję ugryziony, w ucho ugryziony, że został podrapany na przykład paznokciami tam po ręku albo po twarzy, albo właśnie informują, że to kobiety próbują policzkować kontrolera biletów.
13: A z badań przeprowadzonych przez Urząd Miasta w Gdyni wynika, że bez biletu jeździ około 10% pasażerów. Na koniec jeszcze Poznań, gdzie już za godzinę wystartuje wyjątkowa impreza biegowa. Żeby dołączyć do Wings for Life, wystarczy zarejestrować się w aplikacji i uciekać przed wirtualnym autem. Start punktualnie o 13 na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Trasę poprowadzi przez centrum miasta i okoliczne miejscowości, a w tym czasie będą utrudnienia i dla kierowców, i dla pasażerów komunikacji miejskiej. Szczegółową trasę biegu znajdziecie na stronie internetowej wydarzenia, a utrudnienia mogą potrwać do 17.
0: Pogoda. Ta całkiem ładna, całkiem przyjemnie, jeżeli mówimy o naszym kraju. Chociaż są miejsca faktycznie, gdzie mogłoby być nieco cieplej. Bo umówmy się, na przykład na takim wschodzie tam tylko 8-9 stopni. Więc chyba to nie jest to, czego byśmy oczekiwali od maja, prawda? Natomiast na północy kraju nawet 18 w Koszalinie. Bardzo ładnie. Na południu 15-16, zachód 16, centrum Polski też 16.
7: Jest weekend!
0: 4 minuty już po godzinie 12 na naszych radiowych zegarach. To pewnie czas, gdzie, no przynajmniej tak mi się wydaje, być może ktoś je obiad, albo ktoś robi niedzielny obiad. A jak niedzielny obiad? No to właśnie pytanie do was. Co? Klasyka czy coś nowoczesnego? Jak klasyka, to wiadomo, schabowy, ziemniaki, mizeria. A nowoczesne? No tutaj ogranicza was tylko wyobraźnia.

A czy grill też może być na obiad? Napisał do nas Darek. Słuchaj, myślę, że tak, pod warunkiem, że pogoda za oknem dopisuje, chociaż na upartego, umówmy się, chyba nie ma złej pogody na grilla tak naprawdę. Zimą też można grillować, znam takich. I nikt nie robi z tego żadnego problemu. Więc jeżeli ktoś ma ochotę na grilla, takiego niedzielnego w domowym zaciszu, to jak najbardziej tak. 16 minut po 12 na zegarach. Opus. Life is life. Już teraz.

0: Różne, naprawdę różne można mieć zwierzątka w swoim domu, w swoim pokoju. No na przykład można mieć też lamę, prawda? Jak ktoś ma, to fajnie, gratuluję. Aaron Chupa, Little Sis Nora, Lama in my living room. Tak wam właśnie gramy w Vox FM w rytmie hitów. 29 minut do godziny 13. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzień Zołzy. Ja nie będę zołzowaty, nie będę wredny, ba, nawet będę miły i mogę powiedzieć, że coś dla was mam. Mam. I chcę wam to dać. 4 wejściówki do Energylandii. Pasuje? Myślę, że tak. Co zrobić, żeby te wejściówki trafiły do was? Absolutne minimum. Wystarczy tylko napisać, dlaczego to właśnie do was te wejściówki powinny trafić. 609-869-869. Pod ten numer piszecie.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
2: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
1: Z PSB zawsze się da!
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: Reklama.

Roni Ferrari, miły pan, przez cały wieczór. Jeżeli ktoś ma ochotę potańczyć, nie tylko wieczorem, ale również za dnia, to jak najbardziej można, nawet na świeżym powietrzu, bo pogoda za oknami bardzo dopisuje i też zachęcam do tego, żeby wybrać się bodajże, no nie wiem, może na jakiś spacer? Przy okazji zahaczyć o jakieś lody? Kawę? Dlaczego by nie?

0: Dwie minutki i będzie godzina 13. To czas najświeższych wiadomości w radiu Vox FM. Oczywiście te wiadomości napływają z kraju i ze świata. Zakładam, że chcecie być na bieżąco, więc warto być z nami i słuchać. A po godzinie 13 nic się nie zmieni, jeżeli chodzi o muzykę. Dalej będziemy grać w rytmie hitów.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: Reklama.
6: Akcja w Puszczy Solskiej wciąż trwa. Strażacy przekopują pogorzeliska. Pierwsi turyści wracają już do domów. Trwa ewakuacja statku, na którym wykryto hantawirusa. Nie chcą sąsiedztwa ogromnej bazy paliw. W Szczecinie protestowali przeciwko jej budowie.
0: 13 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
6: Na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie pożarów w Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy około 200 strażaków i 46 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pogorzeliska i monitorowaniu trudnego terenu z góry, mówi kapitan Mateusz Małyszek z Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju.
7: Przeczesujemy teren, strażacy sprawdzają, czy nie ma dodatkowych zarzewi ognia, czy żar nie ukrywa się gdzieś pod delikatną warstwą ziemi. Działania prowadzone są także dronami, monitorujemy. Najcięższy teren to są torfowiska. To są takie bagna, częściowo wyschnięte.
6: Trwający od wtorku pożar w Puszczy Solskiej strawił ponad 400 hektarów cennych przyrodniczo terenów leśnych. Nadal zamknięta dla ruchu pozostaje też droga wojewódzka nr 849 na odcinku Józefów Osuchy. Obywatele Hiszpanii jako pierwsi ewakuowali się ze statku, na którym wykryto hantawirusa. Jednostka rano dopłynęła na teren Teneryfę. Stamtąd pasażerowie specjalnym transportem są odwożeni do swoich domów. Jako pierwsi ze statku zeszło 14 Hiszpanów. Kwarantannę przejdą w szpitalu w Madrycie. W następnej kolejności pokład opuszczą obywatele Niemiec, Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii czy USA, na których będą czekać wcześniej przygotowane samoloty. Sztuczna inteligencja na rynku pracy dla jednych zagrożenie, dla innych nadzieja. Ci, przed którymi dopiero otwiera się rynek pracy, obawiają się, że AI może odebrać im zatrudnienie, przyznają Oliwia i Michał ze szkoły w Rypinie.
8: Nie nadążamy za technologią, bo żeby być na bieżąco, naprawdę trzeba mieć bardzo dużo czasu. Wiadomo, że maszyna może robi płynniej, szybciej, ale nie zrobi tego tak jak człowiek.
9: No ja tutaj się uczę jako fryzjerka i raczej to będzie moja przyszłość. Na pewno robociki mnie nie wygryzą w tym zawodzie. Mogą pomóc?
10: A jak mogłyby pomóc?
9: Wymyślać nowe połączenia kolorystyczne, nowe trendy.
6: Zawody tak szybko nie poznikają, uważa Piotr Królikowski z firmy zajmującej się dostawą dronów. Ekspert przyznaje jednak, że trudno powiedzieć, jakie będą te pożądane kompetencje przyszłości.
11: Ciężko powiedzieć, ten świat się ciągle zmienia i zaskakuje nas nowymi rozwiązaniami. Każdy się boryka z tym, że AI nas może zastąpić. Ja uważam, że nie. Nie bójmy się technologii, rozwijajmy się w niej, a na pewno jeśli nie zostaniemy w tyle, zawody i praca będzie.
6: Ostatnie badania pokazały, że nieco ponad 1/3 młodych Polaków w wieku od 18 do 24 lat obawia się, że sztuczna inteligencja może negatywnie wpłynąć na ich sytuację zawodową. Głośne nie przeciw nielegalnej budowie bazy paliw. Mieszkańcy szczecińskich Podjuch wyszli na ulicę w proteście przeciwko budowie ogromnej bazy paliw w pobliżu ich domów.
12: Dla każdego! Dla to!
5: możemy żyć w normalnym, czystym powietrzu? Gdzie tu są ekolodzy?
10: Po drugiej stronie jest Natura 2000, tak? To z jakiej racji mają budować zbiorniki paliwa?
12: Dom postawi człowiek, coś tam znajdą, nie tak, trzeba rozebrać. A tu takie niebezpieczne, to jest bomba.
6: Mówią mieszkańcy. Protest odbył się mimo decyzji prezydenta Szczecina o wstrzymaniu wydania warunków zabudowy dla inwestycji. Mieszkańcy obawiają się jednak, że inwestor będzie próbował zalegalizować budowę. Pas startowy poznańskiego lotniska zmienił się w pole golfowe. W nocy zawodnicy musieli posłać świecącą piłeczkę jak najdalej. Taka impreza na lotnisku to ewenement na skalę światową, mówią organizatorzy.
13: Wykorzystujemy kilkudziesięciominutową przerwę między poszczególnymi startami i lądowaniami samolotów i w tym właśnie czasie będą rywalizowali golfiści.
14: Naprawdę były niesamowite emocje. Myślę, że ta adrenalina troszeczkę dodała prędkości, dystansu. Otoczenie było fantastyczne.
15: A jakoś specjalnie się przygotowywałeś do tego konkretnego wydarzenia?
16: Raczej rutyna. Nasze główne zawody ruszają dopiero w poniedziałek. Tutaj rozgrzewkowo, trochę bardziej rekreacyjnie, no ale wciąż jednak ten ząb sportowy był.
6: Z Marcinem Wesołkiem z poznańskiego lotniska, a także zwycięzcą Dawidem Szinto oraz jednym z zawodników Oskarem Zaborowskim rozmawiał nasz reporter Dominik Rutkowski, a najlepszy z zawodników posłał piłkę na 395 metrów.
0: Chłop ewidentnie ma parę w łapach. Ciekawe, ile ja metrów bym uzyskał. Ale to dobra, ja się nie będę ich zawstydzał, nie ma absolutnie sensu. Może powiemy, co w pogodzie, co wy na to? No i okej. Jeżeli chodzi o temperatury te najwyższe, to w tym momencie Kołobrzeg, Piła, tam okolice 19 stopni Celsjusza. Najchłodniej cały czas, niestety, albo stety, to zależy jak na to spojrzeć, okolice Białegostoku, tam poniżej 9 stopni. Jak na maj, to trochę mało.
1: Jest weekend!
0: I ten weekend można spędzać na miliony sposobów tak naprawdę. Każdy, myślę, ma coś w głowie, ma każdy jakiś plan. Jaki macie plan, nie wnikam, ale wiem, jaki ja mam plan i do tego planu za chwilę wrócę. 5 minut po 13:00, Michał Trawka. Dzień dobry.

Miłość wszystkich spawaczy. Heavy Metal Love i Two Colors. Coś mi się wydaje, że wiosna ma jednak nieco więcej kolorów niż tylko dwa, ale mogę się mylić. Wiem na pewno, co ja mam. Co ja mam dla was? Mamy wejściówki, i to cztery, do Energylandii. I te wejściówki mogą być wasze, wystarczy tylko napisać na 609 869 869. Dlaczego to właśnie do was powinny trafić.

0: numer 3 naszej best listy, czyli Andy Dust, DJ Harris i Zokaria w Vox FM. Jeżeli się podoba, to warto wchodzić w voxfm.pl, zakładka best lista i tam klikać plusy, minusy. To znaczy plusy jak się podoba, a minusy jak się nie podoba. Ale zakładam, że się podoba, czyli plusy.
1: Vox FM. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta White Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Reklama.

14 minut do godziny 14, a ja tak informuję, przypominam, jeżeli ktoś nie ma planów, a jest fanem sportu, dziś Ekstraklasa. Może warto obejrzeć któreś ze spotkań. To już 32 kolejka z 34, czyli jakby nie patrzeć, za kilka chwil koniec naszej rodzimej ligi i poznamy nowego mistrza kraju. Aktualnie trwa 71 minuta w meczu Piasta Gliwice z GKS-em Katowice, tutaj 0-0, ale o 14.45 Wisła Płock zmierzy się z Motorem Lublin, a o 17.30 Bruk Bet Termalika zagra z Legią Warszawa. Z kolei jutro po 19.00 Krakowia i Radomiak. Myślę, że dla fanów piłki nożnej to może być naprawdę dobre połączenie. Schabowy i futbol. Ekstraklasa.

0: I przenieśliśmy się na chwilę. Na chwilę, co prawda, ale jednak do 2009 roku. Ina i Deja Vu w Vox FM w rytmie hitów. Ale już wracamy. Wracamy do teraźniejszości, bo za kilka chwil godzina 14 i to czas, rzecz jasna, najświeższych wiadomości. Tych płynących z kraju i tych ze świata. Również ze świata sportu zapewne.
1: Autopromocja. Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
2: W Vox

0: Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
0: Reklama.
8: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada wniosek o ekstradycję. Miliony kobiet z większą szansą na przeżycie. Jest przełom w wykrywaniu raka macicy. Domowe przetwory, potrawy z grilla, a do tego mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. W Gdyni trwa wielka majówka.
9: Godzina 14 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Tołkowska.
8: A na początek śmiertelny wypadek samochodowy na Krajowej 92 w Wielkopolsce. W miejscowości Gaj Mały w powiecie szamotulskim osobówka rozbiła się na drzewie. Kierowca zginął na miejscu. Ze wstępnych informacji wynika, że zmarły miał około 33 lat. Przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku bada policja. Droga w miejscu wypadku przez kilka godzin była nieprzejezdna. To porażka Donalda Tuska, komentuje Prawo i Sprawiedliwość. To Zbigniew Ziobro jest porażką, odpowiada Koalicja Obywatelska. Były minister sprawiedliwości, jak donoszą media, miał wyjechać z Węgier i był widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych.
10: Oznacza to wielką porażkę Donalda Tuska i obecnego obozu władzy, ponieważ przez 3 lata oni wszelkimi środkami próbują złapać do Zbigniewa Ziobro, sprowadzić go do Polski, im się to nie udaje.
8: Komentuje poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości. A europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba odpowiada.
11: Zbigniew Ziobro jest porażką Jarosława Kaczyńskiego, jest w tej chwili kulą u nogi. Będziemy przypominać każdego dnia te defraudacje Funduszu Sprawiedliwości i jedno jest pewne. Prędzej czy później ściągniemy go do kraju, żeby odpowiedział za swoje działania.
8: Dodał, że strona polska będzie żądać wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych. W rozmowie z Superekspresem Waldemar Żurek stwierdził, że chciałby poznać kulisy tego wyjazdu i status Ziobry w USA. Wystąpimy pilnie o ekstradycję. Nikt nie stoi ponad prawem. Będziemy go ścigać po całym świecie, stwierdził minister. Sprawiedliwości. Przełom w wykrywaniu raka szyjki macicy. Badania pokazały, że nowoczesny test HPV-HR jest niemal 2 razy skuteczniejszy od tradycyjnej cytologii w wykrywaniu zmian przedrakowych, mówi onkolog Andrzej Nowakowski.
12: Udowodniliśmy, że ta nowa technologia jest blisko 2-krotnie bardziej skuteczna w profilaktyce raka szyjki macicy, wykrywaniu zagrożenia tym nowotworem i wykrywaniu stanów przedrakowych.
8: Wyniki pilotażu właśnie zostały opublikowane. Badanie objęło ponad 33 tysiące kobiet z całego kraju. Dodaje dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii Beata Jagielska.
13: Warto też wspomnieć, że równolegle zostało wdrożone rozwiązanie e-rejestracji i jest to istotne. Każda pacjentka po prostu z domu może zarejestrować się na takie badanie.
8: Kobiety między 25 a 64 rokiem życia mogą wykonać badanie bezpłatnie. Zapisać można się przez internetowe konto pacjenta albo aplikację Moje IKP. A kto nie ma jeszcze planów na dzisiejsze popołudnie, no to może na przykład wybrać się na Festiwal Ogród i Wielka Majówka. W Gdyni czekają na Was m.in. pokazy kulinarne czy warsztaty ogrodnicze.
14: Wegańskie brownie składa się tak z babki płeśnik zamiast jajek.
15: Chyba to jest drożdżówka? Na ciepło. pyszna.
16: W sobotę robimy wielki ukłon dla Gdyni na stulecie. Witam Ania, organizatorka wydarzenia. Przyjeżdża do nas ekipa z gminy Czarne, której stoisko będzie zamienione w statek, który będzie miał również żagiel, na który można złożyć życzenia Gdyni.
17: Mamy też na przykład ser szwajcarski z dodatkiem szyszki alpejskiej.
18: Są przetwory z pigwowca oraz lemoniady.
19: Kwaśna, ale bardzo dobra, bardzo dobra.
20: Fajnie balansuje się smak, nie? Bardzo fajnie.
21: Rzemieślnicze czekolady, kakao ceremonialne, które jest po prostu 100% pastą kakaową.
8: Wydarzenie potrwa mniej więcej do godziny 18.
9: Pogoda dopisuje. Pogoda taka, żeby pójść na spacer, spędzić czas na świeżym powietrzu, bo umówmy się, jak patrzymy na nasze termometry, to one naprawdę są okej. Są okej też temperatury, które właśnie możemy na tych termometrach zobaczyć, bo bardziej o to mi chodzi. Jeżeli chodzi o pogodę na przykład na północy kraju, tam 18 stopni, miejscami nawet 19. Na wschodzie jest najchłodniej, bo tam tylko 8. To tak niepokojąco, jeżeli chodzi o maj.
22: Yes, weekend.
23: Jest weekend.
9: Ale jest pomysł, jest sposób, żeby się rozgrzać. Można to zrobić na przykład poprzez adrenalinę. I mam coś, co być może tej adrenaliny wam dostarczy. 4 wejściówki do Energylandii. Można się zgłaszać i jeszcze w tej godzinie do kogoś z was zadzwonię i te wejściówki wręczę. Tak po prostu.

A co jeśli bym wam powiedział, że znam sekret do długowieczności, że każdy może ten sekret dostać za free? To uwaga, teraz się z nim podzielę, z wami. Wystarczy, że zadbamy o kondycję naszej jamy ustnej. Tak twierdzą naukowcy. No bo przecież tam się zaczyna tak naprawdę zabawa, impreza wszystkich bakterii. Więc jeżeli zadbamy o to, żeby często myć zęby i żeby te nasze zęby były w dobrej kondycji, to powinno to się też przełożyć na to, że faktycznie nasze zdrowie będzie lepsze. To teraz ktoś by musiał do nas zadzwonić albo napisać, ktoś kto ma na przykład 80 lat, albo nawet 90, albo nawet i 100 i powiedzieć, jak często mył zęby. Broken hearts.

0: 26 minut do godziny 15, a ze mną jest nie kto inny jak Karolina. Cześć Karolina, co tam u ciebie? Opowiadaj, jak niedziela?
1: No witam. Jak niedziela? Aha. Pracowicie.
0: To
1: dzieciaki
0: znaczy?
1: Namówiły mnie na obiad, żebym zrobiła kluchy na pyrach, więc od rana stałam przy garach i na 3 palniki gotowałam kluchy na pyrach.
0: Okej, okay, padło słowo klucz, pyry, czyli rozumiem Wielkopolska.
1: Kujawsko-pomorskie.
0: Kujawsko-pomorskie, okej, okay, dobra, dobra.
1: Tak jest.
0: Czyli tam też są pyry. Słuchaj, napisałaś się w sprawie Energylandii, no i rozumiem, że co, że nie chce ci się gotować, że to by była taka odskocznia dla ciebie, tak?
1: Chociaż raz.
0: Chociaż o. raz, okej.
1: Okay.
0: Czyli po prostu pojedziecie, pobawicie się, ale przy okazji ktoś jeszcze za ciebie ugotuje i posprząta, rzecz jasna.
1: To znaczy, jeśli byśmy zdobyli te bilety, no to pojechalibyśmy całą rodziną, więc pewnie narzeczony by obiad zasponsorował, jakby to powiedzieć.
0: No i dobrze, i bardzo dobrze. Słuchaj, to ja powiem ci tak, to ty masz gdzieś go tam pod ręką może? Czy jest w pracy?
1: Nie, w pracy.
0: Dobra, to wiesz co, zrobimy tak. Możesz powoli do niego wybierać numer i dzwonić się chwalić, bo do tej Energylandii faktycznie pojedziecie, 4 wejściówki wędrują do ciebie.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.
0: Dzięki serdecznie, pozdrawiamy, ściskamy.
1: Dzięki bardzo, pozdrawiam.
2: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Reklama.

Ale z drugiej strony, czy to musi być Warszawa? Zapewne nie, to może być każde inne miasto. Ważne, żeby się dobrze rozmawiało. 15 minut do godziny 15. Jeżeli chodzi o Weekend i Halo to Londyn, to jest aktualnie numer 18 naszej bestlisty. Warto wchodzić, zachęcam. Voxfm.pl, zakładka bestlista. Tam są plusy, tam są minusy, to wszystko do waszej dyspozycji. A za chwilę Becky G, Bad Bunny i Majores. Jeżeli lubicie zakręcić biodrem przy takich latynoamerykańskich brzmieniach, to jak najbardziej można.

0: Agnieszka Chylińska, minuta, nieco ponad minuta do godziny 15 i do najświeższych wiadomości. Nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca, ale spokojnie, jest ktoś, kto za chwilę was przywita. Tymczasem ja życzę spokojnej, wesołej niedzieli. Michał Drawka, miłego, odpoczywajcie.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Reklama.
8: Pierwsi pasażerowie opuścili już pokład. Trwa ewakuacja statku z hantawirusem. Coraz więcej przypadków zachorowań na boreliozę. Kleszcze mają teraz idealne warunki do rozwoju. Stare nie zawsze oznaczają gorsze. Na Mazurach powstaje sad z dawnymi odmianami jabłek.
0: Minęła 15, czas na wiadomości Vox FM, które przedstawi Małgorzata Łukowska.
8: Statek, na którym stwierdzono hantawirusa około 7 czasu polskiego, przybył na Teneryfę. Pasażerowie z hiszpańskim obywatelstwem trafią do wojskowego szpitala w Madrycie. Pozostali zostaną przetransportowani na kwarantannę do swoich krajów, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
9: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. To już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób, tylko samoobserwacja. Kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
8: Około 30 osób ze załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dogorowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany.
9: Hantawirus ma dwie postaci. Obie są niebezpieczne dla człowieka. Ta postać, o której mówimy teraz, czyli wirus Andes, jest bardzo niebezpieczna. Sięga śmiertelność nawet 50%.
8: Do tej pory jedna osoba z polskim obywatelstwem została objęta nadzorem sanitarnym w związku z podejrzeniem kontaktu z jednym z pasażerów zakażonego statku. W najbliższych dniach ta lista może się wydłużyć, bo WHO wciąż zbiera jeszcze dane. Fragment ciała martwego wieloryba pobrano dziś do badań DNA. Morze wyrzuciło zwierzę w mieliznę na rezerwacie przyrody Mewia Łocha na Pomorzu. Truchło jest już w stanie zaawansowanego rozkładu. Badania mają na celu określenie dokładnego gatunku, który wypłynął do Bałtyku, wyjaśnia Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF.
10: Także zostały podjęte pierwsze działania związane z przetransportowaniem ciała wieloryba. Pracownicy Urzędu Morskiego przeprowadzili oględziny. Podjęto decyzję o przeniesieniu ciała drogą, prawdopodobnie będzie to drogą morską. To przeniesienie ma na celu po prostu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych badań.
8: Martwe zwierzę ma długość około 5 metrów. Najprawdopodobniej jest przedstawicielem fiszbinowców, grupy waleni żywiącej się planktonem i drobnymi rybami. Służby przestrzegają przed chęcią zobaczenia truchła. Rezerwat jest objęty ścisłą ochroną, zwłaszcza w trwającym właśnie okresie lęgowym ptaków. Rośnie liczba zachorowań na boreliozę. Na Kujawach i Pomorzu w tym roku odnotowano już ponad 100 przypadków. Najwięcej w kwietniu, dowiedział się w sanepidzie nasz reporter. Chorobę przenoszą kleszcze, dlatego specjaliści apelują o ostrożność, mówi Marta Myśliwiec z sanepidu.
11: Ryzyko niestety przeniesienia kleszcza z takiego spaceru jest bardzo wysokie. Pogoda sprzyja namnażaniu się kleszczy w lasach czy na łąkach, więc musimy mieć to na uwadze.
8: Są sposoby, które zmniejszają ryzyko kontaktu z kleszczami. W lesie najlepiej nosić długie rękawy, długie spodnie, zakryte buty i czapkę, radzi Beata Piesik z Nadleśnictwa Żołędowo.
12: Podstawowa zasada. Psiknijmy się repelentem przed wyjściem na spacer do lasu, ale to też zawsze proszę, nie psikajmy na skórę, tylko psikajmy na ubranie.
8: Nie ma szczepionki na boreliozę, ale można zaszczepić się przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Na koniec jeszcze Mazurski Park Krajobrazowy, który założy sad doświadczalny w okolicach Mikołajek. Będą tam stare odmiany jabłoni, których pędy przyrodnicy zbierali z całej Polski. Drzewa mają pomóc w odtworzeniu dawnych, rzadko dziś spotykanych smaków, mówi dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Witbord.
13: Każde z tych drzewek, które zostały zaszczepione, a jednocześnie opisane i podpisane, zostaną posadzone, a następnie będziemy obserwować, czy faktycznie te odmiany, które zostały nam zadeklarowane, się zgadzają z tym, co faktycznie będzie w terenie, a po kilku latach już zrazy z tych drzew będziemy przekazywać dalej mieszkańcom.
8: Pierwsze efekty projektu będzie można ocenić za kilka lat, gdy jabłonie zaczną owocować.
7: No cała, że tak powiem, Polska dzisiaj jest darmowym solarium, bo w okolicach 19 stopni. Troszkę gorzej, między innymi na Suwalszczyźnie, tutaj zaledwie 11 stopni, może też delikatnie pokropić. Poza tym na południu do 16, zachód kraju w okolicach 20 stopni. W nocy od 2, maksymalnie do 7 stopni, jutro gorąco, nawet do 23-24 stopni, ale w centrum możemy spodziewać się niestety burzy, może też popadać deszcz. Także parasole szykujcie.
14: Jest weekend!
7: Póki co jednak mamy niedzielne popołudnie, 4 minuty już po godzinie 15:00, to Radio Vox FM w rytmie hitów, no i przygotowałem dla Was fantastyczną muzyczną przygodę. Alan Walker, Steve Aoki, między innymi to już za chwilkę na dobry początek, jednak Gigi D'Agostino, Łukasz Bogdan, cześć, witajcie, zapraszam do 18:00.

14 minut po godzinie 15 to Radio Vox FM w niedzielę 10 maja. Mam nadzieję, że słowa tej piosenki dzisiaj panowie nie usłyszeliście. Ale dobra, nie o tym chciałem, ponieważ cały czas możecie do mnie dzwonić, kontaktować się i mówić, jak tam wam upływa ten weekend. Bardzo ciepły, bardzo piękny dzisiaj w całym kraju. Dzwońcie, piszcie SMS-y pod 609-869-869. To jest numer do waszej dyspozycji. A ja teraz was zapraszam na taką wizytę do Ryśka i Rysi. Wszyscy mogą tam wpaść, bo co roku w Pasiece pod Rzychlinem w powiecie kutnowskim na monitorowanym gnieździe można na żywo podglądać bocianią parę. Ptaki odchowują zazwyczaj od 2 do 4 piskląt, jednak w tym roku wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Rodzina doczekała się licznego potomstwa, które rzadko zdarza się wśród bocianów białych, więc wielkie brawa! Mamy aż 6 pięknych, dorodnych bocianów. I trochę im tak zazdroszczę, no bo co? Pod koniec września czeka ich pierwsza podróż i to gdzie? All inclusive do Egiptu. A my też teraz w iście takim wakacyjnym nastroju. Wszyscy nawet w pracy mogą zrobić wolne. Bawimy się w rytmie hitów Vox FM.

24 minuty po godzinie 15 to Radio Vox FM w rytmie hitów Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Do wieczora jeszcze troszkę zostało. Jakie wy macie plany? Możecie dać znać. 609-869-869. Piszcie oczywiście. Kaśka napisała, że wybiera się na wycieczkę rowerową z całą rodziną. No to przyjemności. Tylko żeby jutro zakwasów nie było. Poniedziałek na horyzoncie, ale spoko. Jeszcze mamy niedzielę i bawimy się oczywiście ze Stachurskim. Jedwab już za chwilkę. Sissy Kedge i Heartbreak Hotel za chwilę. Ale ja się w niej kochałem, Boże. Vox. Oczywiście to była platoniczna miłość. Stachurski, Jedwab już teraz, no i cały czas czekam na wasze wiadomości. Dajcie znać, co u was, jak mija wam to niedziela. 609-869-869, a za chwilkę będzie też kilka informacji sportowych. Dzisiaj El Clasico.

0: Za 26 minut już będzie godzina 16, to Radio Vox FM i Loco Loco, będzie spoko, tego się trzymajmy na to niedzielne popołudnie. Za chwilkę Lorraine, Euphoria, Calvin Harris z Rihanną też się pojawią, tymczasem wszyscy miłośnicy sportu już zacierają ręce na dzisiejszy wieczór. Takiego El Clasico nie było już od dawna, nie dość, że mecz, który obserwuje cały świat, wraca na Camp Nou, to jego wynik może pogrążyć rozbity Real Madryt, a w Barcelonie może przyspieszyć wiele decyzji. Mecz oczywiście dzisiaj o 21:00, Real z problemami, ostatnio była jakaś tam kłótnia w szatni, dwóch z zawodników też sobie no, niestety doszło do rękoczynu, pobili się, jeden z nich trafił do szpitala. Mam nadzieję, że dzisiaj przekonamy się, kto komu spuści lanie. Może Robercik?
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.

0: Wiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
1: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Reklama.

0: Za 13 minut będzie godzina 16, to Radio Fox FM. Piękni młodzi, chciałabym spać z tobą, to za nami.
1: Jest weekend.
2: W rytmie hitów Fox FM.
0: A pod 609-869-869 napisała do mnie Amelia, którą witam teraz na antenie. Cześć Amelka.
3: Cześć.
0: Witaj serdecznie. Jak tam mija niedziela? Niedzielne popołudnie powiedz u ciebie.
3: No super, właśnie wróciłam do domu i jest piękna pogoda wreszcie, bo było pochmurnie.
0: A skąd wróciłaś, powiedz?
3: W koni.
0: Jeździsz konno?
3: Tak.
0: No świetnie, a masz swojego własnego konia?
3: No niestety nie mam, ale może kiedyś.
0: No tego ci życzę. Słuchaj, mnie zawsze fascynowało to, jak te konie mają na imię. Ten twój koń, na którym jeździsz, jak ma? Jak się wabi?
3: Sauron i Lotka.
0: Sauron i Lotka. Na którym lepiej, że tak powiem? Który bardziej tak się słucha?
3: Na Sauronie.
0: Na Sauronie. No dobrze, a powiedz, co takiego jest w jeździe konnej? Czego, dlaczego warto spróbować tego sportu?
3: No ja na przykład kocham zwierzęta. Jest to bardzo przyjemne. Odstresowywuje mnie to. I na przykład właśnie ja przy koniach się czuję bezpiecznie i taki czuję spokój.
0: No to świetnie, wszyscy kochamy zwierzaki. Amelka, dziękuję ci za tę wiadomość. Miłego popołudnia ci życzę. Wszystkiego dobrego,
3: dziękuję,
0: trzymaj się.
3: Również.
0: Cześć, pa. Chcesz kogoś pozdrowić na szybko?
3: Pozdrawiam mamę i tatę i brata.
0: Pozdrawiamy, trzymajcie się tam, cześć. No a my teraz galopem przechodzimy do kolejnych oczywiście hitów. Klubowa Uno do Stres już teraz w Vox FM.
2: Jest weekend. W rytmie hitów Vox FM.

0: Holly Molly, Shadow Friend na antenie radia Vox FM tuż przed godziną 16. Tak jest, za 4 minuty będzie godzina 16, punktualnie o 16. Wiadomości z kraju i ze świata, więc zostańcie z nami, a potem wracamy. Między innymi Sandra, Everlasting Love. Na dobry początek, zostańcie z nami.
1: Vox FM. Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Reklama.
13: Zbigniew Ziobro odnaleziony w Stanach Zjednoczonych. Jak trafił tam bez ważnego paszportu, powiemy już za chwilę. Rusza śledztwo w sprawie śmierci sternika. 18-latek zginął podczas zawodów skuterów wodnych. Maturzyści mają go już za sobą, a teraz zmierzą się z nim ósmoklasiści. Jutro przed nimi egzamin z języka polskiego.
14: Minęła godzina 16, czas na wiadomości Radia Vox FM. Zapraszam Małgorzata Łukowska.
13: Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA w poniedziałek, wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Ziobro był widziany w sobotę na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. A w studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak to możliwe, że były minister sprawiedliwości w ogóle wjechał do USA, skoro jego paszporty zostały unieważnione w grudniu?
15: Wszystko wskazuje na to, że jeszcze od poprzednich władz Węgier Zbigniew Ziobro otrzymał tak zwany paszport genewski. To dokument, na podstawie którego osoby o statusie uchodźcy w danym kraju mogą podróżować za granicę. Jak podał portal w polityce.pl, Ziobro wjechał do USA na podstawie ważnej wizy.
16: Będziemy żądać wyjaśnienia, jak to się stało, że znalazł się w Stanach Zjednoczonych, jeżeli to będzie potwierdzone.
15: Komentuje europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Nie wyklucza, że USA są jedynie przystankiem w dalszej ucieczce, bo Polska ma umowę ekstradycyjną ze Stanami.
17: W Polsce Zbigniew Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy proces, ponieważ tu nie chodzi o żadną sprawę kryminalną. Tu chodzi o politykę, tu chodzi o zemstę.
15: Ocenia działania byłego szefa poseł PiS Michał Wójcik. Azyl na Węgrzech miał także Marcin Romanowski, ale ten zapadł się pod ziemię. Umowa najmu jego mieszkania wygasła z końcem kwietnia. Teraz stoi puste.
13: Zbigniew Ziobro ma 26 prokuratorskich zarzutów, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Marcin Romanowski 11, w tym o ustawianie konkursów. W obu przypadkach chodzi o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Sama procedura ekstradycji z USA nie jest łatwa. Najpierw prośba jest rozpatrywana na poziomie dyplomatycznym. Później amerykański sąd musi zbadać zasadność wniosku, a ostatecznie nawet po zgodzie sądu decyzję podejmuje sekretarz stanu USA. A teraz o tym, że będzie śledztwo w sprawie śmierci Sternika. Do tragedii doszło podczas wczorajszych zawodów skuterów wodnych w Płocku. 18-latek zginął w wyniku obrażeń, gdy oba pojazdy wodne zderzyły się na rzece. Drugiemu, 54-letniemu Sternikowi nic poważnego się nie stało. Był trzeźwy. Policjanci pobrali mu krew do dalszych badań. Zabezpieczono też oba skutery, kombinezon i kask ofiary. Sekcja zwłok 18-latka planowana jest wstępnie na przyszły tydzień. Śledztwo będzie prowadzone pod kątem nieumyślnego narażenia na utratę życia. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania, przekazała żandarmeria wojskowa. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka, niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją, mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz.
12: Obiekt został zabezpieczony i przewieziony do laboratorium kryminalistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, gdzie poddany będzie szczegółowym badaniom z udziałem biegłych specjalistów.
15: Co te badania będą ustalać?
12: Po prostu będą badane wszystkie jego funkcje.
13: Mundurowi chcą też ustalić, skąd wziął się ten dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Egzamin z polskiego mają już za sobą maturzyści, a teraz czas na ich młodszych kolegów. Już jutro pierwszy z trzech testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Nasz reporter Rafał Różycki pytał uczniów o to, czego spodziewają się na części humanistycznej.
18: Takim pewniakiem będzie albo dziady, albo opowieść wigilijna, bo jeszcze tych lektur nie było.
19: A jeśli to będzie, to dobrze?
18: Tak, bo akurat lektury umiem i dobrze pamiętam.
20: Liczę na małego księcia najbardziej, albo kamienie jakieś na szajes, na jakieś Quo Vadis albo zemstę nie chciałbym trafić.
21: Najbardziej liczę na opowieść wigilijną, a najmniej raczej na Pana Tadeusza albo Quo Vadis.
22: Chciałbym małego księcia, ale myślę, że będą dziady.
18: Quo Vadis, Pan Tadeusz, to są takie dwie, których najbardziej się obawiam.
19: A na co chciałabyś trafić?
18: Zdecydowanie opowieść wigilijna. No, mały książę też by był super.
13: Egzamin startuje już jutro o 9 rano, potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.
14: Także dzisiaj, żeby się jeszcze tak nie stresować, możecie wybrać ósmoklasiści oczywiście na delikatny spacerek. Pogoda dopisuje, w całym kraju dużo słońca, w granicach do 19-20 stopni, w nocy od 2 do 7 w centrum. Niestety w poniedziałek, co prawda początek dnia będzie bardzo przyjemny, do 24 stopni w centrum, do 20 na południu i 18 kresek na północy, ale w międzyczasie też będzie padał deszcz. Miejscami może również zagrzmieć, szczególnie w centrum Polski. Weekend. Ale to dopiero oczywiście jutro. Teraz ładujemy jeszcze akumulatory przed tym zbliżającym się tygodniem. Mam nadzieję, że jesteście ze mną, bo ja z wami jestem do godziny 18. No i oczywiście w rytmie hitów gram fantastycznie. Sandra Everlasting Love na dobry początek, Łukasz Bogdan. Cześć, witajcie w niedzielę 10 maja.

Prawie 14 już minut po godzinie 16 to Radio Vox FM w rytmie hitów. Nie wiem, czy słyszeliście, a może słyszeliście, decyzją Donalda Trumpa ujawniono akta o UFO. Biały Dom publikuje intrygujące relacje i nagrania. 161 plików zawierających zdjęcia, nagrania i dokumenty na temat oczywiście tego, co się działo w kosmosie. Tak przeglądałem pobieżnie, niestety nigdzie nie znalazłem informacji, z której planety przyleciał Donald Trump. Ale na pewno z jakiejś pomarańczowej, tego jestem pewien. A my gramy dalej, Backstreet Boys za chwilkę, a to już teraz Evo Max i Salt w Radiu Vox FM 14 po czwartej.

23 minuty już po godzinie 16. Topki, miły pan Defis, za wszystko i za nic. Vox FM to za nami. Tymczasem cały czas piszecie pozdrowienia na 609-869-869. Między innymi pozdrawia Bata ze słonecznego Wrocławia. Niedziela mija spokojnie, rodzinnie, słuchamy radia Vox FM. Pozdrawiamy, dziękujemy, również pozdrawiamy serdecznie. Jeśli również macie taką ochotę, to oczywiście czekamy. Przypomnę raz jeszcze, 609-869-869. A teraz emocje sportowe, bo cały czas trwa finałowy mecz o Mistrzostwo Polski w plus lidze, oczywiście w siatkówce. Między sobą Aluron, CMC Warta Zawiercie, Bogdanka, Luk Lublin. Ostatni raz w 2013 roku piąty mecz decydował o losie mistrzostwa i tak jest właśnie dzisiaj. Po dwóch setach 1-1, chociaż teraz trwa set numer 3 i jest 23-14 dla Aluron CMC Warta Zawiercie. No, emocjonujące spotkanie, ale będę oczywiście na bieżąco wszystkich fanów siatkówki Radia Vox FM informował. Sugababes, Push the Button, Gromi, Light Me Up już za chwilkę u nas.

0: Za 25 minut będzie godzina 17. OMD Enola Gay w Radiu Vox FM. Dla wszystkich, którzy teraz wracają być może już do domu z tego weekendu, z tej pięknej niedzieli, gdzie byliście, możecie się pochwalić. Dajcie znać po 609-869-869. A ja gram za chwilkę kolejne hiciory. September, Cry For You, czy też Drenchel Indiana, Never Never za chwilkę u nas.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
4: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
3: Z PSB zawsze się da!
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda. Reklama.

Puls Miasta w Radiu Vox FM. Za niecały kwadrans już będzie godzina 17. Ten kawałek w ostatnim notowaniu bez listy zajął drugie miejsce, ale chyba wszystko wskazuje na to, że pnie się cały czas do góry. Pnie, ale to wszystko zależy od was, bo to wy głosujecie oczywiście na Vox FM. Tam oddajecie głosy na swoje ulubione hiciory. Do tego więc oczywiście mocno was zachęcam, żebyście to robili. Jak najbardziej serdecznie polecam. Ace of Base, Beautiful Life to już dosłownie za chwilkę, a teraz Tiesto, Karol G, Don't Be Shy, proszę się nie wstydzić, zapraszamy wszystkich.

czy komuś też się przypomniały właśnie dyskoteki na szkolnym korytarzu, czy tylko ja jestem dziwny. Ace of Base, Beautiful Life, za 10 minut będzie godzina 17, za chwilkę Margaret, Tańcz Głupi, a teraz Fast Cars i Superstar, czyli siadamy do samochodu i jedziemy, tylko bezpiecznie, drodzy kierowcy, bezpiecznie, byście dojechali oczywiście do celu. Weekend powoli się kończy, więc ostrożności.

0: Agnes Release Me w radiu Vox FM. Za niecałe dwie minuty już będzie godzina 17 po 17. Ingrid, Mamma Mia na dobry początek. Olivia Adams, Vicky Gabor skają ramię w ramię. Mam nadzieję, że ramię w ramię również będziecie ze mną do godziny 18. Zapraszam serdecznie. Piszcie, co tam chcecie. Czekam na wasze wiadomości.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Reklama.
12: Jest weekend.
0: Jak tam weekend u was? Coś ciekawego wam się przytrafiło? Dajcie znać pod 609-869-869. To numer do waszej dyspozycji. Chętnie o tym wszystkim poczytam. Mam nadzieję, że będziecie z nami do 18. Ingrid, Mamma Mia na dobry początek naszego spotkania. Łukasz Bogdan, cześć, witajcie.

No i wszystko już wiadomo, moi drodzy, jeśli są tu fani siatkówki, to mamy nowego mistrza Polski, mianowicie w meczu Alluron CMC Warta Zawiercie kontra Bogdanka Luk Lublin. 3-1, mistrzem Polski zostaje Alluron CMC Warta Zawiercie. Oczywiście gratulacje dla zawodników, pozdrawiamy również kibiców obu drużyn, fair play, to przede wszystkim. Małgosia też napisała po 609-869-869, że pozdrawia wszystkich bardzo serdecznie, ona właśnie serwuje swoim gościom pyszne szaszłyki, które zrobiła na grillu, ale się głodny zrobiłem. Ja będę serwował oczywiście piosenki. Roxette, Sleeping in My Heart, Vicky Gabor, Kaja, Ramię w Ramię, to dosłownie za chwilę.

0: 20 minut już po godzinie 17, niedzielne popołudnie, oczywiście z Radiem Vox FM 609-869-869. Pod ten numer możecie wysyłać swoje wiadomości, głosówki, co tam tylko chcecie. O, jest jedna, proszę bardzo.
1: Cześć, Mariusz z tej strony. No, mnie przytrafiła się praca. Kończę po północy.
0: A, dopiero po północy, ale co, jesteśmy z tobą, darzę radę, chłopie. Będziemy uprzyjemniać wszystkim, którzy dzisiaj w pracy muzyką. Mike Goldfield, Meg Ryan, Moonlight Shadow to już za chwilkę doskonale znany wam hit, ale wcześniej coś do poruszania. Denzel, You Spin Me Around, Vox FM.

Ależ energii ma ten numer, prawda? Andy Dust, Haris Zokaria w radiu Vox FM. Za 31 minut będzie już godzina 18, ale to dopiero początek. Mam tego jeszcze trochę. Bujaj się, after party za moment. Danny, If Only You. Tak, za chwileczkę. Teraz czas na przerwę. Vox FM. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Reklama.

0: Pitbull, Mark Anthony, Rain Over Me w Radiu Vox FM. Oczywiście pięknie nam tutaj umilają czas. Tymczasem 609-869-869 to numer do mnie, możecie korzystać. Oczywiście dzwońcie, piszcie, nagrywajcie wiadomości. Tak jak na przykład tutaj mamy jakąś informację. Proszę bardzo, odsłuchajmy. Halo?
1: Kochani, czekali i się doczekali. Wielkie brawa dla zespołu Warta Zawiercie za zdobycie Mistrzostwa Polski.
0: Brawo.
1: W siatkówce.
0: Brawo, brawo.
1: Oczywiście tutaj trzeba dołożyć do miasta cegiełkę jako Zawiercie. I przede wszystkim dla Radia Vox, bo wy tutaj utrzymujecie linię piękną.
0: Dziękujemy.
1: Duże zdrówka życzymy i Mistrz Polski Zawiercie, kocham was. Rafał, pozdrawiam.
0: Rafał, trzymaj się. No, coś czuję, że ci będzie świętowane do późnego wieczora. Jeszcze raz wielkie gratulacje dla drużyny Zawiercia. No i pięknie, sport łączy ludzi i to są te dobre energie i dobre emocje. Bonnie M, Rivers of Babylon za chwilkę, ale wcześniej Eben, Hollow w Radiu Vox FM. Za 20 minut będzie 18. Vox.

Proszę się przestać przytulać. Ludzie patrzą. A zresztą, róbcie co chcecie tak naprawdę. Sumptuacji kołysanka w Radiu Vox FM. Za 9 minut już będzie godzina 18. Tak troszkę zwolniliśmy, żebyście mogli właśnie troszkę odsapnąć, nabrać tej energii przed poniedziałkiem, który już na horyzoncie. Two Colors, Safi Duo, to już za chwilkę, ale teraz przyspieszamy i to ewidentnie. Kashmir i Bet. Zróbcie sobie głośniej, tańczcie z nami i bawcie się dobrze.

0: stwierdzenie, że coś mi bije w uszach, to dobrze, bo to Bęki od Two Colors Safri Duo w radiu Vox FM. 3 minuty niecałe pozostały do godziny 18. Ja serdecznie dziękuję za to dzisiejsze nasze spotkanie. Za chwilkę Adam Feder i co ludzie powiedzą. Miłego wieczoru, trzymajcie się. Łukasz Bogdan, pa pa.
1: Autopromocja.
2: Śpisz?
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: Faktycznie, żeście mnie obudzili.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem!
6: Przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie!
4: Spróbować czekolady.
6: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci!
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda. Reklama.
13: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
14: To może zabrzmieć trochę szokująco, trochę może prowokacyjnie, ale fakty są takie, że Polacy przestają pić wódkę.
15: Polacy już wódki nie piją, nie chcą pić.
16: Nie są Polacy, pani. Polak nie może się wyrzec świętego napoju.
17: Ja nie piję wódki, ja nie piję alkoholu, ja jestem niepijącą osobą.
15: No właśnie.
17: Bo nie lubię, po prostu, nie lubię tego stanu. Wiesz. Ja radzi o... trzeba.
15: Proszę?
17: Ja radzi o... trzeba.
18: Świadomość Polaków rośnie, wiedzą, że to jest trucizna, alkohol truje.
19: Wiesz, to życie jest krótkie, to jest strata kolejnego dnia.
18: Tego...
19: strata zdrowia kolejnego dnia, szarych komórek z twojej fizjologii, nawodnienia, mikroelementów, makroelementów.
18: Co, kawa normalnie, tam jakaś herbata.
19: Herbata, macza.
15: Polacy już nie chcą wódki pić.
20: Jak
21: to? Kurde!
20: Jak my cały czas pijemy wódkę. Wczoraj piliśmy.
22: Wódeczka, zdróweczka.
20: Młodzi to piją drinki, widziałem, desperadosy, o, takie różne. O, piją. Aha. Takie różne piją. Albo w piłkę grają. O.
23: Przez wódkę nikt nie wygrał. Życie się traci.
24: Ja nie jestem za tym, żeby nie wypić kielicha. Konserwacja trzewo do pokarmowego.
15: Rzeczywiście tak jest, że już nie piją wódki ludzie?
25: A ma pan?
14: W ciągu ostatniego roku ponad 300 tysięcy gospodarstw domowych całkowicie zrezygnowało z kupowania mocnych alkoholi. Jak wynika z raportu firmy YouGo, coraz więcej osób świadomie ogranicza nie tylko wysokoprocentowe trunki, ale też cukier w codziennej diecie. Nas jednak najbardziej dzisiaj interesują te mocne alkohole. Co się stało z Polakami? Dlaczego już nie chcą pić wódki? O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
13: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
14: Teraz będzie kilka refleksji z okolicy Placu Szembeka w Warszawie. Gdzie, jak gdzie, ale tam wódka wciąż jeszcze jest rarytasem.
15: Polacy już wódki nie piją, nie chcą pić.
20: Jak to?
15: No rezygnują z mocnych alkoholi Polacy.
20: No nie są Polacy, pani. Polak nie może się wyrzec świętego napoju.
15: Myśli pan?
20: No pewnie.
15: No ale 300 tysięcy gospodarstw domowych w ubiegłym roku zrezygnowało.
20: Statystyki. Pan pójdzie do sklepu, to pan zobaczy.
15: No.
20: Na przystankach leżą małpki.
15: No to
20: no,
15: tak.
20: Jak to? No duch w narodzie cały czas żywy. Wreszcie się ten lud wytrzeźwieje może. Może chcemy brać udział we własnym życiu.
15: Są badania, że rezygnują Polacy.
26: Aha, pan stanie tu na Placu Szembeka, zobaczy pan jak nie chce.
15: A, że nie rezygnują tutaj nie, akurat?
26: Tu nie rezygnują. Patrząc na to, co się dzieje, to nie
20: wystarczy biedem. Wyjść na ulicę, popatrzeć tak jak u nas pod parkanem.
26: Tak.
20: Sterta małpek leży.
15: Tak. No tak, no bo to są niektórzy wciąż tam kultywują tradycję, wiadomo, ale...
20: Nie wchodzą pół litrówki, a wchodzą małpki.
15: No ale to zawsze trochę mniej.
26: A czy ja
20: ale
26: wiem.
20: Częściej.
26: Ale częściej raczej.
14: Na ulicy, no, nie widać tej rewolucji. Wszędzie walają się puste butelki, te małpki w szczególności. No ale... Teraz będą wypowiedzi młodych ludzi, bo te statystyki to jest głównie konsekwencja ich wyborów. Dlaczego młodzi ludzie już nie piją wódki? no i innych mocnych alkoholi.
17: Ja nie piję wódki, ja nie piję alkoholu, ja jestem niepijącą osobą.
15: No właśnie.
17: I
15: no.
17: Bo nie lubię, po prostu, nie lubię tego stanu.
15: No ale dlaczego właśnie nie lubisz? Bo kiedyś to, wiesz, wszyscy ludzie po prostu...
17: No bo kiedyś PRL to poszklanie na rusztowanie, tak?
15: No to jest.
17: A teraz... Poszklanie i zrusztowanie.
15: 16% ludzi, teraz jest takie badanie, mówi, że w ogóle zamierza zrezygnować, czy ograniczyć bardzo mocno alkohol. Skąd to się wzięło?
17: Nie, ja nie lubię, no ja po prostu nie lubię alkoholu. Nie to, że to wynika z tego, że mam jakieś tam dziwne akcje w głowie, czy coś, tylko po prostu nie lubię alkoholu. Nie lubię smaku alkoholu.
15: No to wiesz, to mało kto lubi, ale kiedyś to, wiesz, nos się zatykało i się piło, a...
17: Ja nie lubię później tego kaca, później tego wszystkiego. Niektórzy czytają książki na hobby, niektórzy piją alkohol. Wiesz? Ja radzi trzeba.
15: Proszę?
17: Ja radzi trzeba.
15: Dlaczego Polacy już nie chcą pić wódki? Takie jest.
18: Dlatego, że świadomość Polaków rośnie, wiedzą, że to jest trucizna, alkohol truje.
15: Wy też nie pijecie w ogóle alkohol?
18: Ja bardzo okazjonalnie, natomiast o wiele mniej niż kiedyś, więc ta świadomość rośnie i wydaje mi się, że...
19: Tak. Ja chyba tylko białe wino na wakacjach z żoną. Tylko.
15: Ale dlaczego?
19: Wiesz co, życie jest krótkie, to jest strata kolejnego dnia.
15: Strata
19: zdrowia kolejnego dnia, szarych komórek w twojej fizjologii, nawodnienia mikroelementów, makroelementów w twoim organizmie.
18: Ja wszystkiego. Inaczej. Dlaczego pan na przykład nie bierze kokainy albo nie śpa heroiny?
15: No bo to niezdrowe rzeczywiście.
19: O właśnie, alkohol jest zdrowy?
18: Zabija.
19: Alkohol zabija.
18: Jedno i drugie zabija. To jest choroba chroniczna i ona w dłuższej perspektywie zabija.
19: Ja myślę, że coraz więcej aktywności na świeżym powietrzu, że generalnie jeżeli jest sobota, to nie śpimy do 13 z bólem głowy, tylko wstajemy o 7, idziemy na rower, idziemy na siłownię, jedziemy w góry z dzieckiem na spacer, na basen.
15: Spotykasz się ze znajomymi na mieście i co robicie?
18: Rozmawiamy na trzeźwo, bo nie musimy się znieczulać alkoholem.
15: Ale co, kawa normalnie, tam jakaś herbata?
18: Herbata, matcha, cokolwiek takiego, woda.
15: Matcha.
18: Matcha albo wrzątek z cytryną. Różne są alternatywy. Nie trzeba się trudzić etanolem, żeby się dobrze bawić.
19: Po co?
0: Powiem szczerze, że ja na przykład wolę się przespacerować gdzieś, niż na przykład iść na piwo. Może też kwestia tego, że młodzież coraz więcej takich rzeczy do roboty ma. Teraz to są eventy, teraz są kawiarnie przeróżne, tyle tych różnych kocich jest, japońskich i innych takich. Więc po prostu z czego wybierać.
15: Aha, że kiedyś nie było co robić, no to co? No to się napijemy, tak?
0: A
15: teraz...
0: Jak już się spotykam ze znajomymi, no to czasami jest ten mocny alkohol, ale no ja nie lubię tak odpaść na imprezie po 2 godzinach, tylko wolę posiedzieć dłużej, pooglądać coś razem, posłuchać muzyki.
15: Ale to co, nie lubisz się upić po prostu?
0: Powiem szczerze, że ja już teraz obecnie nie lubię.
15: Dlaczego Polacy już nie chcą pić wódki, rezygnują z picia wódki?
1: Przepraszam, ja słabo mówię po polsku, jestem Białorusinem.
15: A pan pije wódkę?
1: Nie.
15: A dlaczego?
1: No nie podoba.
15: No widzę, że właśnie pan tak na sportowo dzisiaj. No. Czyli co, bieganie, jogging?
1: Bieganie, góry, na rower.
15: Ale to co, Białorusini też już nie piją wódki?
1: No ja nie.
15: A, pan akurat nie.
1: No tak.
15: A ja jak
1: tak
15: to u ciebie na przykład, jak się spotykasz ze znajomymi?
2: Ja właśnie jestem po miesiącu przerwy od alkoholu i z przyjemnością wróciłam, ale do degustacji, a nie dużego picia. Także...
15: Ale to po co ludzie sobie robią te przerwy, wiesz, to kiedyś sobie...
2: Na wątroby.
15: Proszę?
2: Na wątroby. Chyba umiemy się bawić bez.
15: A to...
2: Dziwne, prawda?
15: W jaki sposób, że co, że...
2: Po prostu na trzeźwo. Mamy tyle bezalkoholowych rzeczy, że są alternatywy.
3: A nie piję.
15: Nie pijesz?
3: Wódki nie.
15: A dlaczego nie?
3: Bo wódka mi nie smakuje.
15: A, że chodzi o smak, tak? No ale to kiedyś no też nie smakowało, ale to nie przeszkadzało ludziom, wiesz, to nie smakowało, a i tak pili, no.
3: No każdy lubi, co lubi, nie?
15: No ale to dlaczego, wiesz, ludzie już się nie chcą upić?
3: Może czas w ogóle zalegalizować, nie, i zacząć palić.
15: A, że... Rozumiem.
14: Młodzież ma teraz zupełnie inne priorytety. Pokolenie, no to takie 40+, powiedzmy, to jeszcze raczej podtrzymuje tradycje. Robią, co mogą i dziwią się. Dla nich te statystyki to jest jednak szok.
13: Co ludzie powiedzą?
15: Polacy już nie chcą wódki pić.
5: Jak to? Kurde! Jak my cały czas pijemy wódkę? Wczoraj piliśmy.
6: Wczoraj były moje...
21: Wódeczka, zdróweczka.
6: Mojego kolego urodziny. Artura, a drugie urodziny, to wódka się lała bocian, a tam za bocianem. I nie ma siana. Mekambe się kłania i pozdrawiam wszystkich moich fanów.
15: No tak, ale ty już też miałeś przestać pić, obiecywałeś ostatnio. No,
6: byłem w wariatkowie 1,5 miesiąca.
15: I co? I nie piłeś nic?
6: Wyszedłem na przepustkę i wypiłem piwo i mnie nie wpuścili.
15: A.
6: Wyjazd zostałem.
15: Czyli nie udało się.
6: Przez wódkę nikt nie wygrał.
15: No to... No.
6: Życie się traci.
15: To co ci młodzi robią, jak nie piją, wiesz, spotykają się i co?
5: No spotykają się tam...
6: Młodzież jest teraz inna, rozumiesz?
5: Inna jest po prostu młodzież.
6: Młodzi to... O, konopia,
5: Młodzi to piją drinki, widziałem, desperadosy, takie różne, o, piją, takie różne piją, takie różne piją, widziałem, albo w piłkę grają, o, przepuśćmy, napije się piwa tam jakiegoś desperadosa i grają w piłkę.
15: Ale to chyba dobrze, że w piłkę grają zamiast wódkę pić.
4: Proszę bardzo, to jest wychowanie, rodzice wychowują dzieci, szkoła pomaga w wychowaniu. Od rodziców zależy, jak dziecko się wychowa.
15: No ale rodzice przecież pili wódkę, a młodzi teraz nie chcą pić. Może na przekór rodzicom?
4: Ja mam syna, który w ogóle ani nie pani, ani nie pije.
15: Rezygnują z tej wódki. O co chodzi?
24: Bo to gówno nie jakość tej wódki. Wszystkie są jednakowe, tylko naklejki się zmieniają.
15: A to co, to kiedyś były lepsze te wódki, czy o co chodzi?
24: Ja miałem takiego znajomego, który był w wytwórni spirytusu. Kiedyś się z nim spotkałem i on mówi, a daj ty mi święty spokój. Życia, nie życia, wszystko z jednego i samego kotła iść.
15: Aha, czyli pan...
24: Tylko naklejki się zmieniają.
15: Kiedyś to wiadomo, imieniny, spotkanie, się spotykali ludzie, wódka na stół i łoili tam te gorzałe.
24: Kiedyś po godzinie 17 przykładowo ta Warszawa dudniła. Zawsze było tak, że padło się ku nagać po robocie, jak się kończyło praca koło 14, padło się ku nagać do pierwszego lepszego baru, przykładowo gdzie go wzięło się kurczę w radę, przykładowo pół litra na trzech, zjadło się, wypiło, wyszło się.
15: Co i potem do domu taki pijany człowiek wraca?
24: Nie, to tam jak się wypiło, we trzech ku nagać pół litra, to tyle co nic. A. No się przyjechało, się przykładał tramwaj, czy autobusem, to nim się doszło do domu, to wywietrzało i sprawy.
15: No tak. No.
24: A dzisiaj to jest kurwa tragedia. Bo trzech pójść kupić pół litra, no to kurwa na drugi dzień dziw głowy nie rozwa. Jakoś jeszcze jest powcuta i to jest dużo.
15: Jakość wódki, że zła wódka jest, niedobra.
24: Nie ma co.
15: Czy pan podejrzewa, że ludzie nie piją dzisiaj, bo jest po prostu niedobra wódka złej jakości, a kiedyś była dobrej jakości, to się ją piło. Nie.
24: Była jakość dobra. I jak
15: może też pan był młodszy i wtedy, wie pan, mniej głowa bolała po tej wódce.
24: Ja nie jestem za tym, żeby nie wypić kielicha. Jestem za tym, żeby wypić dla samego siebie. Konserwacja drzewo do pokarmowego. Była możliwość zrobienia.
15: Młodzi to w ogóle nie chcą wódki pić.
7: To, ale za to piwo w zamian. No. Piją czy tam coś?
15: No coś tam.
7: Czy tam jakieś inne używki?
15: No ale że mocnych alkoholi nie chcą pić.
7: No nie wiem czemu.
15: U panów jakby cały czas ten mocny alkohol
7: tak
15: występuje.
7: Zgadza się.
15: Dlaczego ta młodzież rezygnuje, że co, że niezdrowe, że...
7: No być może niezdrowe dla nich. Raz popił, strusz się czy tam coś i później już nie rusza drugi raz.
15: Aha, że tu pokolenie już starsze to zaprawione.
7: Zahartowane.
15: Aha, czyli co, u was cały czas jednak nie ma tak, że rezygnujecie panowie, tylko...
7: Nie, podtrzymujemy tradycję.
15: Ja rozumiem, pan tradycjonalista. Dziękuję tak bardzo, wszystkiego dziękuję dobrego. Polacy już wódki nie chcą pić właśnie. Że...
5: Jak nie chcą pić? Ja piję cały czas.
15: Ale że rezygnują Polacy z wódki właśnie, z mocnych alkoholi.
5: Nie, to nieprawda.
15: Prawda? A to co ci młodzi robią, jak nie piją właśnie?
5: A tego to nie wiem.
14: No to już ustaliliśmy, że młodzież to teraz pije raczej kawę, herbatę, matcha oraz wodę z cytryną. No i w piłkę grają.
8: 3 lata nie piję alkoholu i się czuję z tym dobrze.
15: Ale w ogóle?
8: W ogóle. 10 lat piłem, DJ-owałem.
15: A, no to...
8: I to był moment. Mhm. I brakuje mi klatek, że tak powiem, wspomnień. No okazuje się, że po prostu organizm, człowiek musi odpocząć, przyjąć do siebie tak, że jesteśmy w jakimś stopniu słabi, tak? No i poszukać pomocy, bo próbowałem sam, było z marnym skutkiem. Trzeba się do wielu rzeczy też przyznać, dużo pracy zrobić. Trzeba szukać tych pozytywów, tego chociaż jednego, na przykład, że chleb ładnie pachnie, że woda jest smaczna i ja szukałem w takich rzeczach.
15: Rzeczywiście tak jest, że już nie piją wódki ludzie?
25: A ma pan?
15: A nie, no to nie mam akurat. Nie wziąłem ze sobą.
25: Dlatego nie piję.
15: Dzisiaj właśnie o niepiciu robimy. Jakbym robił o piciu, to bym przyniósł może, ale że dzisiaj o tym, że nie piją, to nie ma. No dobra, wszystkiego dobrego.
25: Najlepszego.
14: Najlepszego i na zdrowie. Tym tradycyjnym, choć no, coraz rzadziej słyszanym na rozmaitych spotkaniach towarzyskich, toastem. Kończymy, co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia.
13: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
9: Reklama. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
16: I to razem przyjemnie spędzić czas.
22: Ale pachnie!
12: Spróbować czekolady.
16: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
22: O, wow!
12: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
23: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
27: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
28: Keno kręci nas już 18 lat.
29: A my się rozkręcamy.
28: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
30: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
31: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
30: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
29: Ale to kręci.
28: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
32: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
33: Reklama.

0: Autoglas wymienia.
1: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
3: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
2: Z PSB zawsze się da!
4: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
17: Reklama.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
1: Z PSB zawsze się da.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Kochaj albo rzucaj.
2: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
1: Pokłóciliście się?
0: Chcesz go przeprosić?
1: Pawelec pomoże.
3: No ja bym chciała, żeby coś z tego było jednak.
4: No jak jeszcze uczucie?
3: Przepraszam, nie chciałam, żeby tego wyszło.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Spójrz się na voxfm.pl i słuchaj codziennie po 9:00.
5: Niech żyje miłość!
6: O nią zawsze warto walczyć.
0: Autopromocja.
7: Pyta jabłko dziś banana, a o której będzie?
0: Nocna zmiana z Vox FM.
7: No właśnie teraz, bo minęła północ, tu Vox FM w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna majowa noc, niezależnie czy jesteście w robocie, czy może wam się upiekło i macie troszeczkę wolnego, to mam nadzieję, że jest wszystko git i jesteście gotowi na kolejną nocną zmianę, którą właśnie teraz rozpoczynamy. Marcinek, witam was serdecznie. Musimy zrobić wszystko, żeby ta noc była udana, bo to jest nasz wspólny program, w którym się zawsze wspieramy. 609-869-869, ten numer jest do waszej dyspozycji. Ja też jestem, Marcinek, dzień dobry.

0: Paradise, czyli piękna piosenka, która pobudziła nas 9 minut po północy w Vox FM. Jak tam u was załogo? Wszystko jest git? Mam nadzieję, że jest git. 609-869-869. Dajcie znać, jak spędziliście ten weekend i jak spędzacie tą noc. Bo już za chwilę sprawdzamy listę obecności, gdzie weryfikujemy, czy jest wszystko dobrze, a jak jest źle, to robimy tak, żeby dobrze było. No i zazwyczaj to się udaje. W sumie zawsze się udaje, więc bądźcie z nami koniecznie. Więc ja zacznę tutaj od chwalenia się, no bo wy też się możecie oczywiście pochwalić. Ja w ten weekend, no muszę przyznać szczerze, że odpocząłem, byłem u takiego swojego wujasa Artura i się po prostu zachwyciłem jedną rzeczą, mianowicie wiatą altankową na ciężarówkę. Nawet nie wiedziałem, że kiedyś wujas miał taką firmę transportową i właśnie sobie taką altankę sprawił. No i muszę przyznać, że naprawdę piękne to było. Ile tam się ciężarówek mieściło, ja mówię, wujku, jak ty możesz już nie mieć tej firmy? Ja bym się tak chętnie przejechał tą ciężarówką, a tutaj niestety do klops, ale może kiedyś jeszcze będzie okazja. Ja sprawdziłem, ile kosztuje tak z ciekawości prawko kategorii C i się okazuje, że 5000 zł, bracie, dajesz, no i masz takie prawko, tylko trzeba jeszcze, wiadomo, egzamin zdać i wszystko, żeby elegancko było. I swoją drogą nie wiedziałem też, że istnieje taka kategoria D plus E. Jest to połączenie autobusu plus przyczepy. No i też takim zestawem chętnie bym się przejechał, tylko mam pewien problem, no bo autobusem jeździć potrafię, ale prowadzić go, no, to już niezbyt.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Bo mam tak zwany bilet roczny niewidoczny. To znaczy gdzieś tam w systemie widoczny jest, no. Ktoś go może zweryfikuje. Tak jak ja mogę zweryfikować waszą noc. 609-869-869. Dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie, bo już za chwilę wjeżdża lista obecności. Jeśli teraz jedziecie na przykład ciężarówką czy autobusem, to też się tym pochwalcie, możecie się nagrywać. Zdjęcia też są dozwolone. To nie jest płatne dodatkowo, to jest wszystko w cenie. Vox FM takie rzeczy funduje. Funduje też muzykę, tylko tańcz to przed nami. Dajcie głośniej.

powiedz forsą. A ja czuję, krążę na okrągło. Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja

0: samotność, a ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem, jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

0: językiem ciała.
1: To Tymek, język ciała w Vox FM, a językiem cyfrowym w postaci wiadomości głosowej nagrała się Julka.
2: Cześć, Julka z tej strony.
1: Cześć.
2: Właśnie...
1: No właśnie, co właśnie, Julka? Pamiętaj, że tutaj się nie musisz niczym krępować. 609-869-869, daj znać, co u ciebie słychać. Tutaj nie ma powodu do wstydu. Ja to w pełni rozumiem, że czasami, jak się coś nagrywa, to takie nagle, co ja miałem powiedzieć? Ja mam tak cały czas, ale no, co na żywo powiesz, to potem pójdzie. No i to jest tego najlepszy przykład. Pamiętaj, że jesteśmy wszyscy razem z graną ekipą i niech tak pozostanie. Max Getaway to przed nami, a już za chwilę lista obecności. 609-869-869, dajcie znać, jak spędzać tę noc.

0: No i jak tam załogo? Ale wczoraj było cieplutko, co? No ale zawsze, kiedy na dworze robi się ciepło, to tak magicznie w nas jest bardzo dużo takiej pozytywnej radości.
1: A Marcin powiedział,
0: że czas sprawdzić listę obecności. Ten, kto jest z nami, ten melduje się pod 609 2x8 69. A ja potem robię verification, education i sprawdzam, co tam u was dobrego słychać. A tej nocy jest z nami Maciek z Wesołej. Cześć wszystkim, czekałem na nocną zmianę cały dzień. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz ochroniarzy. W takim razie gorąco, serdecznie pozdrawiamy ochroniarzy i ciebie, Maciek. Fajnie, że czekałeś, fajnie, że jesteś z nami. Mega to doceniam, że w nocnej zmianie mogę cię zagościć. Jest też Michał. Marcinku, masz grać dobrą muzę. Spokojnie, Michał, taka muza będzie. Tym bardziej, że mnie tutaj zastraszyłeś, więc tym bardziej będziemy grać muzykę w rytmie hitów, czyli taką, jaką uwielbiamy. Fajnie, że jesteś. Jest też z nami Adi. Siemaneczko. Fajnie, Adi, że znowu z nami jesteś. Jesteś w sumie stałym bywalcem, że gorąco się cieszę, no bo nocna zmiana to jest program dla nas wszystkich. Jest też Filip, który podróżuje teraz autobusem. W takim razie życzę ci, żebyś bezpiecznie do celu dojechał, żebyś biegi elegancko zredukował. Chyba, że masz automat, to wszystko wydarzy się samo, ale uważaj, uważaj, no bo w nocy wiadomo jak jest. Jest też Artur. Siema, pozdrowionka z nocnej zmiany dla nocnej zmiany. Vox FM, najlepsze na świecie. Auu! No dokładnie, Artur, tak jest. Tym bardziej, że nasza mobilna aplikacja Vox FM, którą możecie pobrać na telefony, odbiera wszędzie. Wystarczy dostęp do internetu i wtedy muzyka w rytmie hitów zawsze będzie przy was. Taka innowacja od szefa naszego dla was. Proponuję sobie pobrać i zobaczyć co i jak. Jest też Monika. Dzień dobry, nocna zmiana i nocny spacer teraz wchodzi w grę. No to dobrego podróżowania, dobrego spaceru. Uważaj, Monika, na siebie, no bo o tej porze różnie może być. Nie wiem, czy będą grzyby, ale no, chyba nie, chyba to nie jest na to sezon. Nie wiem, jeszcze nie sprawdzałem. Jest też, są też pozdrowienia od kierowców dla kierowców. Siemaneczko, nockarze, autobusiarze, melduje się byle do 5 rano, ale z takim radiowym towarzystwem można jeździć. No oczywiście, że tak, tym bardziej, że mogę się zawsze na wachę dołożyć. Nie wiem jeszcze jak, w jaki sposób, ale dzięki, że podróżuję razem z wami. Jest też Roger. Witam cię, Marcinku. Oglądam na telefonie Miss Agent. No to Roger, muszę przyznać, niezły z ciebie agent.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Proponuję szampan dla ciebie. I sana, gramy.

0: To Bobby i Zimne Noce w Vox FM. Czy noce są zimne? No czasami się tak zdarza, ale to nie zniechęca Julki, która aktualnie jedzie na załadunek.
1: Siłka z tej strony też mnie troszkę urwało, ale chciałam pozdrowić wszystkich kierowców zawodowych, którzy właśnie zaczęli nockę i dojeżdżają na swoje miejsce załadunku, rozładunku. I tych, co słodko śpią, bo zaczynają rano też. Ja właśnie jadę na załadunek.
0: No właśnie, niezależnie czy teraz jedziecie sobie na pauzę, czy może jesteście w trasie? To Vox FM zawsze nam w robocie pomaga. Stupid Disco, gramy!

0: Nocna zmiana.
1: Nocna zmiana.
0: Nocna zmiana z Vox FM. Z FM.
2: Wiele osób się zastanawia, jakie to uczucie. Młody jesz w odpowiedzi. Jakie to uczucie? Jesz. Jakie to uczucie?

0: 52 minuty po północy, tak sobie pięknie podróżujemy przy Vox FM, a podróżuje z nami nasz serdeczny przyjaciel Janek.
1: Witam, Janek z tej strony, z Płocka. Jadę właśnie w tej chwili ciężarówką do Łodzi. Pozdrawiam was serdecznie, pa.
0: No to dużo szerokości, Janku. Pamiętaj, żeby bezpiecznie do celu dojechać. Lustereczko dla ciebie i żeby ta droga minęła bardzo fajnie. Ale z Vox FM zawsze tak jest i nie ma w tym żadnego kłamstwa.

0: To Ignacy, czekam na znak, aż pogoda powie: Marcinku, rozpadaj! Oczywiście grilla, ale myślę, że w każdą pogodę można sobie z tym poradzić. Jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy opady deszczu nie będą nigdzie spodziewane, a najcieplej będzie na zachodzie, bo 11 stopni ujrzymy w Gorzowie, Wrocławiu, Katowicach i Opolu. Najzimniej będzie na wschodzie, bo 3 stopnie będą spodziewane w Suwałkach i w Białymstoku, a wieczorem ma być burzowo i deszczowo, więc uważajcie na siebie i pamiętajcie, żeby wszystkie meble ogrodowe pochować. Tak, żeby się nie roztrzaskały.
1: Nocna zmiana z Vox FM.
0: Bo to szkoda hajsu, tyle się wydało w tym markecie, no bez sensu, żeby się to zmarnowało. A w tej godzinie z pewnością nasza zagadka się nie zmarnuje, bo już za chwilę przekonamy się, kto będzie chciał nas oszukać w temacie przebywania na kempingu. No właśnie, ciekawe, kto to będzie. A możliwości są trzy. Albo Marcinek, albo Marcin, lub Miros. Więc warto być z nami, bo zagadki oczywiście też będą do rozdania. A kto wie, zobaczymy, jakie to będą zagadki. Znaczy, zagadki wiemy, ale nie wiemy, jakie nagrody. Bądźcie z nami koniecznie. Marcinek, cześć ponownie. Tu Vox FM.

Załogo, spakowaliście się już? No i bardzo dobrze, bo już za chwilę wyjeżdżamy do naszego wspaniałego woksowego kempingu, w którym okazuje się, że zapalikował się jakiś kłamca. No właśnie, pytanie, czy tym kłamcą będzie Marcin, czy namiotowiec Marcinek, czy może ten kamperowiec Miros, który niby regulamin zna, coś tam podpisywał, ale czy jest kłamcą? No, nie wiem. Wiem na pewno, że kłamcą nie jest Helenka.

0: 22 minuty po godzinie pierwszej to Monika Lewczuk, ty i ja i jeszcze ktoś. Kłamca.
1: Kto tu kłamie?
0: A to jest pytanie do was, a więc wspólnie wybierzmy się.

0: naprawdę idealny. No bo nie wiem, czy wiecie, ale na kempingu jest taka zasada, że zawsze powinniśmy tego grilla rozpalić w taki sposób, żeby smród z tego grilla leciał prosto w stronę naszego kempingowego sąsiada, żeby troszkę nam pozazdrościł. Więc ja już przypaliłem karkówkę, a zaraz będę przypalał kaszankę, tak żeby czuł, że mnie stać na te wakacje.
1: Kto tu kłamie?
2: Kto tu kłamie? Kto tu kłamie?
3: 609-86-986-9. W tym momencie ściągam tak zwanego co? No wiadomo, kagańca i czekam na pierwszą osobę, która się do mnie zadzwoni i powie, kto tej nocy chce nas zrobić w konia w temacie przebywania na kempingu. Czy będzie to kamperowiec Miros, czy będzie to namiotowiec Marcinek, a może jednak ten ziomek Marcin, który też na tym kempingu jest. Widzę, że są telefony, a więc uwaga, uwaga, odbieramy pierwszy. Halo, halo, kto jest z nami?
4: Darek.
3: Cześć Darek, jak ci mija noc, bracie, co robisz? Grillujesz?
4: Nie, do pracy jadę jak zwykle.
3: A to w pracy też możesz rozpalić grilla, to chyba nie ma żadnego problemu. Czy jest?
4: Tak, ale to dopiero na wieczór.
3: A no właśnie, to musisz sobie na przyszłość brać taką kanapeczkę z karkówką, to z pewnością ci pomoże. Powiedz mi Darku, kto w takim razie chce nas zrobić w konia w temacie podróżowania na kempingu?
4: Oczywiście Miros.
3: Tak jest, dokładnie tak. Miros rozpala grilla tak, żeby sąsiedzi zazdrościli, nasmrodził na całym kempingu i aż go stamtąd wywalili bardzo dobrze. Powiedz mi Dariuszu, kogo w tej nocy pozdrawiamy tej nocy w Vox FM?
4: Oczywiście słuchaczy, moich kolegów z pracy i moją rodzinę.
3: Dokładnie tak i wszystkich, którzy o tej porze grillują.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
3: Bo grillować to trzeba umieć. To właśnie ty, tak Miros chciał zrobić. Nie do końca poszło to dobrze. Z pewnością muzyka w rytmie hitów pójdzie o wiele lepiej. Powerplay umówienie na 9:00 to będziemy grać. A za chwilę Polo Vibes, Puls Miasta. Bądźcie z nami.

0: Panie Mirosie, z tego co widzę, to właśnie teraz mamy wejście na antenę.
1: Nie!
0: Dlaczego?
1: Nie, panie realizatorze, proszę to wyłączyć. Słuchaj, obraziłeś mnie w temacie grillowania. A to wcale tak nie było o tym kempingu.
0: Ale mówił pan, że pana wywali z niego.
1: To za co innego?
0: No to mamy error.

44 minuty po godzinie pierwszej to Beata Kozidrak i bliżej, a my jesteśmy coraz bliżej zakończenia naszej roboty. Niezależnie czy teraz jesteśmy w szpitalu, czy jesteśmy teraz na ochronie i idziemy na obchód, czy może teraz sprzątamy biurowce, to pamiętajcie o tym, że jesteśmy w tym wszystkim razem. I w razie czego, pani Basiu, ja ten worek już opróżniłem. Bo trzeba sobie pomagać. Wy pomagacie mi w robocie, ja pomagam wam i taki układ to jest najlepszy układ świata. Układ w rytmie hitów. Bądźcie z nami.

0: 54 minuty po godzinie pierwszej to Superstars, czyli piosenka, która udowadnia, że wszyscy jesteśmy gwiazdami. No i właśnie taką gwiazdą jest Monika, która napisała: Marcinku, właśnie bezpiecznie wróciliśmy z pieskiem ze spacerku. No to się bardzo cieszę, Monika, że wszystko się udało, że piesek się wylatał, że ty nabrałaś energii. No i o to w tym właśnie chodzi, żeby się dotleniać, żeby tą energię łapać. Przy Vox FM jest to możliwe? I bardzo pomocne. A w temacie miłości przekonamy się, czy...
1: Czy...

Ja się nie chcę spać, bo to Top Girls i było minęło w Vox FM, co jak co, niestety w temacie, bo już minęła godzina druga. Ja wam bardzo dziękuję za to, że byliście w nocnej zmianie. Słyszymy się za tydzień w poniedziałek od północy do drugiej w nocy. Bądźcie z nami koniecznie, bądźcie blisko Vox FM. Dzięki za dziś, był z wami Marcinek, trzymajcie się.